0: synu, mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja.

studiowa. To pierwsza praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył na mnie, potem przestał w końcu się nawet odzywać. Na śmierć się zabił, nawet nie myślę, byś tak potrafił zabić.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takiemu zjawisku, które miało miejsce na przestrzeni wieków w Kościele, w różnych oczywiście konfiguracjach, w różnym natężeniu. Debata i dyskusja w Kościele. Jak to wyglądało? Po co ta debata w ogóle była, czy istnieje teraz, czym się różni obecna debata w Kościele od tej z czasów na przykład świętego Tomasza z Akwinu, świętego Augustyna. Będziemy się temu przyglądać, ja i mój gość, którym jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Witam serdecznie.
2: Witam.
1: Jak zwykle w tego rodzaju rozmowach warto jest na początku jakieś definicje w ogóle podać. Co to jest rozmowa, co to jest dyskusja, co to jest debata w takich najprostszych filozoficznych definicjach, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym rozmawiamy.
2: No tak, definicja jest czymś, co wydaje się przybliża obraz danej rzeczy, zjawiska, ale... No właśnie, czy obrazy są definicyjne?
1: Ale one na pewno są przydatne, tak? Nawet jeżeli nie wyjaśniają do końca rzeczy, jakimi one są, to przynajmniej ułatwiają rozmowę o tym. Więc spróbujmy sobie taką definicję zbudować.
2: Trzeba by chyba powiedzieć po pierwsze, że filozofia, znaczy troszeczkę jej dział, który dział, znaczy jedni wrzucają to, retoryka, czyli jakby wiedza na temat sztuki, wszelkiej sztuki rozmowy, przekonywania, właściwie przede wszystkim przekonywania, sporów, dyskutowania, debatowania. Więc można powiedzieć, że ujęcia retoryczne powinny nam najlepiej pokazać, zobrazować, ale uczyjmy to jakby w konwencji refleksji filozoficznej, no bo Tom troszkę praktykuje, trochę też pamiętam z czasów, kiedy na Akademii Teologii Katolickiej u profesora Mieczysława Gogacza miałem przyjemność te najciekawsze przeżycia z refleksji filozoficznej przeżywać. Debata, rozmowa. Znaczy, od razu bym chciał takiego podziału dokonać. Coś, co jest bardziej osobiste, intymne, w węższym gronie, i tu chyba najlepszym słowem jest rozmowa. Rozmawia się przy stole rodzinnym, można by powiedzieć, chyba rozmową jest spowiedź w konfesjonale. Można by powiedzieć, rozmowa to jest taka sytuacja dialogu bardziej prywatnego, osobistego, węższego. Potem sfera publiczna. No tam są dysputy, debaty, spory. I patrząc z tej perspektywy, bym powiedział, że częściej przyzwyczajeni jesteśmy i chyba mamy jakieś dostrzeżenia w takim szerokim publicznym oglądzie, wizerunku debat, rozmów publicznych, sporów, najczęściej niestety konfrontacyjnych, a rozmowy, znaczy rozmowy, tu mniej skojarzeń, wydaje mi się, mniej obrazowania. Nawet spojrzeć na sytuację Jezusa w fundamencie jakby oglądu, czyli w Piśmie Świętym. No, jego wystąpienia publiczne, ja jakoś pamiętam, jak wyglądały rozmowy. No, wieczernik jest tą sytuacją bardziej intymnej, rozmowy najbliższego grona, ale właśnie, rozmowa to są dwa podmioty, można powiedzieć, rozmowa dialogiczna. Czy Kościół w swojej tradycji preferuje tą formę, czy raczej, można by powiedzieć, jest monologiczny? Ja mam takie drobne, i tutaj wytłumaczę się, znaczy, że raczej ktoś, można by powiedzieć, w wizerunku publicznym Kościół rozmowa raczej się kojarzy z tym przysłowiem kazaniem, czyli jedna strona mówi, druga słucha. I to jest bardziej powszechny obraz, moim zdaniem, ukazujący klimat. No właśnie, monologów, a nie rozmów. Mhm. No.
1: A na chwilę cofnijmy się do tego czasu z 2000 lat wstecz, tak? Do czasu Jezusa, bo przywołałeś jego postać i klimat, w jakim on wyrastał, czyli Jerozolima, Palestyna, ta żydowska sytuacja, intelektualna też. Tam istniało takie pojęcie jak rozmowy, dysputa, tak między uczonymi w piśmie. Sam był wyciągany na takie rozmowy przez faryzeuszy, ale jednocześnie wiemy z historii Kościoła, że znaczną część swojej tradycji Kościół czerpał ze świata greckiego. Nawet już nie rzymskiego, a greckiego. I tutaj od razu każdy, kto skończył kurs, nawet szkoły, to wie, że świat grecki, zwłaszcza ten świat klasyczny, później helenistyczny, to jest rynek, agora, to są przechadzający się filozofowie, którzy...
2: Rozmowy na mieście, jak ja to...
1: Toczą w ogóle takie pojedynki wręcz. No i tutaj trudno nie wspomnieć o takich postaciach jak Sokrates i sądowe. Sokrates, Platon, Arystoteles, oni wszyscy starali się swoich racji dowieść poprzez rozmowy. Czy Kościół, zwłaszcza ten pierwszy Kościół, który wzrastał w tej tradycji wciąż jeszcze greckiej, helenistycznej, czy on czerpał również z tego źródła?
2: Znaczy, można by powiedzieć, że sytuacja Greków była w pewnym cudzysłowie świecka. Znaczy, sytuacja Kościoła stwarzała zawsze równolegle funkcjonujące...
1: A jakbyśmy to rozumieli? Co to znaczy, że sytuacja Greków była świecka? Mówimy o tych filozofach, tak?
2: Filozof był postacią, która bądź szanował wierzenia, bądź nie, ale nie był związany, nie był osobą duchowną, mówiąc naszą, czy nie był osobą odpowiedzialną za sferę sakralną. Dyskutował, nie brał odpowiedzialności. Od początku Kościoła są osoby wybrane, najszerszym pojęciem duchowieństwo i świeccy. Już, można by powiedzieć, rozmowa, debata, dyskurs, narracje i inne są cele mówiącego, użyjmy słowa, mówiącego, duchownego, inaczej świeckiego. Rozmowa między filozofem i spotkanym rozmówcą, inlokutorem, a jednak rozmowa między
1: kapłanem,
2: a człowiekiem świeckim stwarza inny klimat. I tu bym powiedział, od razu jest zasadnicza, wydaje się, jest zasadnicza różnica dyskutowania, bo mówmy publicznie, dyskutowania, bo ja rozmowę bym jakby zostawił, że to jest...
1: W czterech ścianach.
2: Można powiedzieć, że tak naprawdę, tak mi się nasuwa, bo od niedawna pochyliłem się nad tym tematem, to taka czysta rozmowa w kościele to tak naprawdę jest modlitwa. Tylko znowu jest to specyficzna sytuacja, kiedy rozmawia się, nazwijmy to rozmowa z Bogiem, tylko na jakby tej jednej strony nigdy z ludzkiego punktu widzenia się nie słyszy. Są znaki, coś, ale tego głosu po ludzku mówiąc werbalnego nie słyszymy. I znowu sytuacja jest monologiczna poniekąd, bo mówi się w modlitwie do Boga, niektórzy nazywają to rozmową, ale są jakby, jest jeden w tym klasycznym, właśnie filozoficznym dialogowaniu, rozmowie, gdzie dwie strony wymieniają się i słyszą się nawzajem, tu ta sytuacja jest znacząco, znacząco inna. Przez to można by powiedzieć, jakość, typ i specyfika rozmów w kościele prywatnych, debat i dyskusji ma u fundamentu inną sytuację. Oczywiście znowu wróćmy do tego archetypu, czyli takiego praobrazu pewnej wartości kulturowej. Rozmowy między duchownymi, między sobą jedna sprawa, duchownymi i nazwijmy wierzącymi, laikatem, to jest współczesny język, ale osobami, które stanowią w kościele nieduchowieństwo, zdefiniujmy to w ten sposób, przebiega. I znowu teraz można by powiedzieć, tu są już relacje zależności, współzależności. Dialog filozoficzny wydawał się ludzi równych. Ewentualnie jeden wiedział, drugi nie wiedział. A nawet można powiedzieć dowcipnie, Sokrates podejrzewany, że coś wie, mocno afiszował się z tym, że wie, że nic nie wie, prawda? Kombinował w sposób znaczący, ale ta rozmowa wydawała się osób równych. Jest pytanie, czy sytuacja rozmowy między duchownym, który też szczerze opiekuje się, ma obowiązek obrony, ma jakby wiedzę, a tymi, którzy nimi nie są i na przykład pewnej funkcji nie mogą w kościele pełnić, czy ich rozmowa jest jak równy z równym. Co nie zmienia klimatu, sensów rozmawiania, dyskursu i debatowania.
1: Dobra, to tutaj wyłania nam się z tego, co mówisz, przynajmniej ja taki obraz mam przed oczyma, że rozróżniasz, nie, ale że rozróżniasz takie dwa etapy, że czym innym jest rozmowa w kościele między przedstawicielem stanu kapłańskiego, tak, biskupem, prezbiterem, diakonem, który jakby z założenia, z definicji nie będzie rozmawiał jak równy z równym z wiernymi, bo inna jest zupełnie jego rola w tej wspólnocie. Ale czym innym w takim razie będzie na przykład debata biskupów na synodzie? Tak? Bo oni w tym momencie są na innym zupełnie poziomie, tak, niż wierni.
2: I te mają swoje zapisy i pokazują, że jakby audytorium może wtedy nie miało nic do powiedzenia, otaczało. No właśnie, znowu ta zasadnicza, czyli słuchacze, no to słowo klasyczne audytorium, czyli ci, którzy słuchają, przysłuchują się toczonym rozmowom, przynajmniej między dwoma, czy w jakiejś wspólnocie. Można powiedzieć, że w świeckich relacjach ma mocno, znaczy może zagłosować, ma głośny element oceny dyskutujących, albo jest za tym, albo za tamtym. W dyskusjach stanu kapłańskiego audytorium najczęściej właściwie nie ma nic do powiedzenia. To też zmienia rolę słuchających. Oni już oczekują, że zostanie im powiedziane i oni albo mogą to sobie przyjąć, czy nie. Znowu inny klimat i można by powiedzieć, te inne klimaty i specyfiki toczą się przez historię i doszły prawdopodobnie do dzisiaj, więc chciałbym od razu jakby wskoczyć historycznie i powiedzieć z takiego z góry oglądu, że wydaje mi się, że jest troszeczkę tak, że słyszymy, wiemy, a dzisiaj przez media oglądamy część temat publicznych o rozmowach ludzi wierzących, ludzi kościoła, zarówno po stronie duchowieństwa, jak i świeckich. Te intymne rozmowy, powiedzmy religijne, są właściwie mało znane, może by trzeba było je trochę pobadać, czy dowiedzieć się, jak one naprawdę przebiegają. I bardzo ważny akcent, niestety zrobiło się coś takiego, że debaty są najczęściej jednak w atmosferze troszeczkę sporu i konfrontacji.
1: No ale czy to
2: przypisuje się rozmowie religijnej jakby u podstaw kazanie. Ci, którzy przypisują słowo kazanie, nie wysłuchanie dobrej nowiny i ciekawej, ważnej, mądrościowej informacji, tylko jako pouczenie z pewnym smrodkiem dydaktycznym, powinieneś, nie powinieneś, zrób tak czy inaczej, to używają wprost pejoratywnie słowa kazanie. A jednego z ważniejszych nośników przekazu informacji o dobrej nowinie. I tu znowu pewna przygoda. Chciałbym tylko powiedzieć, że warto by było przyjrzeć się, gdzie odnotowuje się w zapisach. To jest dziwne, bo słowo żywe, no właśnie, ma tą przygodę. I znowu dwie postacie. Jezus, Sokrates. Nic nie napisali, tylko operowali żywym słowem. Czyli jest poczucie, można powiedzieć, głęboko archetypicznej, filozoficznej wartości żywego słowa, ale i też religijno-boskiej wartości żywego słowa. Wartość słowa żywego, zapisanego, no ma jakby inną otoczkę. No, z historii zapisy rozmów są pisane. To niedawno możemy odsłuchać coś nagranego. Znaczy my na przykład teraz będziemy w zapisie jakimś, można się otworzyć i badacze naszej dyskusji będą mogli ją odsłuchać. Znaczy my głosu Jezusa ani Sokratesa odsłuchać nie możemy. To inni zapisali, co oni mówili. Są tacy, którzy już się niepokoją, czy oni to dobrze, czy ta scenotypia
1: ich... No to jest odwieczny problem.
2: A zarazem jakby warto, że ci, którzy z wyczytanego ciekawie o tym opowiedzą, są słuchani, zarówno w kazaniach, to słynne średniowieczne mowy, na przykład świętego Tomasza, który w rekolekcjach przemawiał do ludu i to cieszyło się wielką, żywe słowo
1: ale
2: cieszyło
1: zaraz,
2: się
1: bo,
2: wielką słowo.
1: Zaraz tak, do średniowiecza skakać, dojdziemy, natomiast ja bym się jeszcze na moment zatrzymał przy tym stwierdzeniu twoim, że gdy pojawia się temat w tej chwili debaty z wątkiem religijnym, to od razu wszystkim włącza się taki agresor, że to musi być w jakimś
2: albo obrona, albo
1: formie no, konfrontacji swoistej. Tak wyczułem z twojej wypowiedzi, że ty traktujesz to jako coś no, trochę negatywnego, że tego rodzaju debata jest. Ale czy to nie jest tak, że inaczej po prostu się nie da, że jeżeli włącza się temat religijny do rozmowy, to do tej konfrontacji zawsze będzie dochodziło? I takie dwie sprawy mi tu przychodzą na myśl. Wystąpienie świętego Pawła, znane z dziejów apostolskich, kiedy on właśnie wszedł na ten rynek na górę, w Atenach, tak. Na Agorę, czyli miejsce, no chyba oko cyklonu, jeśli można powiedzieć, tych debat na wszystkie tematy, jakie wtedy tylko ludzie mogli wymyśleć. I wszedł między ludzi, którzy się tym zajmowali i zawodowo, i z przyjemności, i dla rozrywki intelektualnej. I wszedł na ich warunkach, tak? Czyli coś zaczął głosić, no i został częściowo wyśmiany, częściowo wyszydzony, częściowo odnieśli się do niego z obrzydzeniem wręcz, a kilku posłuchało. Czyli była jakaś konfrontacja jednak. No nie wszyscy się na to zgadzają. To nie jest tak, że będziemy siedzieli przy jednym stole i tak słuchali, żeby nikogo nie urazić, to się ze wszystkimi zgadzali. No jestem za, a nawet przeciw, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. No, chyba się tak nie da po prostu. Druga rzecz, która, gdy o tym mówiłeś, z takim odcieniem pewnego dyskomfortu, o tym, że pojawia się myśl o konfrontacji przy temacie religijnej. W dawnych, XVIII-wiecznych jeszcze zapisach wolnomularzy, masonów, w konstytucjach masońskich było coś takiego, że na rozprawach lóż, w czasie spotkań lożowych, nie wolno poruszać dwóch tematów: polityki i religii, ponieważ budzi to tak wielkie spory, że natychmiast się rozpada wspólnota. Oczywiście zakaz ten był nagminnie łamany, to jest inna sprawa, ale że wyczuwano, że jeżeli będzie się rozmawiać o religii, to dochodzi do sytuacji konfrontacyjnej, więc w moim odczuciu to tak czy siak jest normalne. No Jezus powiedział, no, będę tym znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Znaczy to tak nie jest po prostu.
2: Odnotowujemy i tu się zgodzimy. Znaczy eksperyment myślowy zawsze, filozoficzny eksperyment myślowy zawsze, czy tak musi być, że wiara i wiedza, bo tak bym połączył, czyli sytuacja perswazji, przekonywania, mówienia językiem religijnym, gdzie bez kryterium wiary ciężko coś zrozumieć. Filozoficzny to jest to przekonywanie, ten typ mówienia, opowiadania, narracji, w którym argumenty racjonalne, no, znaczyłoby to, że opierające się nie na wierze, tylko na jakichś opiniach, przekonaniach, mniemaniach są ukazywane, to teraz te dwie sfery, jak się ze sobą spotkają, na ogół wchodzą, mają, tak jak powiedziałeś, no, dużą szansę na spór konfrontacyjny, bo dla kogoś racjonalizm to jest wiedzieć, a dla kogoś perswazja, przekonywanie religijne to jest uruchomić strunę wiary, czyli wierzyć. Można by powiedzieć, że ci, którzy posługują się czystym rozumem, wierzą, że rozum coś wie, a inni wierzą, że jest w nich mechanizm, który, mimo że nie wiedzą, nastraja ich, żeby wierzyć, bo ten przekaz ma sens dla nich. No, jest to prawdopodobnie konfrontacyjne. Ja bym jeszcze się chciał odnieść do tej sytuacji ze świętym Pawłem na Agorze. No oczywiście znowu jest to zapis, jakaś scenopis.
1: No ale wysoce prawdopodobne, że to tak mogło wyglądać.
2: Teraz, no, ze względu z tego zapisu jakby nie wyprostuje się. Jakie mogły być powody, że na przykład zostało to zapisane w ten sposób lub w inny sposób, coś zostało wyakcentowane? Jest pytanie, czy teraz, mówiąc do filozofów, oni nie zrozumieli, bo jakby trudno im było rozwiązać problem wiary. Można by powiedzieć, że to spotkanie jest ciągle jakby archetypiczne, czyli jakiś ma praobraz wartości kulturowej, sporu między filozofią i wiarą, chociaż istnieje takie zjawisko, no sam mam wpisane magister filozofii chrześcijańskiej, czyli połączenie, o którym jeden ze współczesnych filozofów, chyba Heidegger, mówił, że to jest kwadratura koła, jak to filozofia chrześcijańska. Można by powiedzieć, że jednak może nie, bo istnieje, no ja jestem tutaj przykładem, no bo mam wpisane. I bym powiedział, że moja refleksja, że filozofia, czyli refleksja tocząca się w duchu mojej wiary chrześcijańskiej, nie musi być gorsza. Ale no, pewien problem jest. Człowiek wierzący co do dogmatów już nie zadaje pytania, czym one są, tylko troszeczkę je przyjmuje. Filozof niestety, taki nazwijmy go, konsekwentny, powinien mieć niepokój nieokreśloności. Znaczy, o ile dogmat jest określony, dla niego ten duch nieokreśloności pozwala mu spytać.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o roli debaty, dyskusji w Kościele na przestrzeni wieków. Moim i Państwa gościem jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Przed przerwą rozmawialiśmy, właściwie doszliśmy do takiego punktu, cały czas jeszcze poruszając się w tym obszarze na styku między filozofią i w ogóle kulturą antyczną, grecką głównie, a młodym, rodzącym się chrześcijaństwem. I doszliśmy do takiego momentu pewnego rozróżnienia tutaj na nasze potrzeby poczynionego przez ciebie, Mariuszu, między funkcjonowaniem filozofa, a funkcjonowaniem człowieka wiary. Choć jak powiedziałeś, te rzeczy nie muszą się wykluczać, ale człowiek wiary pewne, no choćby dogmaty, przyjmuje na wiarę, a filozof przynajmniej powinien pozostawać pewnej gotowości do zadawania pytań. Tak zrozumiałem twoją wypowiedź, co zresztą jedna i druga postawa się wzajemnie nie wykluczają. Nie. No i tutaj przechodzimy do średniowiecza i postaci dość charakterystycznej dla scholastyki średniowiecznej, czyli próby połączenia filozofii, czyli tej gotowości do stawiania pytań o wszystko, z postawą wiary. Święty Tomasz napisał bardzo dużo tekstów i trudno jest tu przytoczyć wszystkie, ale on był przekonany o tym, iż można te dwie postawy w harmonijny sposób połączyć. Można być filozofem, pytać o wszystko i być człowiekiem wiary.
2: Tak, no to jest chyba ta postać, znaczy już w statusie i świętego, i doktora Kościoła, no jakby, no wszystkie ma nobilitacje i właściwości. Ale przejdźmy od razu do tego, co jakby tego wycinka, który nas jest. Część jego pisma kwestie dyskutowane. Znaczy, czyli on pokazuje, że on wypowiada swoje poglądy w otoczeniu, nawet suma, to jest zawsze, to autorytet powiedział to, ktoś przeciwny to, a zatem trzeba...
1: Zatrzymajmy się na moment suma, bo żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, o co chodzi.
2: Jako jeden z tekstów, ale też próba...
1: Jest to ogromny tekst, państwo w ogóle mają dostęp do niego, bo jest w całości, w tłumaczeniu na język polski, dostępna w internecie, także...
2: A na katedra EDU UKSW prowadzona, świetnie strona przez profesora Artura Andrzejuka, który katedra filozofii chrześcijańskiej i tomizmu jest pod jego auspicjami, wydaje się, w sferze publicznej świetnie prowadzona. Ale i tu jest coś takiego, znaczy Tomasz rozważa wszystko, pisząc w kontekście dyskusji. Znaczy on ją zapisuje, on sięga po żywe i nieżywe autorytety, fragmenty pisma i dyskutuje.
1: Na chwilę ci, Mariuszu, przerwę, bo tutaj ciekawe to, co powiedziałeś. Żywe i nieżywe autorytety, a nawet autorytety nieistniejące. O co chodzi? Tak. Kiedy gościłem w audycji naszej w Obrazach z Historii Kościoła ojca Krupę, on też, wspominając o świętym Tomaszu z Akwinu, mówił o tym, że często wymyślał pytania, tak, podważające jego jakiś tok dowodowy. Święty Tomasz z Akwinu wręcz sam stawiał się w roli własnego adwersarza i wymyślał pytania, które miały podważyć ten jego tok rozumowania, żeby go niejako sprawdzić ze wszystkich stron. Czyli tak jak mówisz, autorytety żywe, autorytety z przeszłości oraz sztuczne.
2: Tak,
1: wymyślał eksperymenty, jak podważyć to, co chciał dowieść.
2: I to jest niebywałe, bo często przypisuje się średniowieczu jakby taką właśnie, jednostronność, kwestie dyskutowane o prawdzie, znowu opasłe dzieło, to mało kto dzisiaj chyba już jest w stanie przeczytać, ale jak się wniknie ten klimat, pro, kontra, za, przeciw, leży u fundamentu, a to jest od razu jakby też anegdotycznie, ale bardzo ważne, do czego ja troszeczkę się przykleiłem z punktu widzenia dzisiejszego żyjącego filozofa o zainteresowaniach teologicznych, bo można by powiedzieć, że kurs filozofii, który przyszedłem, jakby zawsze stawiał mnie, że pytania zarówno teologiczne w tym współczesnym, nowożytnym rozumieniu i klasycznym, i filozoficzne idą równolegle. Znaczy próba rozdzielenia zawsze niepokoi. To właśnie w tej klimacie dyskusji był taki zwyczaj bardzo fajny, ale też dla życia akademickiego, nie tylko dla życia Kościoła, chociaż wtedy można by powiedzieć uczelnie w jakimś sensie były bardzo pod mocnym mecenatem, użyję tego słowa, kościoła, żeby nie powiedzieć.
1: No chyba wszystkie uniwersytety w średniowieczu zostały stworzone jako instytucje kościelne. Tak naprawdę. Przy katedrach.
2: Przy katedrach właśnie, no. Ale użyjmy słowa mecenatu, żeby jakby pokazać tą rolę, a nie inną formę administrowania tymi przedsięwzięciami. To socjologicznie była duchowo, intelektualnie, myślę, może również ludycznie, taka potrzeba, żeby profesorowie, autorytety Sorbony raz do roku stanęły w takiej sytuacji, że można zadać takiemu profesorowi na mieście, w sytuacji poza murami akademii, nieformalnie pytanie, a to chyba było kwodlibetalne, czyli no takie, jakie się chce, jakie przyjdzie do głowy, z bardzo ważnym wymogiem, że profesor musi na nie poważnie odpowiedzieć. Nie może powiedzieć, że jest jakieś, no jak to się
1: głupie pytanie.
2: Głupie czy tam od rzeczy, ma na nie odpowiedzieć. Oczywiście chyba poważne, znaczy, że pytań było bardzo jakby poważnych, ale trafiały się też takie, dzisiaj to by zaraz powiedzieć, takie lanserskie, osobiste, prawda, tam no, chyba wtedy klimat do jednostki, osoby i takiego indywidualizmu nie był tak mocno na pierwszym froncie. Chodziło o sprawy, no można powiedzieć, ostateczne, poważne, ale dla mnie ważne, dyskutowano na mieście, chociaż raz w roku, jako pewien wentyl, no, pytania, które noszone, a może jest głupie, ale no, można zadać.
1: Mogę je zadać.
2: I formalnie broniono, to ważne, chroniono i można powiedzieć w sytuacji świątecznej, formalnej, można było zadać nieformalne pytanie. Spytać się, no, dzisiaj tylko w kulturze gdzieś o Hyde Parku słychać, że jest trochę punkt, miejsce gdzieś na mapie globalnej, gdzie można tego
1: No w jakiejś mierze internet.
2: Radiowe, o, właśnie.
1: W jakiejś mierze internet, wszelkie fora dyskusyjne, uwaga, tak. Ale wydaje mi się, że akurat internet jest tego mocno zdegenerowaną formą.
2: Ale ta wtedy Sorbona dbała o to. Znaczy, można powiedzieć, że internet jakby na forum, Uniwersytetu Warszawskiego raz do roku można było zadać profesorom pytanie z obowiązaniem, żeby poważnie odpowiedzieli na pytanie kwodlibet, jakie tam się podoba, jakie chce zadać nie ma. Spójrzmy, że to średniowiecze miało socjologicznie patrząc bardzo wolność, bardzo ciekawe propozycje wolności. Zwłaszcza, że się mówi, że wtedy był jeden styl ortodoksyjnego myślenia.
1: Znaczy, I kaganiec cenzury kościelnej nałożony na wszystkich ludzi, którzy tylko odważyli się inaczej myśleć. Z tego, co mówisz, nie do końca tak było, bo rzeczywiście wykładanie filozofii w ogóle wszelkich nauk na uniwersytetach...
2: Już szacunek dla autorytetu, ale...
1: Natomiast istniał, dobrze, podoba mi się to określenie, wentyl pewien. I to zarazem była też próba dla tych profesorów, którzy, no co tu dużo mówić, w większości byli przedstawicielami stanu duchownego,
2: tak,
1: prawda? W
2: tamtym, hierarchii.
1: I hierarchii wręcz, często nawet piastowali od razu funkcję biskupie. Tak. Zdarzali się i profesorowie zarazem, i biskupi w jednej postaci. Starali się łączyć te dwie funkcje. I tutaj raz w roku wychodzili przed lud i musieli na te pytania, o których mówisz, questiones quod libet, odpowiadać. Czyli ta forma debaty publicznej, choć w mocno ograniczonej formie, ale w kościele funkcjonowała. I to w tym kościele...
2: Jest odnotowane takie zdarzenie. Mhm. Ma swoją...
1: Święty Tomasz również brał udział w takich rozmowach.
2: Tak. Nawet bym powiedział, że słyszeliśmy o nim, profesor Gogacz nam o tym opowiadał. Myślę, że profesor Andrzejek, jakby tu był, to mógłby z erudycji przytoczyć, jakie kwestie dyskutowano. No, ja jako już z perspektywy amator w tej dziedzinie nie mogę przywołać. Bardziej interesuje mnie to ważne kulturowo zdarzenie. Dysput poza murami, można by powiedzieć, miejsca sakralnego, jakim jest sam Kościół, miejsca świeckiego sformalizowanego, jaką jest uczelnia, wyjście w infrastrukturę, jak to się dzisiaj mówi, miasta i w powadze, ale i ludyczności, zabawie prawdopodobnie, dyskusja. No, bym powiedział, które studio telewizyjne na to sobie pozwolić by mogło. Znaczy oczywiście chyba pozoruje, że tak wygląda, ale no, byłbym ciekawy. Znaczy no nie chciałbym tutaj, chociaż mówię, przenoszenie tamtego na dzisiaj jest ciekawym eksperymentem, bo wszystko, co dzisiaj wydaje się bardzo wolnościowe, tylko w swojej wolności wartościowej perspektywie jest bardzo mocno uwarunkowane. No i myślę, że no nie chciałbym wejść w dyskusję znowu nad mediami, ich pewną wolnością, ale pewien podest dla mówcy, znaczy bym powiedział tak, ostatnio w Warszawie zauważyłem, że zostały instrumenty wystawione gdzieś na miasto, na przykład na Placu Politechniki postawiło się pianino i wydawałoby się, że to społeczeństwo rano biegnąc do pracy w ogóle już nie potrafi grać, nie gra. Postawione pianino wykazało coś takiego, że siadali młodzi ludzie, starsi i zobaczyłem, że pełno ludzi ma umiejętność grania na pianinie. I przechodzili, ludzie się zatrzymywali, mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Było to miłe. Ludzie potrafią grać, muzykują i na mieście takie przedmioty powodują zatrzymanie się na chwilę w biegu do pracy, na uczelnię, żeby no zagrać dla Elizy, no nie wiem, Ragtime z słynnego filmu Żądło Scotta Joplina. Tak sobie pomyślałem, jakby gdzieś w kilku miejscach Warszawy postawić podesty, ja jestem bardzo jakby związany z miastem i jego autentycznym życiem, postawić pewne podesty, gdzie no podest, pewne podwyższenie jest atrybutem mówcy przemawiającego, żeby wejść można przemówić i przezwyciężyć, nie wiem, studia radiowe, studia telewizyjne, bo miasto też jest obszarem, gdzie no właśnie, no ten krzyk na stadionach, prawda, no to też jest jakiś, no tam może się nie debatuje, ale nazwijmy takie miejsce stadion do dyskusji. Znaczy nie ma czegoś takiego w mieście. Może ktoś wymyślny mógłby się...
1: No tak jak powiedziałeś, Hyde Park.
2: Ambona.
1: Nawet jest, ale jedno, nie w Warszawie.
2: Zniknęła Ambona. Jest, należy do pokolenia, chociaż no chyba wprawdzie 50+, nie wiem, jedni, że to wiek średni, niż już starcie, ale ja pamiętam kazania z Ambony dla mnie i one zniknęły. Dzisiaj kazanie no jakby no nie ma podestu, znaczy nie to, że jestem, żeby Ambona wróciła, nie o to mi chodzi, tylko jakby ta sytuacja, że się, może jest potrzebna, czy nie, ale można by powiedzieć, wyjście przed mur kościoła, małe podwyższenie i nawet osoba duchowna dla tych, którzy nie wchodzą do kościoła, przemijają, czy mogłaby mówić. Ciągle mam przykład, że to Świadkowie Jehowi pukają częściej do drzwi, żeby porozmawiać.
1: Niezupełnie. Tutaj się z tobą nie zgodzę, dlatego,
2: ja mówię, że... ze świeckich jakby to elementów. Jest moment, oczywiście moment kolędy zapowiadanej i to funkcjonuje, ale jest mniej.
1: Ale to jest bardziej to, o czym mówiliśmy na początku naszej właśnie rozmowy, tak? Kolęda jest raczej w czterech ścianach, jest tą bardziej intymną formą kontaktu. Rzeczywiście. Ja nie ukrywam, miałem kilka bardzo ciekawych kolęd w swoim życiu. Rzeczywiście udało się porozmawiać, bo było nas tam kilka osób, w tym kapłan. Natomiast, tak jak sam powiedziałeś, debata jest czymś innym. I tutaj przykład, ja się nie zgodzę trochę z tobą z przywołaniem tego przykładu Świadków Jehowy,
2: bo oni
1: tak, a... To ma być kontakt znowuż intymny. B, tu nie chodzi o żadną rozmowę. To jest przekaz jednokierunkowy wyłącznie. Jeszcze z dużą ilością w klimacie rozmowy, ale nie o rozmowę chodzi. Ale to masę socjotechnicznych sztuczek. Natomiast cofnąłbym się do tych podestów, o których powiedziałeś, i do tego pianina, bo to tak wyczułem w tym, co mówisz, taką tęsknotę za takim ulicznym uprawianiem filozofii.
2: Ja bardzo
1: za czasami greckimi, tak? I rozumiem, że pewnego rodzaju formą tego była...
2: Niesformalizowanego, a jednak tylko przez podest podniesionego z poziomu bruku.
1: Ale że jakimś elementem tego były właśnie te raz w roku odbywające się debaty, no też właśnie w mieście, każdy mógł pytanie zadać, że było w tym trochę zabawy, że nie było żadnej przestrzeni ograniczonej, tak? No rynek co najwyżej, sam się ogranicza. Że tobie tego brakuje, czy uważasz, że ludziom też tego brakuje, czyli mieszkańcom? Miasta?
2: Ja myślę tak, że tu nie można powiedzieć brakuje, znaczy jest pełno profesorów filozofii, a nie ma Sokratesów, znaczy trzeba tej odwagi, żeby wyjść na miasto, zaczepić kogoś i zaproponować mu rozmowę. No prawdopodobnie od razu potraktowaliby człowieka za, no i tak no jakby w kierunku zakładów psychiatrycznych i można by powiedzieć, że no jednak bycie profesorem katedra i monolog, czy nad seminarium dyskurs, ale ten wymaga odwagi. Chociaż może uda nam się słowo powiedzieć, są osoby, które podejmują pałeczkę, tą, jak to się, pochodnię olimpijską od Sokratesa i nabierają odwagi i próbują, może nie tyle zaczepiać, ale w pewnych punktach tworzyć klimat do rozmowy. Myślę, bo zastanawiałem się w biegu, tak to powiem, nad, gdzie jest ta rozmowa w kościele taka tym intymnym. No myślę, że spowiedź, chociaż ona ma jakby specyfikę, no jakby innych celów, innych, no i ma status sakralnego zdarzenia, czy
1: no, sakramentu wręcz.
2: Sakramentu,
1: i
2: tak.
1: I tu trudno mówić o debacie, tak.
2: O rozmowie, bo tak. Ciągle mówiliśmy, znaczy, bo, a teraz, no, debaty w kościele, no, wewnątrz poszczególnych kościołów wyglądają, brzmią chyba inaczej, są często mniej konfrontacyjne. Właściwie troszkę debat nie ma, programu są seminaria, są wykłady, prelekcje, czyli ciągle ten monolog, znaczy ktoś słucha, potem ewentualnie jest dyskusja po wystąpieniu. Wiemy jak, znaczy wiemy, no różnie bywa. Dyskusje po wystąpieniach publicznych, znaczy ich klasa, często wartość i dynamika bywa bardzo różna. Można by powiedzieć, a może by sytuację odwrócić. Najpierw dyskusja, potem wreszcie ktoś na przykład wstaje i mówi z autorytetu, z wiedzy czy doświadczenia, wiedząc co myślą inni.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do rozmowy o roli debaty w Kościele. Kiedyś, teraz moimi Państwa gościem jest Mariusz Malinowski, historyk filozofii. Zatrzymałbym się przy słowie, które wypowiedziałeś przed przerwą. Ono zresztą padało już w czasie naszej rozmowy. Autorytety. Mamy takie wyobrażenie, ono często jest utrwalane poprzez literaturę, poprzez filmy też, że w Kościele rola autorytetu była szalenie ważna i że w tej debacie, która się no, zdarzała w Kościele, czy tej debacie toczonej w murach Sorbony między profesorami, czy między mędrcami, czy w debacie publicznej tych questiones quod libet, gdzie prostaczkowie tak zwani mogli zapytać profesora teologii o cokolwiek, czy w pismach pisarzy chrześcijańskich, rola tego autorytetu była duża. Do tego stopnia, że czasem wydaje się, iż powołanie się na autorytet właściwie było koroną dowodu. Czy rzeczywiście tak było? Czy ta rola autorytetu rzeczywiście była tak ogromna? I czy dalej tak jest? Czy może nie?
2: Jakby nie z głębokich studiów tu nad tym tematem, a mojej opinii, poglądu, z którym żyję. Wydaje się, że wszystko jakby, no, przez to słynny umiar Arystotelesa, ten złoty środek, znaczy wszystko ma albo niedomiar, albo nadmiar, znaczy szafowanie autorytetem miało miejsce, ale znowu niedomiar, znaczy jak są propozycje, gdzie w ogóle odrzuca się wszelkie autorytety, no nie prowadzi w tej linii umiaru, równowagi, złotego środka. W Kościele, no powiedzmy średniowiecze, no różne etapy, również bywało różnie. Przez to zarazem były ekskomuniki, klątwy, jak i wyświęcenia. No na początku święty Tomasz przez urzędnika hierarchii kościelnej, biskupa Tempie, no prawie zahaczył o potępienie równolegle.
1: A późniejszy ojciec Kościoła. Tak.
2: Staje się osobą wyświęconą. To powstawało w dyskusji. Wróćmy do autorytetu. Wspomniałeś, święty Tomasz, jak odwołuje się do autorytetu, to nie to, że, jak to się mówi, pada na kolana, albo na czworaka, tylko z nim dyskutuje. Przywołuje go, bo go ceni za wiele zdań, ale jak pada zdanie o rzeczywistości czy o Bogu, to z tym zdaniem tegoż autorytetu on dyskutuje.
1: Co więcej, on, co możemy przeczytać tak, właśnie w sumie teologicznej, on często przytacza dwa zdania, dwóch autorytetów wzajemnie sprzeczne.
2: Sprzeczne i, czyli, no, nawet można by powiedzieć, czytanie sumy teologicznej świętego Tomasza pokazuje, że najpierw właśnie są te propozycje, co autorytety, set contra, czyli co my myśleli inni, obok siebie. Jest przegląd. Można by powiedzieć, to jest to, co mówi się, że w debacie publicznej jest bardzo ważne, żeby padały głosy za i przeciw. Można się było tym sprawą przejrzeć. I teraz można by powiedzieć, często współczesna debata pozoruje te za i przeciw, często będąc z jednego punktu widzenia jest proponowane za i przeciw, żeby się w jednym nurcie zmieściło, bo krytyczny nurt jakby nie pasuje. Myślę, że wtedy też mogło tak bywać. Niemniej powaga sięgania do autorytetu, ale i powaga dla rozumu, który potrafi, umie dyskutować. Nawet ten zapis, kwestie dyskutowane o prawdzie. Nie to, że to jest prawda i już. Znaczy dyskutuje się o prawdzie, zwłaszcza, że po części no, jest pojęcie pogan, no trzeba z nimi umieć rozmawiać. To nie było takie wpaść szablą, wyciąć. Tylko oni też coś mówią o Bogu, też mają jakieś pojęcia, mają jakieś światobrazy, jakieś światopoglądy, jakieś ideologie i musimy potrafić z nimi rozmawiać. Myślę, że zawsze są osobniki, które no, chcą ładu i porządku i administracyjnie coś rozstrzygnąć i nie chcą dyskutować. Klimat tego, no ma mało, mówiąc do tej rozmowy prywatnej, mało jest jakby zapisów nawet, w ogóle jest mało biograficznych, na przykład jak Tomasz dyskutował. No są przykłady, jak dyskutował na przyjęciach, bo gdzieś był króla, potężną osobą, się opowiada, że na tam miejscu przy stole, ale te zapisy są zawsze takie właśnie trochę bomoty, anegdoty, tego jest bardzo mało. Czyli można powiedzieć, że w kościele rozmowy intymne, wąskie, mają bardzo mało zapisu i mogą są ciekawą może sferą dla badaczy do eksploracji, sprawdzenia, jak wyglądają poważne rozmowy mniej publiczne, bo te publiczne często są podyktowane chwilą. No można by powiedzieć, reformacja była ważną rozmową w kościele, bo ona spowodowała no, chęć sanacji, czyli uzdrowienia i reformacji i dokonała wielu podziałów. Znaczy te dyskuty, no nie
1: to, ta, no właśnie, ta, to co mówisz, to jest właśnie ubiegłeś moje pytanie, bo miałem o to pytać. Niedawno obchodzony był Dzień Reformacji, a warto pamiętać, że u korzenia tego całego ruchu leżała chęć uzdrowienia Kościoła. Ani Luter, ani znaczna część jego współpracowników pierwotnie wcale nie mieli za zadanie dzielenie Kościoła, secesję, tworzenie następnych kościołów. I tak jak powiedziałeś, zaczęło się po prostu od debaty. Zaczęło się od debaty, gdzie profesor teologii zaczął z innymi profesorami teologii i z papieżem debatować. Skończyło się na chwytaniu za miecze, dosłownie, i stosach, trupach, czyli...
2: To historia Kościoła...
1: To był błąd poprowadzenia debaty z obu stron, z jednej strony, czy to, że o pewnych rzeczach może lepiej nie debatować, tylko załatwiać je inaczej?
2: Też nie na tyle nie, to dużo najwięcej informacji, jak coś dyskutujemy właśnie z profesorem Arturem Andrzejukiem, on wcześniej jeszcze no, jest dobrym znawcą historii Kościoła, zresztą trochę lektur historii Kościoła, chyba autora Danielu, pokazuje, że synody, nawet te pierwsze, to kończyły się często bijatykami w trakcie, znaczy te audytoria, czy nawet no, sami uczestnicy, czyli można powiedzieć rękoczyn, nie słowoczyn, a rękoczyn.
1: Mieścił się w formule debaty.
2: Mieścił się, albo wywoływał te emocje, że w końcu jak już argument słowoczynu nie działał, no to dobrze było tam blagą. Można by było tak jak czy Luta, znaczy przybicie jakiś też do tej drzwi katedry, czy to był już klimat do debaty. No to i dzisiaj chyba debata chętnie by wywołała spór. Podobno, tu profesor Gogacz opowiadał, że na przykład tematy religijne sporów na przykład o Trójce Świętą, czyli spory trynitarne, rodziły takie napięcia, że dyskutowano, albo w rozmowach, nawet przy trunkach, w tawernach rozmawiano i są odnotowane, że marynarze w tawernach na temat sporu o Trójce Świętą i tych różnych ujęć teologicznych potrafili się bić i dochodziło do nożoczynów, znaczy używano też noży, żeby uzyskać jakąś punktację za i przeciw. Czy dzisiaj, znaczy, tak jak się mówi, w jakimś sensie powstał klimat, że jak się mówi o religii na spotkaniach towarzyskich i rozmowach, że to to ktoś właśnie mówi, no nie rozmawiajmy, bo się zaraz pokłócimy. Tak jakby spór nie mógł być prowadzony bez rękoczynów tłuczenia talerzy na przyjęciu przyjaciela, przyjaciół, prawda? Tylko, czyli coś się zdarzyło, że smak dobrego argumentu, dobrego przytoczenia, czyli ten fechtunek słowny, ten, czy dobra riposta, ring riposty, czy całe te zdarzenia, do czegoś nie prowadzą, do perswazji, bardzo ważny element. Nie są perswadujące, przekonywujące. Tu mówię o sile perswazji, proszę sobie wyobrazić dla człowieka, który na przykład został wychowany w klimacie rasistowskim i uważa, że, no nie wiem, pewna rasa, no to jest gorsza, no przykład, no powiedzmy amerykański i teraz padają argumenty, to dla człowieka, to często argumenty przekonywujące go, że jednak Murzyn czarny, czy tam jak to się, żeby nie obrazić, bo to te słowa są poprawne.
1: Afroamerykanin
2: jest pełnoprawnym człowiekiem, to część odbierało tak, że jeżeli on zmieni pogląd, zmieni opinię, zmieni zdanie, to dałaby mu, no nie wiem, rękę odpadła, albo że coś mu się stanie fizycznie.
1: No kawałek stanie, jego odpadnie, tak?
2: No, profesor Goga zawsze nas uczył, że nic się w mojej strukturze, jak zmienię opinię, pogląd, czy dam się przekonać, to nic, mały palec na przykład u ręki mi nie odpadnie.
1: Bo to nie będzie moja strata. Bytowe,
2: bo to jest tylko myślenie się zmieni. Może się zmienić nastrój mojego organizmu może, ale nic mi się nie stanie. Ale tak głęboko jakieś przekonanie jest związane. Więc
1: że poniosę jakąś stratę. Zmienię zdanie, to poniosę stratę.
2: I teraz dyskusja w kościele, no jeżeli, no nie wiem, zacznę wierzyć inaczej, to nie wiem, no stracę życie wieczne coś. Znaczy,
1: no to byłby jakiś argument sensowny
2: tak,
1: akurat.
2: Tak, zgoda, tylko mówię, jakby znowu nie w atmosferze straszaka. No, ja bym powiedział, że debaty między, czy rozmowy pro kontra między wierzącym i zdeklarowanym ateistą są jakby o tyle paradoksalnie ciekawe, że w sumie jest to poważna rozmowa o Bogu, tylko że jeden mówi, że go nie ma, drugi, że jest i w niego wierzy. I bym powiedział, że tak naprawdę to najbardziej sądzniste rozmowy są właśnie między, bo wierzący przyjmują, że są i no jakby milczą nad tym.
1: No, co najwyżej rozważają
2: jeżeli
1: inne
2: to nie jest
1: kwestie
2: konfrontacyjne,
1: szczegółowe.
2: Jeżeli to nie jest konfrontacyjne, można by powiedzieć, że są spory. Edward de Bono, taki twórca kreatywnego myślenia współcześnie, mówi, że przezwyciężmy spory konfrontacyjne na rzecz sporów konstruktywnych. I to na Kaido, ale konfrontacja, a konstrukcja to są dwie różne rzeczy. Można by powiedzieć, czy spory, rozmowy wewnątrz Kościoła i Kościół, świat zewnętrzny, nie są jakby przyzwyczajone do jednak konfrontacyjnego formułowania wypowiedzi po wszystkich stronach. Znaczy tu, żeby nie mówić tam czy widnicy coś, tylko obydwie strony dyskusji. I jest pytanie, czy budujemy klimat rozmów konstruktywnych wewnątrz Kościoła i Kościoła jako wspólnoty tu w tych najnowszych czy nowożytnych uczestnięciach zewnętrzne. Bo żeby była ta radość dyskutowania, radość rozmawiania, powinno być celem, że coś chcemy zbudować, bo jak chcemy się
1: obić.
2: No, znaczy, no, to
1: ktoś zostanie obity, ktoś będzie miał satysfakcję, że kogoś obił. Mariuszu, bo przeszliśmy z czasów cokolwiek zamierzchłych do teraźniejszości i no powoli nasz program ku końcowi zmierza. Gdzie są takie miejsca w Polsce, w Warszawie, gdzie można pokusić się o uprawianie filozofii, czy o jakąkolwiek przygodę z debatą w ogóle, które mógłbyś polecić?
2: Powiedział, że tak, no nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jak troszeczkę śledziłem ten temat, to trochę jest tak, znaczy oczywiście bywają otwarte debaty, organizowane przez środowiska akademickie. Wiem, że akademickie stowarzyszenia, czy stowarzyszenie, czy na przykład filozoficzne, nazywa to seminariami. No seminaria właśnie, no niby dyskusja, niby rozmowa, ale nieraz mówimy, nie prowadźmy rozmowy seminaryjnej, czy tam dyskusji seminaryjnej, czy debaty jak na studium doktoranckim. w kulturze na mieście, bym powiedział tak, no, na pewno pamiętam i odnotowuję to, co troszkę sam próbowałem zrobić, bo tak bywa. Z profesorem Andrzejukiem i ze Stowarzyszeniem Civitas Christiana prowadziliśmy panel otwartych debat. Staraliśmy się poinformować o tym i w jednym z klubów tego stowarzyszenia w Warszawie, ani klubu nie ma, ani już tych panelu otwartych debat, ale przez rok ciągnęliśmy tematy, gdzie najpierw była właśnie prelekcja, czyli jakby jakieś wprowadzenie do idei i potem audytorium przede wszystkim mogło pospierać się między sobą albo z osobą, która dokonywała prelekcji. Myślę, że najciekawszym, a śledzę też na świecie, nie jest lepiej. Ciekawym przedsięwzięciem jest idea Christophera Philipsa, który stworzył, napisał książkę, ale sam stworzył taką sytuację, że przejął się Sokratesem, jego rozmowami na mieście i troszkę może w duchu filozofii egzystencjalnej, o której się mówi, że działa się często po kawiarniach, no, pomina się ciągle Sartre, prawda, przesiadywał w kawiarniach i dyskutował.
1: I wypalał trzy paczki papierosów dziennie.
2: Duluazów kultowych, jak użyć tego, spotkania w kawiarniach, albo w różnych miejscach, gdzie na mieście, podkreślam mocno to jakby ten kontekst na mieście, bo chciałbym jakby wyjąć w te myślenia z murów uczelni, akademii, ale też znaw kościoła, czy wprost sytuacji miejsc sakralnych, żeby troszeczkę, wiesz, ja ciągle, bo tak jeszcze żeśmy mówili, ja ciągle żałuję, że jednak zakon żebraczy i kaznodziejski dominikanie nie ma jednak obowiązku chodzenia po mieście, pukania do kolejnych kamieni w budynków z ochotą porozmawiania o Panu Bogu, tylko troszeczkę są za murami. To można być nad tą strategią jednak obowiązkiem wpisanym w regułę porozmawiać. Ale wróćmy do świeckich. Tutaj przygoda. Christopher Philips, w Polsce wydawnictwo Szafa, lat kilka i nieżyjący już przyjaciel Jacek Dziaczkowski doprowadził do przetłumaczenia książki Sokrates Café, czyli taki świeży smak filozofii, dyskutowanie na mieście, po kawiarniach, gdzie w prostej metodyce możliwości zgłoszenia pytań, bo Sokrates przede wszystkim miał estymę dla pytań, i któreś pytanie, które dana wspólnota

0: Nacki prowadził Sokrates Cafe w Warszawie, teraz Sokrates Cafe w kawiarni Tarabuk jest prowadzone. Byłem raz gościem, to na tyłach uniwersytetu w takiej kawiarni. Znaczy, to są te zjawiska na mieście. Więcej jest właśnie tych seminariów, paneli, ale chodzi, że takie jakby pomysłu trochę na te zaczepienie świata na mieście jest mało albo w ogóle nie ma. Sokrates Cafe, no spróbowałem, również ja wyjść i obecnie klubokawiarni, ten ruch klubokawiarni, który trochę może wraca, eksperyment na takiej starożytnej ulicy Warszawy, jaką jest Woska, Lwowska 17, w każdy wtorek jakby nałożyłem na siebie taki społeczny obowiązek, jako nazwijmy chcący porozmawiać. Nawet to lubię jazz, mówię w takim stylu jam session, znaczy każdy może się podłączyć do rozmowy wokół tematu, który będzie wiodący. Chcemy dyskutować i już przyjęłem na siebie zobowiązanie. W każdy wtorek miesiąca od godziny 20 do 22 w kawiarni eksperyment filozoficzny, właśnie rozmowy w stylu Sokrates Cafe. Jakąś postacią jest również Witkacy, bo zacząłem robić przegląd filozofów Warszawy. Jest ich bardzo mało. Witkacy mieszkał w Warszawie, ale też w Zakopanem. Nie ma jakby takiego miejsca, który by...
1: Tarski Franz wyjechał. Fischer od razu
0: Franz
1: przychodzi
0: Fischer,
1: mi
0: wielka, na głowę. Wielka postać Franz Fischer.
1: A on by pasował do tego twojego obrazu ulicznego filozofa.
0: Kawiarnianego, ulicznego. Franz Fischer oczywiście jakby ta postać. Zresztą jakby są pomysły, żeby może wyjść z takim projektem, żeby wskazać i zrobić taką grę miejską, jak to się mówi, dla szkół, gdzie uczniowie na przykład gimnazjum, poszukaliby tych kilku albo uznaczyłoby się, odkryło te miejsca, w których tyśże filozofowie bywali, coś tam wypowiedzieli. Poszukiwanie takiego formalnego miejsca nie jest łatwe. Na ogół szuka się kawiarni dnia takiego mniej, to nie piątek, kiedy no, one są oblegane przez ludzi, którzy chcą z tego korzystać. Więc wtorek i próbujemy tam, i jest zobowiązanie cały ten rok, można powiedzieć szkolny, bo tak ja u mnie się to jako nauczyciel konstruktor ośrodka rozwoju edukacji myślę rokiem szkolnym, to ten sezon, nazwijmy roku szkolnego 2014-15, te spotkania, jeżeli nic nie zmieni sytuacji, filozof oczekujący i ciekawe rozmowy. Bym powiedział tak, że jakby wyglądały te rozmowy w sytuacjach gmachów sakralnych. Zabawne, że często przy kościołach anonimowi alkoholicy spotkają się i ich mityngi są mocnymi mityngami rozmów. Znaczy, tu mam pewne spotkania za sobą i doświadczenia. Tam dużo się rozmawia, bardzo o uzależnieniach. Można by powiedzieć, żeby może to nie był tylko ta forma. Oczywiście są spotkania różnych ruchów religijnych przy kościele i tam toczą się rozmowy. One są na tyle energetyzujące, że mają swoich fanów. Niemniej jednak w ciekawości, czy ktoś z laikatu, czy osoby duchowne, jakby troszeczkę wyszły za mury kościoła i wrócę do tego archetypu podestu na małym podniesieniu, często może blisko kościoła, wróciły do tej roli przepowiadania pewnych rzeczy. Ale może kazania tego, który ma tą takie, że no, nie mów kazania, no ale zrozumienie kazania od razu w duchu pejoratywnym nie jest dobre, bo można powiedzieć, tych monologów prowadzi się wiele i nie wszystkie nazywamy kazaniami. Wykład też można nazwać, być w duchu kazania, w sensie, że ktoś coś każe, nakazuje albo nie zachęca do dyskusji, bądź zachęca do dyskusji. Ta zachęta do dyskusji. Tak jak mówi się o zachęcie do filozofii, tak bym chciał powiedzieć, że chciałbym nakierować do zachęty, do dyskusji. Również profesorów uczelni, którzy wyjdźcie może nieraz, no właśnie, do kawiarni, żeby nie powiedzieć na ulicę, bo ma to też pewne takie skojarzenie, ale gdzieś na miasto. Znajdźcie sobie jakieś miejsce i ogłoście światu, że świadczycie usługę bycia obecnym i gotowym do rozmowy, do dyskusji. Może nie tak odważnie jak Sokrates, że zaczepiam cię i zadaję ci pytanie i trochę przymuszam cię do dialogu, dyskursu, tylko, że poświęcam swój czas, jestem gotowy na rozmowę.
1: No myślę, że właśnie z tym zdaniem na koniec warto się rozstać z zachętą do dyskusji. Ja tu jeszcze przypominam Państwu, namawiam do sięgnięcia do dzieł świętego Tomasza, żeby przyjrzeć się, jak on właśnie pisząc...
0: Dyskutuje, tak.

0: prowadzi dyskusję, bardzo ciekawa rzecz, a tak jak już żeśmy mówili, do całej sumy teologicznej, która została przetłumaczona na język polski, państwo mają dostęp całkowicie darmowo za pośrednictwem internetu. Czyli zachęcamy do najpierw zaznajomienia się w ogóle z zasadami debaty, dyskusji, a potem podejmowania jednak tych dyskusji. Bo, no, jakiś rozwój, tak? Oznaka rozwoju naszego intelektualnego i duchowego także. Moim i państwa gościem w obrazach z historii Kościoła był dzisiaj historyk filozofii Mariusz Malinowski, któremu bardzo dziękuję za wizytę. A państwa zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
1: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Rozpoczynamy drogowskazy. To jest nasze kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Bardzo cieszę się, że mogę się z wami przywitać, no i przedstawić. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj spróbuję wraz z wami zgłębić temat zakresu prawa. Mam nadzieję, że nikogo nie wystraszyłam, bo też nie do końca mam rację. Nie będziemy zagłębiali się przesadnie w zapisy prawa. Będziemy rozmawiać o ludziach, wobec których te przepisy niedawno zostały uszczelnione. Polskie prawo zaczęło chronić sygnalistów. Mówię niedawno, a to jest historia tak naprawdę ze stycznia 2025 roku, kiedy przepisy chroniące sygnalistów w Polsce zaczęły w pełni obowiązywać. Z czym ten sygnalista się kojarzy? Ja przyznaję, że mnie w ostatnim czasie kojarzy się przede wszystkim z medialnymi doniesieniami. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę tych spraw roztrząsać, ale podejrzewam, że wielu i wiele z was, słuchając wiadomości, chociażby w naszym radiu, usłyszało, że do jakiegoś finału sprawy doprowadziło właśnie zgłoszenie sygnalisty, albo sygnalista został potraktowany wbrew przepisom ustawy, o której przed momentem powiedziałam. Ja także te wiadomości słyszałam, no i przyznam szczerze, że zaczęłam się zastanawiać, kim są sygnaliści, jak oni są w tych swoich firmach usankcjonowani, to jest jedno, ale co ciekawe, to to, jak oni na funkcjonowanie firmy swoich współpracowników mogą wpływać, mam nadzieję, w jaki sposób mogą ich chronić i poprawiać jakość ich miejsca pracy. Czy tak jest zawsze? Czy my tych sygnalistów potrzebujemy i czy my ich odwagę, bo chyba mogę mówić tutaj o odwadze, pewnej odwadze cywilnej, szanujemy. Między innymi o to będę pytała gościa dzisiejszego spotkania, czyli pana Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Witam w drogowskazach.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Wiem, że temat jest dla pana z punktu zawodowego bardzo ważny, że zgłębia go pan i się nim zajmuje. Mam nadzieję, że zgodzi się pan ze mną, że zupełnie naturalnym pytaniem, które nam otworzy, mam nadzieję, cały worek z kolejnymi wątkami, jest to, kim jest sygnalista.
2: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie na początek. Ja się bardzo cieszę, że rozmawiamy tutaj o tym, zwłaszcza w takim radio, że jest to debata ekspercka, bo takich było dużo.
1: Ale starałam się przygotować.
2: Bardzo się cieszę. Ja się tym tematem rzeczywiście zajmuję już długo, bo chyba od 2018 roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje o tym, że Unia Europejska szykuje nam takie przepisy, że ma się pojawić dyrektywa, to jest dyrektywa, która ostatecznie weszła chyba w 2019 roku, została przyjęta, o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. I od tego czasu patrzyłem na cały proces legislacyjny w Polsce, jak my się przygotowywaliśmy do wdrożenia tych przepisów, bo dyrektywa to nie jest tak jak rozporządzenie, że wchodzi tego samego dnia, kiedy zostaje ogłoszone. To są jakieś takie wytyczne dla państw unijnych, które mają stworzyć wspólne ramy takich przepisów. Więc od tego 2019 roku Polska miała teoretycznie 2 lata na wdrożenie tych przepisów, czyli w 2021 roku nasza ustawa polska powinna się pojawić. No oczywiście to, jak sama pani powiedziała, się nie udało. Ostatecznie ta ustawa została przyjęta w 2024 roku, zaczęła obowiązywać od września, a niektóre jej zapisy, tak jak pani powiedziała, na początku stycznia 2025. Ale to pokazuje, jak długo nam zajęło rozmyślanie o tych przepisach. To, że to był tak długi okres, to też nie znaczy, że to się udało, że to było gruntownie przemyślane. Raczej ten projekt był spychany przez kolejne rządy, kolejne ministerstwa, bo one też się zmieniały, które się tym zajmowały. Duże były problemy, żeby w ogóle to weszło w życie. Ostatecznie to się udało. Ale też muszę powiedzieć, że zacząłem od tego, że cieszę się, że o tym rozmawiamy. Bo wtedy, kiedy ta ustawa wchodziła i przez ten cały okres od przyjęcia dyrektywy, tej rozmowy w ogóle nie było. Nie było debaty na ten temat. Państwo nie postarało się o żadną kampanię informacyjną dotyczącą tego tematu. A jak zaraz powiemy, kwestia sygnalistów, ochrony sygnalistów dotyczy praktycznie całego rynku pracy.
1: Bardzo ciekawe jest to, co pan mówi, że zwrócił pan uwagę, że takiej kampanii nie było. Ja oczywiście biorę taką poprawkę, że być może ona do mnie nie dotarła, ale prawda jest taka, że niedawno przed naszym spotkaniem zrobiłam sobie taki całkiem solidny research i nie znalazłam takich informacji rzeczywiście. Wydaje mi się, że taki obszar kampanii, edukacji, informowanie przy tym temacie tak sobie wygląda. Również dlatego poczułam się uprawniona, żeby tak bardzo wprost na dzień dobry pana zapytać, kim jest sygnalista, bo my mówimy o ustawie, która tych sygnalistów chroni. Swoją drogą pan już już zwrócił uwagę, jak ważny jest konkretny język, bo ja powiedziałam, że ustawa zaczęła w pełni obowiązywać od stycznia 25 roku. Pan powiedział, że od września 24 w jakimś obszarze, w jakiejś części ona już obowiązywała. My mówimy o ochronie sygnalistów, ale żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak ważna ona jest, chyba trzeba zacząć od tego, żeby wiedzieć, kim jest sygnalista i czym się zajmuje. To znaczy, czy każdy z nas w naszym miejscu pracy może być sygnalistą?
2: Dokładnie tak. To jest najprostsza definicja sygnalisty. Każda osoba fizyczna może dokonać zgłoszenia naruszenia prawa. Musi być tak zwany kontekst związany z pracą, czyli po prostu każdy, kto wykonuje jakąś pracę, nieważne dla kogo, może takim sygnalistą być i może liczyć na ochronę zapewnioną przez państwo. Kulturowo i oczywiście dużo wcześniej, zanim pojawiły się te przepisy, to nie jest żadna nowa konstrukcja sygnalista. Z angielskiego whistleblower. Mamy to od dawna w świecie korporacyjnym, zarówno polskim i oczywiście międzynarodowym. Sygnaliści są od bardzo dawna, czyli to nie jest coś zupełnie nowego. Wszyscy państwo, którzy pracujecie w korporacjach dużych, międzynarodowych w Polsce, dokładnie wiecie od wielu lat, kto to jest sygnalista, że możecie zgłaszać pewne nieprawidłowości, naruszenia i są specjalne jednostki w firmie, które się zajmują wyjaśnianiem tych spraw, a wam przysługuje za to ochrona. Ale w Polsce dopiero dla wszystkich właśnie to jest ten wrzesień 2024, czyli każda osoba fizyczna, każdy pracownik, ale nie tylko pracownik, to jest też każda osoba świadcząca pracę, czyli jeżeli mamy pracodawcę, który ma osoby na umowę o pracę, ale ma też pracowników takich na kontraktach B2B, ma stażystów, praktykantów, to są wszystko osoby, które mogą zostać w organizacji sygnalistą. Mogą być co więcej kandydaci do pracy. Jeżeli już w trakcie tego procesu rekrutacyjnego zobaczą, będą świadkami jakichś nieprawidłowości, jakichś naruszeń prawa, to mogą być tak samo byli pracownicy. Czyli jak widać dotyczy wszystkich, to jest i sektor prywatny, i sektor publiczny. Czyli to nie ma znaczenia, czy to państwo nas zatrudnia, czy pracujemy w urzędzie, w administracji, czy pracujemy w prywatnej firmie. Więc jeżeli ten pracodawca taki zatrudnia powyżej 50 osób, to wtedy ma obowiązek wdrożyć procedurę zgłoszeń wewnętrznych. I wszyscy państwo, którzy pracujecie w takich firmach, w których jest właśnie ponad 50 osób, mówmy ogólnie pracowników, ale tak jak powiedziałem, chodzi o wszystkie osoby świadczące pracę, czyli nie tylko umowy o pracę. To powinniście państwo mieć dostęp do takiej procedury. Ona 2 lata temu pewnie została przyjęta. No i pytanie tylko, czy o niej rzeczywiście wiecie, czy została wam odpowiednio zakomunikowana i czy z niej korzystacie.
1: Cieszę się, że pan powiedział o tych 50 osobach, bo ja miałam w tyle głowy, że w mniejszych firmach, przedsiębiorstwach z takiej możliwości, z takiej ochrony przede wszystkim nie można korzystać, ale nie na tym chciałabym się skupić. Czy zatem pracownik firmy, która dostarcza do organizacji jakieś zaopatrzenie, wykonując swoją pracę regularnie widzi, że na przykład ta procedura, nie wiem, rozładowywania, wyładowywania nie odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, że pracownik tej firmy, który odbiera od niego ten towar, jest narażony na jakieś ryzyko. Czy to też może być zgłoszone? Bo to jest taki mój wstęp do pytania o to, co my możemy zgłaszać, bo wiem, że to też jest bardzo dokładnie opisane i bardzo zaskoczyło mnie, że niektóre problemy, które wydawałyby mi się oczywiste do zgłaszania przez sygnalistów, nie są tam wymienione.
2: Ci nasi kontrahenci, inni przedsiębiorcy, z którymi organizacja współpracuje, też mogą być sygnalistami. To ma dużo sensu, bo często takim zewnętrznym osobom jest dużo łatwiej dokonać takiego zgłoszenia. Właśnie dlatego, że nie boją się tych wszystkich konsekwencji, o których później pewnie jeszcze będziemy sobie rozmawiać. Więc absolutnie takie osoby różnią. Więc jak widzimy, katalog tych osób, którym tą sygnalistą mogą być, jest bardzo duży. Ale pani teraz też zapytała o to, co ten sygnalista może zgłaszać. No i tu jest właśnie klucz całego problemu albo niejasności i niezrozumienia dlatego, kim ten sygnalista oficjalny jest, bo on nieoficjalnie to jest ktoś, kto po prostu zgłasza wszelkie nieprawidłowości. Ale oficjalnie, jak już wejdziemy w tą ustawę, no to pewne warunki i pewne wymogi takie zgłoszenie musi spełniać.
1: Podając ten przykład wyładowywania towaru, pewnie zahaczyłam o jakieś BHP, no bo zakładam, że osoby, które podnoszą ciężary, czy rozpakowują materiały, są tym BHP jakoś zobowiązane. Nie wiem, czy BHP w to wchodzi, ale sądzę, że też myśląc o sygnalistach, często myślimy o osobach, które zwracają uwagę na to, na przykład w jaki sposób pracownicy są traktowani, czy tam nie ma jakichś naruszeń chociażby z zakresu mobbingu, a mobbing chyba sygnalistów nie dotyczy.
2: No nie, no właśnie i zarówno i BHP i tutaj zawołanie dotknęło.
1: Czyli 2 ślepe strzały.
2: Niestety jest pewien katalog naruszeń prawa wymienionych w ustawie, ich jest 17. które naruszenia w tych konkretnych dziedzinach prawa można zgłaszać. Niestety zarówno i mobbing, jak i przepisy dotyczące BHP, one nam bardziej chodzą w naruszenia z zakresu prawa pracy. A prawo pracy na ostatniej ścieżce, drodze do uchwalenia tej ustawy zostało z tego katalogu wyrzucone. Głównie za sprawą lobbingu pracodawców, którzy podnosili, że dokonywanie przez pracowników wszelkich zgłoszeń dotyczących prawa pracy i wynagrodzenia, i urlopy, i właśnie mobbing, i dyskryminacja, to zablokuje im całą działalność firmy, każdy będzie zgłaszał, zrobi się chaos i wszyscy będą tylko liczyli na tą ochronę, którą to zgłoszenie zapewnia, więc te przepisy na ostatniej drodze wypadły, co nie jest idealnym rozwiązaniem, bo jak zaraz Państwu powiem, jakie są kategorie tych naruszeń prawa, do których można zgłaszać, no to dla wielu z Państwa one będą abstrakcyjne. To, co dla większości z Państwa jest najważniejsze, to są właśnie te przepisy prawa pracy, więc jeżeli dajemy zestaw przepisów i mówimy, by zostań sygnalistą, ale tak naprawdę ja nie rozumiem, co mogę zgłosić, bo mnie to nie interesują te kategorie, co sprawia, że te przepisy są martwe. Aczkolwiek pamiętajmy, że w ustawie jest taka możliwość, że pracodawca sam dobrowolnie rozszerza sobie ten katalog. I on może rozszerzyć właśnie na przykład o przepisy prawa pracy, o swoje wewnętrzne regulacje, o swoje procedury. I wtedy rzeczywiście możemy dokonywać zgłoszeń i w tych zakresach. I bardzo dużo odpowiedzialnych, poważnych organizacji dokładnie tak to robi. Ale na początek, żeby zostać sygnalistą, trzeba spełnić pewne warunki. Już powiedziałem, że trzeba być osobą fizyczną, czyli to nie może takiego zgłoszenia dokonać po prostu firma. Trzeba zgłosić naruszenie prawa. Czyli nie każdą nieprawidłowość, tylko musi być to naruszenie prawa. Musi to prawo być obchodzone albo łamane. Po trzecie, trzeba to zrobić w dobrej wierze. Czyli mieć przynajmniej uzasadnione podejrzenie, że do tego naruszenia prawa dochodzi. Nie trzeba mieć dowodów całej listy od razu, żeby dokonać zgłoszenia, ale trzeba przynajmniej mieć jakieś uzasadnione podejrzenie i podstawy do tego, żeby to twierdzić. Fałszywe zgłoszenia, czyli tak jak mam te uzasadnione podstawy, to nie będzie to fałszywe zgłoszenie, co zrobiłem, nawet jeżeli w toku postępowania później jakiegoś wyjaśniającego okaże się, że do tego naruszenia nie doszło, to nie jest moja wina, to jest okej, ale jeżeli bym świadomie złożył fałszywe zgłoszenie, no to już za to ustawa przewiduje nawet odpowiedzialność karną. Do tych rzeczy jestem osobą fizyczną, zgłaszam w kontekście informacji, których się dowiedziałem w kontekście swojej pracy, do tego zgłaszam naruszenie prawa. Ustawa podaje konkretne kategorie, w jakich można zgłaszać. No i to jest 17 różnych zakresów i tam są takie bardzo ogólne, uniwersalne, które zrozumiemy i każdy z nas rozumie, jak korupcja, jak zamówienia publiczne, jak bezpieczeństwo produktów, bezpieczeństwo transportu, ochrona środowiska, ale są też takie bardziej egzotyczne. Na przykład ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe.
1: Wydaje się egzotyczne, z drugiej strony osoby, które pracują w tym sektorze, to jest chyba dla nich kluczowe.
2: Tak, absolutnie tak, ale też mamy bezpieczeństwo pasz. No, dla pani i dla mnie bezpieczeństwo pasz to nie jest kategoria, w której cokolwiek wiemy, nawet nie ciężko nam pewnie sobie wyobrazić, jakie to naruszenia mogłyby być. Zdrowie i dobrostan zwierząt też tylko do konkretnej kategorii pracowników dotyczy. Więc jeżeli sobie weźmiemy te wszystkie kategorie, no to widzimy, że one rzeczywiście są bardzo znaczące z punktu widzenia interesu publicznego. I po to jest ta ustawa tak naprawdę, bo ona w założeniu robi to, że państwo chce dać nam jakieś środki, pomóc nam w podjęciu decyzji o zgłaszaniu naruszeń, które są bardzo znaczące i szkodzące dla interesu publicznego. Ten cały wewnętrzne zgłoszenia, te, o których my teraz będziemy dzisiaj mówić w tych naszych organizacjach, w naszych pracach, są mniej ważne dla państwa. Ale te obowiązki przerzuciło państwo na pracodawców.
1: Mam nadzieję, że te wątki, które rozpoczęliśmy przed momentem, a tak naprawdę zaczął nasz dzisiejszy gość, będziemy rozwijać w toku rozmowy. Rozmawiam dzisiaj z Jakubem Niemoczyńskim, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Sygnaliści, to jest temat dzisiejszego spotkania. Sporo już padło technicznych informacji na temat tego, co oni mogą robić, kim są, w jaki sposób są chronieni. Za moment pewnie więcej porozmawiamy o tym, jak to wszystko działa w praktyce i z jakiego powodu, bo prawo prawem, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo istotny czynnik kulturowy, czyli to, jak my postrzegamy sygnalistów, czyli to, jak pracodawcy postrzegają sygnalistów, ale co równie ważne, jak my, czyli współpracownicy, otoczenie, społeczeństwo, na nich patrzymy. Zostańcie z nami, wydaje mi się, się, że kolejne równie ciekawe części tego spotkania są jeszcze przed nami i dlatego mam nadzieję, że słyszymy się za chwilę w Drogowskazach. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Tak naprawdę ja mam przyjemność ją zacząć. Nazywam się Aleksandra Galant i dzisiaj goszczę Jakuba Niemoczyńskiego, który jest radcą prawnym i compliance officerem w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Mówił do tej pory o sygnalistach. Skupialiśmy się na zapisach ustawy ich chroniącej, która od 1 stycznia 2025 roku w pełni już obowiązuje, ale zgodziliśmy się chyba, że przepisy prawa i to, w jaki sposób różne regulacje formalne ich i nas obowiązują, to jest jedno. A drugie to jest to, co wiąże się z podejmowaniem roli sygnalisty. Jakoś tak bardzo pokrzepiło mnie to, że również ustawa pisze o tym, że działania sygnalisty muszą być podejmowane w dobrej wierze, to znaczy z taką chyba jakąś nadzieją na zmianę, czy gotowością do tego, żeby przerwać jakiś łańcuch błędnych decyzji. Kiedy czytałam niedawno o sygnalistach, miałam wrażenie, że cały czas pokutuje takie poczucie, że ktoś, kto zwraca uwagę na nieprawidłowości w obszarze działania firmy, że dzisiejszy gość przed momentem omawiał szerzej, w jakich obszarach to może być zgłaszane, jest uznawany za donosiciela.
2: No tak.
1: Ja wiem, że to jest duże uogólnienie, że to na pewno nie każdy, nie wszyscy, no ale jesteśmy jakimś społeczeństwem, społeczeństwem polskim i wydaje mi się, że to wcale nie jest rzadkie, że później ten człowiek, przez którego coś tam się wydało, przez którego wyszła jakaś nieprawidłowość, do której ktoś dopuścił, no teraz trochę się od niego odsuwamy, bo to znaczy, że on tu chodzi, patrzy i kapuje.
2: No dobrze, dobrze, że pani zaczęła od tej dobrej wiary, bo dobra wiara też polega na tym, żeby mówić prawdę. I żeby tak samo przed się, tak, że mam dobre intencje, składając takie zgłoszenie, chcę coś rzeczywiście poprawić, naprawić, kogoś ochronić albo ochronić organizację, albo dbam o interes publiczny po prostu. Więc no, dobra wiara jest tutaj najważniejsza. Jak podchodzimy do sygnalistów, no to państwo dobrze to wiecie, sami na pewno czujecie, aczkolwiek troszeczkę się zmienia. Podczas prac nad tą ustawą były w ogóle temat, jak te osoby zgłaszające naruszenia nazwać. No bo w Polsce nie jest to łatwe. Tak naprawdę chyba nie było i jest ciężko o pozytywne określenie takiej osoby. Wszystko, jak wiecie państwo, zaczyna się od języka. Jeżeli kogoś nazwiemy i to będzie pejoratywne określenie, no to już idzie za tym duży bagaż. A do tej pory myślano podczas tej ustawy, żeby znaleźć to pozytywne słowo, bo o negatywnych zaraz powiem, ale żeby znaleźć, to myślano o informator, demaskator.
1: Ojej.
2: No i to teoretycznie miały być te pozytywne.
1: To strach pytać o te negatywne.
2: No za chwilę o negatywnych, no pani już się też cisną przecież na...
1: Ale one są tak potoczne, że aż trudno mi jest uwierzyć, że formalizując ten temat ktoś brał je pod uwagę.
2: No nie, aczkolwiek pokutują cały czas. Więc bardziej był ten informator, demaskator. W końcu dopracowaliśmy się terminu sygnalista, który jest w miarę neutralny, nowy i rzeczywiście jemu zaczynamy już przypisywać inne atrybuty niż ten negatywne.
1: A propos tego sygnalisty, tak jak już kilkukrotnie mówiłam, starałam się przygotować do naszej rozmowy bardzo rzetelnie. W jeden z artykułów na dosyć takim, uważam, że wiarygodnym portalu informacyjnym był, kim jest sygnalista, coś w tym stylu, i był zilustrowany grupą osób grających na instrumentach dętych. Ten sygnalista jest neutralnym określeniem, ale chyba nie powinien być rozumiany przesadnie dosłownie.
2: No nie, no bardziej, że sygnalizuje coś. W ten sposób powinno być rozumiane. Amerykański, znaczy angielski termin to jest whistleblower. No dla nas nie do przetłumaczenia. No gwiżdżący gwizdek zupełnie nic nam nie mówi. Skojarzyć sobie można na przykład z sędzią na meczu piłkarskim, który gwiżdże, żeby przerwać jakąś niebezpieczną akcję, łamanie przepisów. No i tutaj trochę jest. Policjant na ulicach Nowego Jorku XIX-wiecznego gwizdał w gwizdek, żeby również zawiadomić o przestępstwie. No ale u nas to jakoś zupełnie nie pasuje. Ten sygnalista to bardziej jest do tego, że właśnie sygnalizuje coś. No dobrze, ale przejdźmy sobie do tego, jak normalnie, potocznie do tej pory myśli się o sygnalistach, o osobach, które w ogóle cokolwiek zgłaszają, więc mamy masę pejoratywnych określeń, które z czegoś oczywiście wynikają. Mamy donosicieli, mamy kapusiów, mamy wtyki, krety, szpitle, szpiegów, masę różnych tego typu określeń i one wszystkie są pejoratywne. A z czego to się bierze? Proszę państwa, no u nas podejście do osób, które zgłaszają, ma jakąś taką genezę historyczną.
1: I to nieodległą.
2: nieodległą, ale i odległą, bo moglibyśmy zacząć pewnie, jeżeli sobie pomyślimy, że większość naszych przodków to byli jednak chłopi, no to przez bardzo dużą część naszej historii ci chłopi żyli pod batem pana. I wszelkie donoszenie panu, czegokolwiek, to było wbrew tej grupie. I w ogóle to dotyczy naszej historii z tego powodu, że bardzo duża część naszej historii to jest życie pod opresyjną władzą. Mieliśmy zabory, Rosjanie, Prusy, Austriacy, to była opresyjna władza, więc ci, którzy z nią współpracowali, to byli ci konfidenci, to byli ci kolaboranci. Później była wojna, no jeszcze bardziej, no już bardziej sobie wyobrazić i lepiej tego pokazać się nie można. A później był jeszcze PRL. I to samo. I to są wszystkie określenia, te, o których mówiliśmy, to są właśnie z tych epok. A do tego, jak spojrzymy, jak się mówi, ten kret, ta wtyka, no to przecież to jest dużo jakichś jest takich określeń po prostu z gwary więziennej. To są wszystko bardzo negatywne, zrozumiałe, dlaczego tak jest. I tak jak mówię, tego pozytywnego terminu nie było. Ale teraz czasy się zmieniły. Żyjemy w zupełnie nowym, nowoczesnym społeczeństwie. Nie mamy już tej opresyjnej władzy. Każde zgłoszenie lub sygnał do władz to nie jest od razu karygodna rzecz. Wręcz przeciwnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jesteśmy świadkiem pijanego kierowcy na przykład. Czy jeżeli ja zawiadomię policję, bo jestem świadkiem tego, że ktoś wsiada po pijaku do samochodu albo w ogóle zatrzymałem, to ja jestem donosicielem, ja jestem kapusiem? Nikt mnie chyba tak nie nazwa.
1: Zupełnie inna optyka, prawda? Sprawa dotyczy podobnej puli zachowań, ale o tych obywatelskich zatrzymaniach to się raczej pisze z podziwem, że to się dzieje.
2: Oczywiście, że tak.
1: I mówi oczywiście.
2: Oczywiście, że tak. A jeżeli państwo zgłosicie na policję to, że sąsiad bije notorycznie żonę, czy to jest karygodne zachowanie? Czy pomyślicie o sobie, jestem donosicielem, jestem kapusiem, albo ktoś tak o was powie? Wręcz przeciwnie. Jeżeli sąsiad zawiadomi policję o tym, że jak jesteście na wakacjach, ktoś okrada wam dom, czy powiecie, o dziękuję, no mój sąsiad to super kapuś? Nie. Będziecie mu wdzięczni i na pewno takiego słowa nie użyjecie. Dlatego trzeba pamiętać o tym i się zastanawiać, w jakiej sytuacji, jakiego słowa używamy. I dziennikarze często też powinni o tym pamiętać. Bo już nagłówki na przykład prasowe, które mówią, donos urzędnika spowodował wykrycie jakiejś afery. No i to jest fajne, czyli ten donos to było coś dobrego, no bo wykryliśmy aferę, wykryliśmy jakieś przestępstwo, więc on się dobrze zachował, więc to nie był donos.
1: No to słowo donos wszystko psuje.
2: Słowo donos wszystko psuje, bo donosiciel, to umówmy się, i ten kapuś i tak dalej, to jest ktoś, kto dla własnego interesu bardzo często z jakichś takich słabych, złych, niskich pobudek albo z zemsty, albo z chęci skrzywdzenia kogoś robi taki donos. A sygnalista wręcz przeciwnie. Sygnalista to jest ktoś, kto w poczuciu odpowiedzialności, uczciwości, dbania o dobro interesu, czy to pracodawcy, czy w ogóle interesu publicznego, decyduje się na takie zgłoszenie. Często wymaga to bardzo dużej odwagi. Często wiąże się to z różnymi trudnościami i negatywnymi konsekwencjami dla niego. I ta ustawa, ta dyrektywa i te przepisy właśnie są po to, żeby takie decyzje ułatwiać. Wtedy, kiedy widzę, że coś jest nie tak, że jest łamane prawo i ma to bardzo negatywne skutki dla wielu osób, dla organizacji, to decyduję się o tym powiedzieć, bo wiem, że są pewne mechanizmy, które mnie ochronią. Nie zostaję z tym zupełnie sam.
1: Nie chodzi mi o to, żeby wkładać w kij mrowisko. Bardziej myślę cały czas o tym kontekście społecznym i kulturowym wokół sygnalistów. Pan przed momentem odczytywał część z tych 17 obszarów, w których sygnalista tak. może zgłaszać nieprawidłowości i tam powiedział pan na przykład o jakości produkcji. No więc wyobrażam sobie sytuację, w której sygnalista zgłasza jakąś nieprawidłowość, która rzeczywiście występuje, być może wiąże się z jakimś niebezpieczeństwem dla osób, które później będą korzystały.
2: Ma wprowadza tak. niebezpieczny lek.
1: Tak.
2: Chodzi procedury. Są tam jakieś poważne błędy, robi to wręcz specjalnie.
1: Tak.
2: I taka osoba decyduje się o tym powiedzieć i ma całą organizację tych swoich przełożonych przeciwko sobie na przykład.
1: To jest jedno. Rozumiem, że przed nimi może być chroniona zapisami tej ustawy. Natomiast myślę też o współpracownikach, którzy na przykład z powodu wdrożenia zmian, które były już niezbędne po tym zgłoszeniu nieprawidłowości, mają dużo więcej roboty, mają dużo więcej pracy. Nie wiem, ta praca jest bardziej czasochłonna, jest mniej zautomatyzowana. Odbija się ta zmiana, która została wprowadzona na nich, więc wyobrażam sobie, że no, ten sygnalista na niego nie patrzy się z jakimś dużym entuzjazmem.
2: No nie, absolutnie sygnaliści są narażeni narażeni.
1: Stąd ta odwaga cywilna, tak mi się wydaje.
2: Absolutnie są narażeni na ostracyzm w miejscu pracy. Znaczy, oczywiście zależy od kultury, jaka obowiązuje w tej organizacji, bo są takie, w których pewnie nie. Wszystko zależy od sytuacji. To nie jest zero-jedynkowe. Nie da się nałożyć karki na każde zgłoszenie. Zależy od kontekstu, od firmy, od osób, od sytuacji. Masę różnych rzeczy na to wpływa. Ale tak, no, to najczęściej dlatego nie podnosimy głosu, nie mówimy o czymś, co się dzieje, bo nie chcemy zostać wykluczeni przez grupę. Na to choćby najlepsza ustawa, choćby najlepszy pracodawca, na to też może nic nie poradzić. Bo często te działania odwetowe, o których dzisiaj będziemy jeszcze pewnie mówić, które mogą być stosowane na sygnaliście po zgłoszeniu, to nie są właśnie dokonywane przez pracodawcę samego, czyli przez zarząd, przez HR, który zwalnia tą osobę na przykład, tak? Tylko przez tych współpracowników. I to może być mobbing, to może być dyskryminacja, to może być wykluczenie. Już nie mówię o aktach agresji, przemocy po prostu.
1: Mimo wszystko rozmawiamy o sygnalistach, to znaczy, że oni są, oni działają, oni jakąś tę odwagę, siłę w sobie znajdują. Pan mówił, że już od wielu lat tematem sygnalistów się zajmuje. Podejrzewam, że również z osobami, które się takich działań podejmowały, pan pracował albo przynajmniej rozmawiał. Skąd zatem bierze się ta motywacja, ta gotowość do tego, żeby mimo świadomości zagrożenia czy ryzyka, jakie może wystąpić, oni uznają, że warto?
2: Już powiedzmy tylko może o rzeczywiście o moim doświadczeniu ostatnim i o tym, co się dzieje w Polsce, bo przez te 2 lata od wejścia w życie ustawy tych zgłoszeń tak naprawdę dużo nie było. I to pokazują i statystyki, które gdzieś tam publikuje Rzecznik Praw Obywatelskich, ale też moje doświadczenie takie współpracy z różnymi firmami, bo ja bardzo dużo tych systemów zgłoszeniowych w swoim czasie wdrażałem i doradzam firmom, jak powinny być te systemy zbudowane w firmie, jak tych sygnalistów chronić i tak dalej. Więc tych zgłoszeń nigdzie nie było tak naprawdę dużo. Nadal ludzie mają poważne obawy. Jeżeli już się zdarzają, to motywacje są bardzo różne. Oczywiście największą grupą i liczbą to będzie rzeczywiście takie myślenie prospołeczne. O tym, że jest to rzeczywiście sytuacja niebezpieczna. Ktoś musi coś z tym zrobić. Takie sumienie się budzi, zwłaszcza jeżeli sygnalista wierzy, że to bezpieczeństwo jakoś przez firmę zostanie mu zapewnione, to może się na to zdecydować. Jeżeli nie wierzy w to, no to mimo tego sumienia, mimo tego, że widzi, że jest nie tak, to tego nie zrobi. Są też inne motywacje. Mogą być bardziej osobiste. Powodem może być jakiś konflikt z innymi osobami, z przełożonym na przykład. Ale póki, jeżeli koniec końców rzeczywiście zgłaszam prawdę i prawdziwe naruszenia, do których doszło, to wszystko jest okej. To wtedy ta moja motywacja nie jest najważniejsza. Czasami to jest chronienie też innych osób. Oczywiście, tak jak powiedziałem, literalnie według ustawy mobbingu czy dyskryminacji nie zgłaszamy. Te naruszenia nie są w tym katalogu, o którym mówiliśmy. No ale wyobraźmy sobie, że taką firmę, w której takich zgłoszeń można dokonywać, albo pracodawca dodał do katalogu, no to często to jest po prostu myślenie o innej osobie, ochrona innej osoby. Ofiary mobbingu czy dyskryminacji, molestowania seksualnego bardzo rzadko same dokonują zgłoszeń na swoich oprawców. Ale jeżeli ja widzę tą sytuację z boku, a jeszcze pracodawca był tak miły, że dał mi możliwość zgłoszenia anonimowego, czyli ja nic nie ryzykuję, to dlaczego mam tego nie zrobić? Jeżeli widzę to, nie zgadzam się na to i jest mi z tym źle, a tak naprawdę konsekwencje są żadne. A jeżeli nie mam tych możliwości tego zgłoszenia, nie wierzę w tą ochronę, no to nie będę się angażował w tą sytuację. Bo za dużo jest dla mnie ryzyka. Tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Nie chcę właśnie wkładać kija w mrowisko. Nie chcę sobie psuć życia, czy zawodowego, czy w ogóle za chwilę będę musiał odchodzić z tej firmy, bo w tym wszystkim uczestniczyłem. Więc motywacje najczęściej są dobre. Jeżeli to są złe, to nie mamy wtedy sygnalisty, tylko tak jak powiedzieliśmy, mamy donosiciela. Donosicielom ogólnie dziękujemy. Trzeba pamiętać, że złożenie tych fałszywych zgłoszeń jest karalne.
1: Świetna puenta. Bardzo się cieszę, że ta wypowiedź zwieńczy drugą część naszej rozmowy. Nie tylko dlatego, że tak konkretnie i chyba ostatecznie rozróżnił pan sygnalistów i osoby, które kierują się gorszymi motywacjami, ale również dlatego, że wspomniał pan o ochronie, która jest tak ważna do tego, by działać jako sygnalista, bo właśnie temu w jakiś sposób ustawa wpływa na pracodawców, co na nich wymogła, jakie działania, ale też co uniemożliwiła lub chociażby, mam nadzieję, utrudniła. O to wszystko będę pytała w trzeciej części naszej rozmowy. Jakub Niemoczyński, radca prawna, compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski jest dzisiaj waszym i moim gościem. Tak jak słyszeliście, rozmawiamy o sygnalistach. To, co mnie bardzo cieszy, że wielu różnych perspektyw. Dosyć sporo powiedzieliśmy już o ustawie i jak wiecie, do tego tematu wrócimy. Oprócz tego, co nakazują przepisy prawa, jest też ten obszar bardziej miękki, związany z funkcjonowaniem w grupie, byciem częścią społeczeństwa. Trochę to szwankuje, być może ze względu na to, że niewiele nadal o sygnalistach wiemy. Ja mam nadzieję, że chociażby ta nasza dzisiejsza rozmowa może coś w tym obszarze zmieni. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami już po raz trzeci. Niestety dzisiaj po raz ostatni. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski. Rozmawiamy dzisiaj o sygnalistach. Z różnych perspektyw, obserwując ich działania, gotowość do tego, żeby zgłaszać nieprawidłowości z różnych perspektyw. Ja znalazłam takie słowa w komunikacie Instytutu Spraw Obywatelskich, mianowicie, że sygnalista nie jest problemem organizacji. Problemem są nadużycia, które dzięki niemu można wykryć wcześniej. I wydaje mi się, że ten cytat dosyć dobrze podsumowuje to, o czym już powiedzieliśmy, ale zajrzyjmy teraz, spróbujmy zajrzeć do firm, przedsiębiorstw, o których rozmawialiśmy, tych, które zatrudniają więcej niż 50 pracowników i w której sygnaliści mogą działać, mogą zauważać nieprawidłowości i w dobrej wierze je zgłaszać, mając nadzieję, że nastąpi jakaś zmiana w tym obszarze. Co w związku z wejściem w życie tej ustawy musieli zrobić pracodawcy? Jakie nowe obowiązki ta ustawa na nich nałożyła, no, które być może sprawiają, że oni do tego wszystkiego nie zawsze

0: pracownicy wypełniają. Musi pracodawca w tej procedurze dobrze określić w katalog naruszeń prawa, które można zgłaszać i ewentualnie, jeżeli chce, może dodać dodatkowo nieprawidłowości, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, na przykład nieprawidłowości związane z regulacjami wewnętrznymi, kodeksami, procedurami i tak dalej. Może dołączyć do tego mobbing, dyskryminację i molestowanie seksualne. Bardzo do tego zachęcam i wiele firm rzeczywiście tak robi. Pracodawca musi wyznaczyć jednostkę organizacyjną albo odpowiednią osobę, która tymi zgłoszeniami będzie się zajmowała. I to jest bardzo odpowiedzialna rola. I tutaj cały ten system trochę nam się sypie, bo w większości organizacji jest ciężko wybrać osobę, która chciałaby, ma odpowiednie kompetencje do tego, żeby się tymi zgłoszeniami zajmować, bo ma też szczególną odpowiedzialność i szczególne obowiązki w ustawie. To musi być osoba bezstronna, musi to robić sprawiedliwie, rzetelnie, a wiadomo, że nie w każdej organizacji, choćby takiej 50-osobowej, takie osoby są. Nie można tych obowiązków zupełnie przekazać zewnętrznemu doradcy, takiemu na przykład jak mi, tylko musi ta osoba mimo wszystko być. No i w wielu firmach to były wybierane osoby z przypadku, HR-y, kadry i tak dalej. No i dopiero one miały ten system i wdrażać, i później się uczyć, jak te zgłoszenia przyjmować. Musi pracodawca zapewnić pełen zestaw środków ochronnych dla tego sygnalisty. No i też on jest realizowany przez te osoby właśnie, które się tymi zgłoszeniami zajmują głównie. No i powiedzmy sobie, że najważniejsze to jest oczywiście zachowanie poufności tego zgłoszenia. I nie tylko danych osobowych sygnalisty, ale też wszystkich faktów, które w tym zgłoszeniu się pojawiają. Bo często ktoś może zidentyfikować tego sygnalistę, nie tylko znając jego nazwisko, no ale jak wiadomo, czego dotyczy, o kim mówi zgłoszenie na przykład, no to od razu pracownicy wiedzą, kto to zrobił. Więc to zachowanie poufności. Bo ustawa, pamiętajcie Państwo, nie przewiduje obowiązku anonimowych zgłoszeń. Oczywiście pracodawca może to zrobić, może dopuścić taką możliwość. I jak ma tą anonimowość, no to to jest dla sygnalisty najbezpieczniejsze na pewno. Ale jeżeli nie, no to ta osoba, która otrzymuje to zgłoszenie, które później prowadzi to postępowanie wyjaśniające, rozmawia z innymi osobami w organizacji, wyjaśnia całą tą sprawę, ona musi o tą poufność dbać. Tożsamość sygnalisty, osób mu pomagających, osób mu bliskiej jest absolutnie objęta tajemnicą. Narażenie tej poufności i tej tajemnicy tożsamości też wiąże się z sankcją karną, która jest w ustawie, więc te osoby mają bardzo dużą odpowiedzialność.
1: Czyli gdyby temat dotyczył mnie, przepraszam, że odniosę to do siebie, ale wydaje mi się, że jestem w stanie tutaj łatwo zobrazować tutaj te kwestie poufności. W mojej firmie nie pojawiłoby się hasło, że Aleksandra Galan coś zgłosiła, tylko że prowadząca programu drogowskazy podczas nagrywania programu zauważyła, że na przykład nie działa sprzęt albo coś takiego.
0: No tak, to ewidentny taki przypadek, oczywiście. Ale tak absolutnie tego robić nie można. Są całe kursy, metodyki, jak to robić. Ja w swojej pracy bardzo często prowadzę właśnie takie szkolenia, jak postępowania wyjaśniające, jak wyjaśniać te sprawy. No i to jest bardzo, to są warsztaty, mogą być po dwa dni o tym, jak to rzeczywiście robić. To trochę jest podobne do prowadzenia dochodzenia przed policję. I się wiele technik policyjnych i kryminalistycznych stosuje. Tam się też zbiera dowody, tam się przeprowadza rozmowy wyjaśniające, czyli takie przesłuchania, powiedzmy. Więc to jest bardzo skomplikowane, zależy oczywiście od kontekstu, od sprawy. Tak, jedna sprawa jest łatwa i od razu można, tylko znając dobrze organizację i znając ludzi, ją wyjaśnić, a czasami to są bardzo skomplikowane sprawy. No jeżeli weźmiemy sprawę jakiegoś ustawiania przetargów, czy korupcji na wysokim szczeblu, czy prania pieniędzy, to przecież nie są rzeczy, które każdy może sobie przyjść i zacząć wyjaśniać. Trzeba mieć do tego odpowiednie kompetencje. To jest pierwsza rzecz, czyli obowiązek zachowania tej poufności. Jeżeli zachowamy tą poufność i tajemnicę tożsamości tego sygnalisty, no to to już jest jedna z najważniejszych rzeczy, w jaki sposób go chronimy. Ktoś nie wie, kto zgłosił i co zgłosił, no to jakieś tam odwetowe działania w stosunku do niego raczej nie zajdą. No chyba, że sam pracodawca.
1: Wydaje mi się, że kiedy mówimy o ochronie sygnalistów, to co jakoś tak w pierwszym odruchu przychodzi nam do głowy, to jest to, że ustawa chroni go przed byciem zwolnionym w ramach odwetu, nazwijmy to, za to zgłoszenie. No to przecież kto jak nie pracodawca może coś takiego
0: oczywiście
1: zrobić.
0: Oczywiście. W ogóle tak się najczęściej niestety dzieje. Mam obecnie kilka spraw, które prowadzę. To są ewidentne sprawy, w których jest dokładnie tak, jest zgłoszenie bardzo poważnego naruszenia i za chwilę jest zwolnienie z pracy. Więc mimo obowiązywania ustawy...
1: No to właśnie, to z tą ustawą.
0: Mimo obowiązywania ustawy, tak? Ale no dobrze, no to...
1: Ale nie będę udawała zdziwionej, bo przecież te medialne doniesienia bardzo często w ten sposób były puentowane, a nawet to były ich nagłówki. Sygnalista zwolniony po zwróceniu uwagi na problem.
0: Tylko, że tutaj to akurat jest jeszcze inna kwestia, bo nie wiemy,

0: czy tam nie znamy dokładnie tych spraw, więc nie wiemy, czy to rzeczywiście był sygnalista, bo pamiętajcie Państwo, nie każde zgłoszenie nieprawidłowości daje nam status sygnalisty i ochronę. Mentalnie tak, jesteśmy sygnalistą, ale nie według ustawy, bo nie zgłosiliśmy faktycznego naruszenia prawa, tylko na przykład coś innego, coś mniejszego, albo na przykład mobbing, który nie jest w tych kategoriach. Ale ogólnie tak, pracodawca po zgłoszeniu powinien objąć ochroną tego sygnalistę, monitorować jego sytuację, nie tylko samemu nie podejmować działań odwetowych, takich jak na przykład właśnie zwolnienie, obniżenie wynagrodzenia, brak awansów, brak szkoleń dodatkowych, to mogą być masę różnych rzeczy. To może być też mobbing, dyskryminacja i nie tylko swoje działania, ale musi też uważać na innych pracowników, współpracowników. Czy oni tego nie dokonują? Bo za to też jesteśmy odpowiedzialni. W ogóle cały ten katalog, on jest otwarty, to nie jest zamknięta lista rzeczy, których nie można zrobić w sygnaliście, ale najważniejszy z niego jest taki tam zapis, każde niekorzystne i niesprawiedliwe traktowanie w stosunku do sygnalisty. I ono właściwie wystarczyłoby zamiast całego tego katalogu, bo to właściwie wszystko w tym się ten. Więc na to trzeba absolutnie uważać i to są zakazane. I w ustawie jest całkowity zakaz działań odwetowych. Więc każde niekorzystne, niesprawiedliwe traktowanie. Ale jeżeli na przykład nie jestem pracownikiem, czyli to zwolnienie mnie nie dotyczy, a jestem tym przedsiębiorcą albo jestem na kontrakcie B2B, to też mam ochronę, bo na przykład nie można ze mną rozwiązać umowy. Nie można odstąpić od tej umowy. Nie można, jeżeli to jest z administracji, nie można cofnąć mi koncesji albo jakiegoś zwolnienia ze względu na to, że dokonałem zgłoszenia. Odebrać ulgi albo nakładać mi jakichś obowiązków zupełnie nieuzasadnionych. To nie jest wszystko. To jest tylko początek tej góry. To nam się, to zwolnienie z pracy nam się najbardziej kojarzy. Ale to nie jest wszystko. Ta ochrona jest dużo bardziej skomplikowana. Jest jej więcej. Jest na przykład odwrócony ciężar dowodu. Normalnie musiałbym iść i powiedzieć, złożyłem zgłoszenie, byłem sygnalistą i ze względu na to pracodawca mnie zwolnił, bo ujawniłem różne naruszenia prawa, których się dopuszczali wyższa kadra kierownicza. I z tego względu zostałem przez tą wyższą kadrę zwolniony. I musiałbym to wszystko udowadniać. Dlaczego tak się stało? A pracodawca by rozmywał to i pokazywał, że to zupełnie nie miało zwolnienia. Teraz, jeżeli tylko zostanę zwolniony i pójdę do sądu, to pracodawca będzie musiał udowodnić, że to moje zwolnienie nie ma związku ze zgłoszeniem, że są inne obiektywne, uzasadnione podstawy do tego, żeby mnie zwolnić. Też pamiętajmy, proszę Państwa, że sygnalista to nie jest święta krowa. To nie jest jakiś immunitet. Więc jeżeli ja zgłaszam coś tylko po to, żeby odwrócić uwagę i zapewnić sobie ochronę, a sam kradnę, czy dopuszczam się innych naruszeń prawa,
1: to nie jest w dobrej wierze.
0: To nie jest w dobrej wierze i ta ochrona przysługuje tylko w kontekście tego zgłoszenia. Jeżeli ja sam popełniam różne inne wykroczenia, naruszam prawa, to absolutnie można mnie zwolnić i pracodawcy nie muszą się tego bać. Z tym można walczyć, aczkolwiek wiadomo, że mogą nieuczciwi pracownicy wykorzystywać tą formułę. Dobrze, mieliśmy odwrócony ciężar dowody jako następną warstwę tej ochrony sygnalisty. Tak samo sygnaliści mogą, jeżeli padną ofiarą tych działań odwetowych, dochodzić po prostu odszkodowania od pracodawcy albo od osób, które ich dokonały, albo zadośćuczynienia. Jest też immunitet pewien związany ze zgłoszeniem. Samo dokonanie zgłoszenia nie będzie podstawą odpowiedzialności sygnalisty, czyli ta ochrona może obejmować odpowiedzialność na przykład za naruszenie dóbr osobistych, no bo w tych zgłoszeniach możemy o kimś mówić. Tajemnice przedsiębiorstwa możemy zdradzać w takim zgłoszeniu, prawa autorskie naruszać, ochronę danych osobowych i tak dalej. Więc takie postępowania nie będą mogły być przeciwko nam wszczynane. Jeżeli taka firma lub taka osoba będzie wszczynała przeciwko nam takie postępowania, bo często tak w ten sposób się uciszało sygnalistów. No i mamy sławny film z Russellem Crowe'em, Informator Michaela Manna, w którym dokładnie tak przemysł nikotynowy, wielkie tabako, niszczyło tego sygnalistę. Różne procesy, jeden za drugim i mamy wielką korporację przeciwko jednemu człowiekowi, który nie ma ani tych środków, ani tej siły, żeby w ten sposób walczyć. I teraz te przepisy mówią, że takie postępowania bezsensowne i które są skierowane tylko na zaszkodzenie sygnaliście, będzie można je umarzać od razu. Nie można też żadnych klauzul kneblujących już w umowach mówić. Na przykład NDA podpisze, ale u nas nie można zgłaszać. Takich zapisów nie ma. W ogóle sygnalista nie może się, pracownik nie może się zbyć tych praw w żaden ten. Więc nawet jak podpiszemy taki zapis w umowie, że tutaj nie będę nic zgłaszał dotyczące tego, to jest w ogóle nieważne. Taki zapis. Jak Państwo widzicie, ta ochrona jest dość kompleksowa, dość duża, ale to nie jest i tak pełna i maksymalna i to nie znaczy, że dokonując zgłoszenia nie narażę się na konsekwencje właśnie choćby o to, co mówiliśmy, czyli ten ostracyzm naszych współpracowników, kolegów z pracy i tak dalej.
1: Powoli musimy kończyć naszą rozmowę. Cieszę się, że w tym momencie, bo zrobi nam się trochę klamra. Rozmowę zaczęliśmy od tego, że kwestie komunikowania, edukowania w tym obszarze, przekazywania szeroko informacji o tym, co pan w ciągu tej godziny powiedział, kim jest sygnalista, co mu przysługuje, jakie są warunki, żeby stać się sygnalistą. No, wydaje mi się, że tego na większą, szerszą skalę nie było w ogóle. Różni eksperci zarzucają pracodawcom, że trochę po macoszemu potraktowali zapisy tej ustawy, że owszem, wdrożyli to, do czego byli zobowiązani, ale niewiele poza tym. To, co zwróciło moją uwagę i czym chciałam zakończyć nasze spotkanie, to jest zwrócenie uwagi na to, że wśród różnych działań, które można było podjąć, warto było podjąć przy okazji wejścia w życie ustawy, ale też sądzę, że można to zrobić nadal, to są różne działania, które prowadzą do zbudowania zaufania wobec samej postaci czy funkcji sygnalisty, wobec podejścia pracodawcy do działań sygnalistów. Być może w wielu miejscach zbudowanie kultury organizacyjnej albo jej naprawienie, no bo jeżeli w naszym miejscu pracy nie czujemy, że jest na tyle bezpiecznie, że można w dobrej wierze sposób mówić o tym, co nie działa, no to trudno, żeby nas do tego przekonać. W związku z tym to nie tylko te naleciałości, powiedziałabym historyczno-kulturowo, o których rozmawialiśmy, ale też takie tu i teraz, nad którym można pracować.
0: Dokładnie, tak. No to wdrażanie po łebkach, tylko to, co jest w ustawie, szybkie procedury do szuflady, zero komunikacji do pracowników, to są rzeczy, które teraz się właśnie odbijają czkawką wielu pracodawcom, bo zaczęły się te medialne historie na temat sygnalistów. Ktoś gdzieś usłyszał, później zapyta czata, czy ja mogę być sygnalistą, co ja mam zrobić i jaką będę miał ochronę i tak dalej, a okazuje się, że organizacja ma zupełnie inną procedurę, trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Ludzie, którzy mają obsługiwać te zgłoszenia, są nieprzygotowani, pracownicy nie wiedzą, co mają zgłaszać, gdzie mają zgłaszać, jak mają zgłaszać. To wszystko po prostu zostało w wielu firmach zaniedbane. A dokładnie tak trzeba to robić, jak pani powiedziała, czyli budować kulturę organizacyjną opartą na uczciwości, na zaufaniu, na transparentności, przekonywać pracowników do tego, że warto zgłaszać, ale najpierw trzeba samemu w to uwierzyć, że to jest ważne. Jeżeli firma będzie w ten sposób to robiła, to ten sygnalista rzeczywiście może być jej sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, bo firma dowiaduje się o nieprawidłowościach, o naruszeniach prawa, może zapobiegać im, zanim się wydarzą, zanim to wyjdzie na zewnątrz, zanim się dowie o tym opinia publiczna, chronić swoje finanse, chronić swoją reputację, więc róbmy z tych sygnalistów naszych sprzymierzeńców. Oczywiście musimy im dobrze zakomunikować, co możecie zgłaszać i jak możecie zgłaszać i co dokładnie z tym zgłoszeniem później będzie się działo, żeby była cała ścieżka ważna. Jak będzie was chronić. Jak wam w tym wszystkim pomożemy? To jest ważne. Na koniec ja chciałbym tylko jedną rzecz ważną powiedzieć, bo wszystkie te ostatnie sytuacje z niezrozumieniem tego, kim właśnie jest sygnalista, z tego wynikają, że za mało było mówione, że za mało firmy komunikowały. Pamiętajcie państwo, że żeby zostać sygnalistą, tak naprawdę to trzeba zgłosić naruszenie prawa, a nie każdą nieprawidłowość. Że jeżeli nie macie wewnątrz w firmie procedury zgłoszeń wewnętrznych, albo ona jest słaba, albo nie wierzycie w to, że firma zajmie się tą sytuacją odpowiednio, to pamiętajcie, że macie możliwość zgłoszeń zewnętrznych. I nie trzeba najpierw zgłaszać wewnętrznie, a dopiero później zewnętrznie. Zewnętrznie, czyli do organów publicznych albo do Rzecznika Praw Obywatelskich, jeżeli nie wiecie, do jakiego organu to zgłoszenie skierować. Jeżeli firma nie robi tego, co powinna i nie macie tych możliwości i się boicie, to macie zawsze inne możliwości.
1: Widziałam, że też jako zgłoszenie zewnętrzne jest traktowane zgłoszenie do mediów, ale wyobrażam sobie, że to już nie jest rozwiązanie najczęściej proponowane.
0: No nie, bo to są trzy kanały. Wewnętrzne zgłoszenia w naszej firmy, zewnętrzny do rzecznika albo organów publicznych i na końcu mamy coś takiego jak ujawnienie publiczne. Ale to ujawnienie publiczne można zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się dokonało albo wewnętrznego, albo zewnętrznego, albo rzeczywiście sprawa jest tak ważna i tak boimy się o siebie i tak nie wierzymy, że te organy publiczne, bo same są na przykład zamieszane w te sytuacje, nie wierzymy zupełnie, że to da jakiś, wtedy możemy dokonać ujawnienia publicznego. Ale czy będzie nam ta ochrona przysługiwała, to dopiero wtedy sąd oceni, czy to nasze ujawnienie publiczne było zasadne.
1: Mimo to media swoją pracę wykonują. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że jestem bardzo dumna z tego, że na antenie Skiroki w drogowskazach wątek sygnalistów się pojawił. Pojawił się dlatego, że pan Jakub Niemoczyński, radca prawny i compliance officer w kancelarii Kopeć i Zaborowski, przyjął zaproszenie, zgodził się podzielić swoją wiedzą, no i w dzisiejszych drogowskazach wziął udział. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Nie bójcie się państwo zgłaszać firmy, nie bójcie się sygnalistów.
1: bardzo dużo wątków, informacji, które mogą się przydać. Jeżeli nie wam, to być może osobom z waszego bliskiego otoczenia. Dlatego z radością odsyłam was na kanały Drogowskazów na Spotify i na YouTubie, bo tam te rozmowy są już do waszej dyspozycji i w dowolnym momencie możecie z nich skorzystać i do nich wrócić. Oczywiście do waszej dyspozycji jest także Instagram Eskirok, no i Facebook Drogowskazów. Była to bardzo ważna godzina, tak jak powiedziałam już kilkukrotnie, ale powtórzę raz jeszcze, bo naprawdę tak jest. Cieszę się, że ten temat się pojawił i w sposób, wydaje mi się, bardzo rzetelny został omówiony. A co do przyszłości, no to nie zdziwię was. Niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Czwartek. Michał Poklękowski, zapraszam. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polek i Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych. Wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
3: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
2: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
3: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
2: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
1: Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. To nagranie przypadkowego przychodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu pod Łodzią. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie 3 osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu.
4: W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
1: Mówi prokurator Paweł Jasiak, 39-latek, odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Rodzice zastępczy są oskarżeni także o to, że nie reagowali na przemoc. Całej trójce grozi teraz do 10 lat więzienia. Rejestracja pojazdu przez internet? Tak, już w przyszłym roku. Ministerstwa Cyfryzacji oraz Infrastruktury szykują małą rewolucję. Jej szczegóły zna nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, wiadomo już, kiedy zmiany wejdą w życie?
5: Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzić zmianę już 18 stycznia. Kierowcy będą mogli składać wnioski o rejestrację przez aplikację mObywatel. Z telefonu dołączyć wszystkie wymagane załączniki i wnieść opłatę. W urzędzie trzeba będzie pojawić się jedynie po odbiór dowodu rejestracyjnego i tablic.
6: Jest to dobra zmiana. Będzie to powodowało mniejsze kolejki i odciążenie człowieka, żeby musiał chodzić do wydziału i stać w wydziale. Tak?
5: Bo teraz w kolejkach trzeba sporo czasu spędzić.
6: Teraz jeszcze chyba 8 osób jest za mną.
7: Może jakieś ułatwienie, ale ja wolę osobiście wstawić się urzędnika tutaj i załatwić sprawę.
5: Mówili mi kierowcy w jednym z warszawskich wydziałów komunikacji. To nie jedyne zmiany, bo urzędnicy zyskają też dostęp do unijnej bazy danych o samochodach, a dzięki temu stos dokumentów przy rejestracji auta z zagranicy będzie zdecydowanie mniejszy.
1: Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
8: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
1: Mówi nam Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do paniki i obaw.
9: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. I czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi na nas się przygląda, bo będzie tylko około. Nie, on, jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
1: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. W Polsce wilk, dodam, jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Honorowi dawcy krwi w Łodzi będą mogli parkować za darmo w miejskiej strefie płatnego parkowania. To pomysł LDZ Zmotoryzowanych Łodzian. Co trzeba będzie zrobić? Co będzie musiał zrobić dawca? O tym Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi.
10: Będzie musiał albo za pośrednictwem sklepu, albo osobiście w siedzibie Zarządu Dróg i Transportów po prostu pokazać, że takim honorowym dawcą krwi jest, wskazać numer samochodu i taka zniżka będzie przysługiwała tylko na jeden samochód.
1: Nowe przepisy wejdą w życie 1 października. Legendarny przysmak obchodził urodziny. Papryka Szczeciński ma już 59 lat.
11: 30 września 1967 roku otrzymał świadectwo i został dopuszczony do produkcji.
1: Mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. W Szczecinie można nie tylko spróbować tego przysmaku z mielonej ryby z ryżem, cebulą i koncentratem pomidorowym, ale też zobaczyć pomnik paprykarza.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Szklane butelki w systemie kaucyjnym? Pomysł jest. Na realizację trzeba będzie poczekać. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu o jednorazowe szkło. Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
0: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
12: Projekt wstępny, przemyślany jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
0: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie. To zapowiedź kolejnego etapu rozbudowy systemu, który kończy właśnie rok. Według ministerstwa zebrano w nim dotąd 5 miliardów opakowań.
1: Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
2: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
13: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
2: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: NASK szykuje się do budowy Krajowego Centrum Odzyskiwania Danych. Instytucja kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę. Teraz kompletuje kadrę specjalistów. Nowa jednostka ma się zająć pomocą instytucjom, które zaatakowali hakerzy. O szczegółach Mateusz Chłystun.
14: Nowe centrum ma pomagać m.in. szpitalom, uczelniom i innym instytucjom, które padną ofiarą cyberataku.
15: Dodatkowo analitycy będą mogli jeszcze lepiej prześledzić chociażby cyfrowe ślady, które zostawili cyberprzestępcy podczas ataku.
14: Wyjaśnia Paulina Zywar z NASK. To ma z kolei pomóc w opracowywaniu procedur chroniących przed podobnymi atakami w przyszłości. Centrum ma być wyposażone także w mobilne laboratorium.
15: Specjalnie przystosowany pojazd, który będzie wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie prac bezpośrednio w organizacji, która została dotknięta incydentem.
14: Jednostka ma powstać na warszawskiej Pradze. Na projekt przeznaczono 360 milionów złotych. Według planu ma rozpocząć działalność do 2029 roku.
1: Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał rektor komendant VAT-u z przedstawicielami firmy produkującej śmigłowce Apache i silniki do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, co to oznacza w praktyce?
5: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
16: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
5: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu centrum serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
5: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
1: Rykowisko jeleni trwa w polskich lasach. Takich koncertów można posłuchać na przykład w Beskidzie Sądeckim czy Niskim. Najczęściej wcześnie rano albo po zmroku. Jest strasznie, ale też i pięknie, mówi nam pani Kasia, która mieszka w Wysowej, w Beskidzie Niskim.
18: Codziennie je słyszę, chociażby przez okna swojego domu, bo mieszkam w Wysowej. Z jednej strony jest to bardzo fascynujące, a z drugiej strony, oj, można się wystraszyć, serducho drży.
19: Charakterystyczny odgłos, czasem bardzo taki majestatyczny i robi wrażenie na różnych porach, no szczególnie tych wieczornych, no i ten okres wczesnoranny. Niebezpieczeństwo polega na tym, że czasem, jeżeli on się poczuje, może nie to, że zagrożony, ale w pewnym dyskomforcie, no to może dokonywać pewnej szarży.
1: Dodaje Paweł Szczygieł, szef Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju w Małopolsce. Rykowisko, dodam, potrwa co najmniej do połowy października.

ja ci nie wierzę.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
3: Reklama.
4: Eska Rock.

0: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Jak skutecznie działać na rynku organizacji pozarządowych i to od 45 lat? Jak dbać o prawa dziecka? Jak współpracować z biznesem i w jaki sposób pozyskiwać na tę działalność środki? A także o pieczy współdzielonej porozmawiamy w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, w dzisiejszym programie porozmawiamy sobie o pieczy współdzielonej. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszego głównego i przewodniego, to przypomnę, że rozmawiamy najczęściej w tym programie o pieniądzach, a dzisiaj to będzie taki program z misją, taką mam nadzieję, bo dzisiaj gościniami w naszym studiu są pani Mirosława Kątna, psycholożka, mediatorka i przewodnicząca Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I pani Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, członkini Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka, zajmująca się PR-em i promocją. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Drogie panie, na początek muszę zapytać o to, czym zajmuje się Komitet Ochrony Praw Dziecka. Co to za instytucja? Ile lat działa na rynku?
2: Komitet istnieje od 45 lat na tym rynku społecznym. Tak, instytucją to my raczej może nie jesteśmy. Jesteśmy oczywiście organizacją pożytku publicznego, co w praktyce oznacza taki konkretny status, nasz status. Tak, i w związku z tym próbujemy jak pan redaktor to pięknie nazwał, też zajmować się pewną misją. Ta misja to jest głównie, mówiąc może trochę górnolotnie, pomoc dziecku i rodzinie w trudnych sytuacjach życiowych, kryzysowych, przemocowych, konfliktowych. I to się dzieje już od 45 lat. Przypomnę jeszcze tylko, że byliśmy pierwszą organizacją tego typu w Polsce i pierwszą w Europie Wschodniej i Środkowej. To z naszej działalności w innych krajach, w innych miejscach czerpano pewne wzorce. Byliśmy inicjatorami i takimi pomocnikami w zakładaniu podobnych organizacji u naszych sąsiadów, ale też w kraju, gdzie jak wiemy w tej chwili różnych organizacji, fundacji jest bardzo dużo, ale to niestety nie oznacza to, że nie mamy co robić. Cały czas mamy tak zwane ręce pełne roboty i życie trochę nas zmusiło do tego, żeby się dosyć mocno określić w tej działalności. Otóż statystyki mówią, że co trzecie małżeństwo się rozpada w początkowej fazie swojego funkcjonowania. W tych rodzinach jest dziecko albo dzieci i ich los w tym wszystkim jest bardzo zagrożony, a na pewno niekomfortowy dziś, tu i teraz, ale i w dalszej przyszłości. Więc to spowodowało, że taka potrzeba była. Oczywiście są sądy rodzinne, które wydają decyzje w takich przypadkach, ale między decyzją, prawomocnym postanowieniem, a realizacją tego w życiu jest milion lat świetlnych i to się nie zawsze idzie w parze.
1: To ja muszę, drodzy Państwo, tutaj na sekundę, bo pani Mirosława jest współzałożycielką Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jak pani powiedziała, to komitet, który ma już 45 lat. Powiedziała pani o tym, że dzisiaj mnóstwo małżeństw się rozpada. Zakładam, że 45 lat temu te statystyki wyglądały nieco inaczej. Co panią skłoniło w ogóle? Co legło u podstaw pomysłu, żeby powołać do życia taką organizację?
2: A to jest dobre pytanie, dlatego że powodem, bezpośrednim powodem była inna motywacja, aniżeli wchodzenie może trochę w butach w sytuacje okołorozwodowe. Otóż powodem głównym wtedy, zakładania tej organizacji, główną inicjatorką była pani pedagog dr Maria Łopatkowa, która zgromadziła wokół siebie ludzi takich jak ja, psychologów, pedagogów, prawników, do tego, żebyśmy otwarcie i głośno przeciwstawiali się biciu dzieci. To był główny jakby cel wtedy. Taka sprawa, która właściwie nas zupełnie zmobilizowała, głośna sprawa, która się odbiła szerokim, niechlubnym echem, to było zakatowanie 6-letniego chłopca przez macochę nauczycielkę w tak zwanym dobrym domu. I to spowodowało, że myśmy, i takich przykładów niestety to nie był jednostkowy przykład, stwierdziliśmy, że skoro w tych czterech ścianach, w inteligenckim domu, w tak zwanej dobrej rodzinie, takie zdarzenie miało miejsce trochę na oczach wszystkich, przedszkola, sąsiadów, rodziny, no to nie jest dobrze z bezpieczeństwem dzieci w tym najbliższym środowisku. I że trzeba byłoby rzeczywiście głośno i mocno krzyczeć, że dziecko jest człowiekiem, a nie stanie się, że należy mu się podmiotowe traktowanie, a na pewno na pewno powinno być objęte zakazem bicia. To oczywiście były lata, to długo trwało, przebijanie się przez świadomość. No powiem, że w tej kwestii byliśmy też inicjatorami czy współinicjatorami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, bardzo aktywnie działaliśmy. I to był ten główny motyw powstania komitetu. Ale, jak to w życiu bywa, życie zaczęło nas tutaj jakby sprowadzać też na tę inną ścieżkę. Otóż statystycznie pamiętam w tamtych początkowych latach na 10 zgłoszonych spraw, zgłoszonych przez ludzi z tak zwanej ulicy, ktoś przyszedł, się dowiedział, kierowanych przez sąd rodzinny, przez nauczycieli, na 10 takich różnych spraw dotyczących dziecka i rodziny, mniej więcej 7 dotykało kwestii rozwodzenia dziecka z rodzicem w sytuacji okołorozwodowej. Mhm. Czyli rodzic, który decydował się na tak zwaną wolność od małżeństwa z różnych zresztą powodów, prawda, często zawłaszczał dziecko i uważał, że jest tym ojcem roku czy matką roku, prawda, i że to on powinien jedynie wychowywać dziecko.
1: To się zmieniło czy nie? Czy dalej zawłaszczają rodzice dzieci?
2: Oczywiście dalej zawłaszczają dzieci. Tak, dalej zawłaszczają, ale my wówczas w komitecie stwierdziliśmy, że trzeba by zacząć coś też z tym robić. Stąd właśnie dodatkowe szkolenia, stałyśmy się mediatorkami. W tamtych latach nikt nie słyszał o takim zjawisku jak mediacja, prawda? Zaczęłyśmy współpracować bardzo intensywnie z sądami rodzinnymi, które miały w nas zaplecze do diagnozowania sytuacji rodzinnych. Czyli ta specjalizacja poszła trochę w tym kierunku i nie dlatego, żeśmy tak sobie tutaj wymyślili w komitecie, tylko taka była potrzeba. I powiem więcej, ta potrzeba niestety w dalszym ciągu dominuje i funkcjonuje i to jest gro naszych tej aktualnych, bieżących zadań, czyli wikłania dzieci w konflikty okołorozwodowe, walki o dzieci, mimo prawomocnych postanowień, prawda, cierpienia dzieci przeogromnego, o którym chciałabym też chwilę móc powiedzieć, bo to jest, ja już długo żyję i długo pracuję w komitecie i nie potrafię się na to uodpornić. Zawsze przeżywam, ale myślę, że moje koleżanki niewątpliwie również, jak dramat, który zafundowali dziecku dorośli, ci najbliżsi, w jaki sposób przekłada się na ich codzienne życie. Jeżeli mówimy o dramatach dzieci, to chciałam się z Państwem podzielić bardzo smutną sytuacją. Nasz najmłodszy podopieczny, który trafił jego sprawa trafiła do komitetu, 5-letni chłopiec, nie chciał żyć, tak był wkręcony, wmanipulowany w konflikt rodziców. Życie chłopca zostało uratowane, ale skończyło się to ciężką psychozą dziecięcą, z zanikiem mowy. Dzieci, które popadają w objawy anorektyczne, dzieci, które uciekają z domu, to jest, przestają mówić na przykład, więc tutaj od strony psychologicznej mogłabym długo opowiadać o tym, co się z nimi dzieje, a sprawcami tego dziania są najbliżsi, oczywiście w imię tak zwanej miłości i chęci zawłaszczenia dziecka. Bardzo często motywem jest również to, żeby odegrać się na współmałżonku za nieudane życie. I to nieudane życie czasami jest faktem. Ja rozmawiając z tymi rodzicami niejednokrotnie widzę, że bez szans było, żeby to trwało. Ale teza jest taka, rozwodząc się nie wolno rozwodzić dziecka z drugim rodzicem.
1: To ja zapytam panią jako psycholożkę, co lepsze w takiej sytuacji, jeżeli nie układa się w rodzinie, niech to będzie związek konkubencki albo niech to będzie małżeństwo. Dla dobra dziecka, co lepsze? Nie jest w związku dobrze, trwamy w tym związku dla dobra dziecka, często słyszymy takie sformułowanie, czy dla dobra dziecka postanawiamy zakończyć ten związek?
2: Powiem wprost, że to jest pewnego rodzaju pustosłowie. Tutaj nie ma
1: dla dobra dziecka.
2: Tak, dla dobra dziecka tu nie ma dobra. Każde z tych rozwiązań jest obciążone jednak jakimś ryzykiem na przyszłość, ryzykiem związanym z jego rozwojem, bezpieczeństwem, funkcjonowaniem w dorosłym życiu. Więc tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Trochę wybieramy mniejsze zło. Ale zanim wybierzemy to mniejsze zło, czyli albo tkwimy w nieudanym, milczącym, nierzadko agresywnym, czy wręcz przemocowym związku, albo pakujemy manatki i się wychodzimy z tego związku, to zawsze rekomendujemy jednak przynajmniej próbę naprawy tego nieudanego związku. I dzisiejsza rzeczywistość jest o tyle łatwiejsza, że są miejsca, w których naprawdę specjaliści niejednokrotnie są w stanie pomóc.
1: Ale państwo świadczycie takie usługi, złe słowo, tak, ale jednak też?
2: Tak, tak. Też próbujemy robić coś w rodzaju terapii małżeńskich, terapii rodzicielskich, więc po to, żeby właśnie ten związek utrzymać. Nie jest głównym celem komitetu trzymanie za wszelką cenę tych ludzi razem, prawda, ale danie takiej szansy. I to jest taki pierwszy krok. Oczywiście dalej, jeżeli ci ludzie się decydują na to, żeby się rozstać, no to ich prawo, prawda? Tylko my wtedy wchodzimy zupełnie z inną rolą. Jak się rozstać w cywilizowany sposób, nie krzywdząc dziecka.
1: Dobrze.
2: Bardzo odpowiedzialna rola.
1: Absolutnie tak. To ja właśnie o te żółte światło ostrzegawcze zapytam. Wiem, że wchodząc do studia powiedziały panie, że oj, wystarczy nam odpalić mikrofony i będziemy sobie same prowadziły tą audycję. Tak faktycznie jest. Trochę humoru też w tej naszej audycji niech się pojawi, chociaż rozmawiamy o rzeczach absolutnie bardzo, bardzo ważnych. Pani Magdaleno, to ja dopytam, w jakich sytuacjach rodzina powinna zwrócić się o pomoc do komitetu? Kiedy powinna zauważyć te pierwsze światła ostrzegawcze?
3: Jak tylko coś złego się dzieje. I tak naprawdę to, co warto powiedzieć z całą mocą, słuchajcie państwo, my się zajmujemy też szeroko rozumianą edukacją. Czasy się zmieniły, tak? Model ojcostwa uległ zmianie sprzed 20-30 lat. Ojcowie teraz chcą się dokształcać. Korzystają z naszych warsztatów, grup psychoedukacyjno-wsparciowych. Takie słowo, którym określamy regularne też spotkania z rodzicami czy opiekunami. Pomagamy mamom, pomagamy tatom, pomagamy całym rodzinom i uczulamy, że jeżeli cokolwiek tylko złego zaczyna się dziać, żeby nie czekać, tylko sięgać po pomoc, która, no ja tu będę nudna i powtórzę jak mantrę, my udzielamy profesjonalnej pomocy, która jest też bezpłatna, czyli bezpłatna pomoc psychologiczna, terapia psychologiczna, mediacje, pomoc prawna, pomoc pedagogiczna. Prowadzimy warsztaty, uwaga, również dla dzieci. Prowadzimy warsztaty i zajęcia dla młodzieży. No i oczywiście, tak jak mówiłam, dla rodziców, dla osób dorosłych. Wszyscy mogą skorzystać z naszej pomocy i cóż, zadbać o siebie, ale przede wszystkim zadbać o dziecko. Nie traktować dzieci przedmiotowo, tylko podmiotowo.
1: Tak, ja jestem cały czas na stronie KOPD z misiem, z przyklapniętym łóżkiem w logo. Nasze działania koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. O tym pani właściwie cały czas mówicie. Dzieci są absolutnie wtedy najważniejsze, choć kiedy rodzice podejmują decyzję o rozstaniu albo o życiu w domu w takiej atmosferze trochę niezbyt przyjemnej, to zapominają o tym rodzicom. Dorośli zapominają o dzieciach.
2: Tak, nie tylko zapominają, ale bardzo często no, krzywdzą dziecko, oczekując od niego źle pojętej lojalności.
1: Okay.
2: Tak zwany konflikt lojalnościowy jest formą przemocy emocjonalnej wobec dzieci.
1: Tak jest, bo krzywdzenie dzieci rozumiemy przez krzywdzenie dzieci, drodzy państwo, nie tylko fizyczne krzywdzenie dzieci, ale także i tą przemoc emocjonalną.
3: Oczywiście.
2: Jeżeli dziecko jest stawiane w sytuacji wyboru, jeżeli od dziecka się oczekuje decyzyjności, która jest ponad miarę jego przecież etapu rozwojowego, zwłaszcza dzieci młodsze, no bo nastolatkowie już trochę inaczej, ale to są bardzo trudne sytuacje. Dziecko kocha i jednego rodzica, i drugiego. I w związku z tym chce ich mieć maksymalnie dużo dla siebie i chce maksymalnie dużo dawać siebie osobom, które, jak zakłada, go kochają.
1: No tak.
2: I te osoby dorosłe go kochają. Tylko bardziej kochają jednak swoje poczucie wygranej w tej sytuacji.
1: To kogo bardziej kochasz, to tu się trzyma musiał.
2: No nie, tak, tego już nie, tak, tego nie, pytania nie zadałam.
1: Ale dzieją się takie rzeczy?
2: Ale gdzieś w podtekście to tak wygląda, że rzeczywiście określ się.
1: Z kim zostaniesz.
2: Z kim zostaniesz, tak. Mało tego, bardzo często szafują tym argumentem, że dziecko nie chce wrócić do ojca na przykład, albo nie chce wrócić do matki po weekendzie spędzonym z ojcem. Dziecko nie chce, bo dziecko się boi kolejnej presji emocjonalnej, prawda? Kolejnych smutnych oczu tej matki. Więc dziecko, które wraca po takim spotkaniu bardzo udanym, czy weekendowym na przykład z tatą, gdzie się rozstać nie mogą, przekracza próg domu. I zwykłe pytanie matki, no jak było? Mamo, było fatalnie. Ja byłem głodny, ojciec się mną nie zajmował, ja nie chcę się z nim spotykać. Więc matka następnego dnia jest w sądzie z zarzutem, prawda, że on zaniedbuje to dziecko podczas tych weekendów. A to jest komunikat zastępczy. Mam, ja nie jestem zdrajcą. Ja się świetnie bawiłem, a ty tu byłaś sama.
1: Bo znam też zupełnie inną historię, bardzo podobną do tej, o której pani opowiada. Dziecko z ojcem w weekend robi wszystko, na co ten ojciec może sobie pozwolić. Bawią się świetnie, fenomenalnie, a później wracają do logistyki dnia codziennego. Dziecko wraca do mamy w poniedziałek, tam trzeba odrabiać lekcje, być punktualnym, chodzić do szkoły. No kurczę, wolę spędzać czas w weekendy z ojcem, bo z matką jest ciągle źle. Ty jesteś taka, ty wymagasz, a tata to mnie wziął na żaglówkę.
2: Tak, dlatego, że matka jest tą codziennością, a ojciec jest świętem. Mhm. I dużo łatwiej się odnajdujemy, my dorośli, również w aurze pewnego święta, aniżeli w aurze czasem siermiężnej takiej rzeczywistości, prawda, gdzie trzeba wykonywać zadania, obowiązki, gdzie jest pewne oczekiwanie, że ten rytm nie będzie zaburzony. Mhm. W święta mamy luz.
1: No tak, oczywiście sytuacja może być odwrotna, to mama może być mamą weekendową, oczywiście. Ale w polskich realiach jest jednak tak, że weekendowymi ojcami są ojcowie.
2: Tak. Tak, więc dlatego, ponieważ tak jak słusznie Magda powiedziała o tym, że pedagogizujemy też tych dorosłych, prawda? No, najczęściej ojców, dlatego, że tak jak pan słusznie mówi, te polskie realia przez całe lata dawały pewną taką widoczną, wręcz rażącą dysproporcję, jeśli chodzi o opiekę sprawowaną przez płeć męską i płeć żeńską, prawda? Wobec dziecka. To ojcowie, wydawało się zawsze, jeszcze nie tylko się wydawało, ale tak było, byli tymi petentami, prawda? Matka była decydentką, dyspozytorką dziecka, ojciec ten niechciany trochę petent w tym wszystkim. I nawet jeżeli chodził z prawomocnym postanowieniem w portfelu, z kartką, prawda, to i tak nie mógł tego bardzo często realizować. No więc jakie może być panaceum na to? Trochę retorycznie pytam. No może jednak w wielu sytuacjach dałoby się trochę podzielić tę opiekę.
1: I o tym podziale opieki nad dzieckiem porozmawiamy w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Świetnie się pani słucha. Pani Mirosława Kątna i pani Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka są dzisiaj naszymi gościniami. Do rozmowy wracamy dosłownie za kilka chwil.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: rachunki osobiste w RSC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o pieczy współdzielonej. Dzisiaj pani Mirosława Kątna, psycholożka, mediatorka i przewodnicząca Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka, przyjęła zaproszenie do naszego studia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dziękuję
1: i pani
2: za zaproszenie.
1: Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, członkini Zarządu KOPD, zajmująca się promocją i PR-em.
3: Dzień dobry i dziękuję raz jeszcze także za zaproszenie.
1: Drodzy Państwo, w pierwszej części rozmawialiśmy sobie o tym, czym zajmuje się Komitet Ochrony Praw Dziecka. Generalnie, drodzy Państwo, zapewniamy bezpieczeństwo naszym dzieciom. O tym rozmawiamy. I teraz o tym bezpieczeństwie dzieci w sytuacji, w której rozpada się związek. O pieczy współdzielonej mamy porozmawiać. Rozumiem, tak na dzień dobry i tytułem wstępu, że to jedna z najlepszych, a może najlepsza forma opieki nad dzieckiem, kiedy ta opieka jest dzielona pomiędzy rodziców?
2: W mojej ocenie, po wielu latach pracy, uważam, że jest to jedna z lepszych form zapewnienia dziecku poczucia dobrego dzieciństwa, posiadania dwóch domów. To jest często argument na nie, prawda? Jak to dziecko będzie miało dwa domy? Ja zawsze odpowiadam, że dziecko spędzając weekend na przykład z tatą, prawda, ma również dwa domy, bo to dziecko nie jest u taty gościem, ono jest domownikiem. Czyli i tak ma dom mamy i dom taty. Mhm. Tylko chodzi o to, żeby właśnie to, o czym mówiliśmy w pierwszej części, żeby dać tym rodzicom szansę bycia i w codzienności, i w szczególnie atrakcyjnych dniach, takich na przykład jak weekend czy święta. Więc i to jest potrzebne dziecku. Każdy z rodziców, każda ta płeć rodzicielska ma coś ogromnie ważnego do spełnienia wobec dziecka, prawda? Rola matki jest jest bezcenna.
1: Tak.
2: Ale zaraz, ale rola ojca, który jest pierwszym facetem, mówiąc w najlepszym tego słowa znaczeniu, w życiu swojej córki, bo to ona jest dla niego małą księżniczką, królewną, to od niej słyszy, jaka jest wspaniała, a to jest bardzo ważne, bo to jest ktoś, kogo ona kocha i on podnosi te standardy. Mhm. Jak wejdzie w okres dojrzewania, to może nie wpadnie w ramiona, nie wiem, pryszcza tego ziutka z sąsiedniej klatki, tylko będzie pamiętała, jak jej tata nobilitował ją jako małą kobietę, prawda?
1: I co więcej, szuka i wybiera osoby na wzór i podobieństwo swojego ojca.
2: Właśnie dlatego to jest tak ważne. No w przypadku małego faceta, synka, no przecież to jest identyfikacja z płcią. Mhm. Jestem małym mężczyzną. Czerpię wzorce od swojego dużego mężczyzny, czyli swojego taty. Więc nie licytując się, czyja miłość jest ważniejsza, należy zawsze pamiętać, że te dwie miłości, te dwa systemy rodzicielskie są dla dziecka bezcenne. I to jest ten pozytyw. Pozytywem jest również to, że dziecko ma poczucie, jedną z pierwszych norm, jakie się u dziecka kształtują, to jest poczucie sprawiedliwości. Mhm. Ja te dzieci badam, rozmawiam z nimi i prawie zawsze słyszę od nawet małych dzieci, to jest niesprawiedliwe. Jak jedną czekoladkę dajemy, prawda, dzieci, to ona musi być na pół przekrojona. Dzieci używają już w przedszkolu określenia, to jest niesprawiedliwe, ja byłem grzeczny, a Maciek był niegrzeczny, a pani na mnie nakrzyczała. To jest niesprawiedliwe. Więc w tych samych kategoriach dziecko postrzega, to jest niesprawiedliwe, że ja jestem z tatą tak mało. Mhm. To jest niesprawiedliwe, że ja nie mogę pojechać z mamą na wakacje, a mogę pojechać tylko z tatą, bo tata się nie zgadza. Więc to jest coś, co zaburza system wartości u dziecka i te kształtujące się normy, które w jakiś sposób hulają trochę bez pewnego kręgosłupa. Więc jakby nie patrzeć, to posiadanie w podobnym zakresie mamy i taty jest bezcenne. Przy czym jak mówimy o istocie tej pieczy współdzielonej, czy naprzemiennej, czasami się ją też nazywa w taki sposób, to chcę zwrócić uwagę, że nie zawsze to musi oznaczać 50-50.
1: O właśnie, o to chciałem dopytać.
2: Nie, to czasami jest 40-60, jakbyśmy się już... Mówię o czasie, prawda?
1: Spędzanym
2: z dzieckiem, tak. Chodzi o to, żeby wyrównywać ten poziom opieki nad dzieckiem, żeby on był zbliżony. Mhm. I to jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że poziom życia i standardy powinny być w miarę porównywalne I tu nie mam na myśli, że u jednego rodzica dziecko mieszka w dworku, a u drugiego, nie wiem, w większej kawalerce, bo to nawet nie o to chodzi, tylko żeby zapewnić i w tym dworku, czy w tych luksusach, prawda, i w tej kawalerce niewielkiej, żeby zapewnić dziecku warunki do pracy, warunki do rozwoju, warunki do relacji z rówieśnikami, warunki do realizacji zajęć dodatkowych, warunki do objęcia dziecka odpowiednią opieką medyczną, prawda? Czyli bardziej to mam na myśli, mhm, prawda? Że to powinno być wyrównane. A to, że są na przykład dwa systemy wychowawcze, to naprawdę nie jest tragedia. Mhm. To, że, nie wiem, u ojca chodzi spać godzinę później niż u mamy, albo odwrotnie, naprawdę to nie. Że u mamy coś wolno, a u taty tego nie wolno, to jest ważne, ale nie to jest priorytetem. I teraz dlaczego też przy opiece naprzemiennej, współdzielonej jest bardzo ważny kolejny argument, czyli pewna dobra współpraca rodzicielska między rodzicami, żeby oni ustalali pewne rzeczy. To nie jest proste, tak, oczywiście, bo oni się nie lubią i się kłócą, prawda? I
1: właśnie rozstali się w sądzie przed sekundą.
2: Na przykład, tak. No ale zaraz, ten sąd ich nie zwolnił z roli rodzicielskiej. Zwolnił z roli partnerskiej czy małżeńskiej, prawda? A oni dalej są rodzicami.
1: To ja muszę dopytać, kto decyduje tak naprawdę o tej pieczy współdzielonej? Decyduje sąd? Decydują między sobą rodzice? Mediatorzy pomagają? Jak
2: tak,
1: to wygląda?
2: Tak. Więc do niedawna, tak naprawdę głównym pomysłodawcą opieki tej naprzemiennej czy zrównoważonej bywali sami rodzice. Bardzo często wskutek pewnej sugestii, mhm, bo nie wiedzieli nawet, że tak można, to od nas się bardzo często dowiadywali o tym, że można podzielić tę opiekę, że można zacząć współpracować, że można opracować coś, co nazywamy planem opieki rodzicielskiej, dokładnie czy dość precyzyjnie określając, kto za co odpowiada, mhm, i co, jakie są warunki. Na przykład, może drobiazg, ale tego, czy będąc pod opieką rodzica A kontaktuje się telefonicznie czy w jakiś sposób z rodzicem B, prawda? I odwrotnie potem. No niby drobiazg, mhm, ważny bardzo, prawda, żeby ten system, jeżeli jest na przykład tygodniowy, no nie był pozbawiony możliwości kontaktu czy relacji z drugim rodzicem. Więc plan opieki rodzicielskiej, najczęściej opracowywany właśnie przy pomocy mediatora, w wielu przypadkach zdawał egzamin. Ważne jest, żeby to monitorować potem, żeby ci rodzice wiedzieli. Ja na przykład przy opracowywaniu z rodzicami tych planów rodzicielskich zawsze namawiam do tego, żeby był punkt, jeden z ostatnich, że jeżeli coś zgrzytnie w tej formie opieki, prawda, żeby nie pędzić do sądu natychmiast, mhm, tylko żeby spróbować, nie wiem, wrócić do mediatora, czy spróbować, dlatego że życie swoje scenariusze czasami pisze. Dziecko dorosło, dziecko się nie daj Boże rozchorowało, jakieś nowe zajęcia, więc może coś trzeba zmodyfikować. Nie wiem, punkt 7 przeformułować, czyli zrobić pewien aneks do tej umowy rodzicielskiej.
1: A to jest faktycznie umowa, taki kontrakt, spisane tak, obowiązki?
2: Znaczy, jak ma wyglądać, kto, mhm, za co odpowiada, jakie są te interwały czasowe, mhm, jak przekazywane jest dziecko.
1: Tak, no bo jakoś trzeba te najważniejsze także dla dziecka życiowe decyzje podejmować. Nie wiem, gdzie pójdzie do szkoły i czy wyjedzie na zagraniczne wakacje. Kto ma o tym decydować? Umawiamy się na początku?
2: Umawiamy się. Przecież przy takim porozumieniu proszę pamiętać, że oni mają obydwoje pełnię władzy rodzicielskiej. Mhm. To nie jest tak, że ktoś został wykluczony. Czyli oni są decydentami, mhm, o tym, jaka będzie terapia dziecka. Oczywiście nie chodzi o, nie wiem, katar czy czerwone gardło. Jeżeli dziecko jest pod opieką, nie wiem, rodzica, to on nie musi pytać o zgodę drugiego rodzica, czy może, bo dziecko zagorączkowało do lekarza. Idzie i zawiadamia niezwłocznie drugiego rodzica, mhm, że dziecko ma, nie wiem, grypę, anginę, wszystko, dostał takie leki i takie zalecenia, jeśli chodzi o dietę na przykład. Ale uwaga, już w sytuacji poważnej zabieg dziecka, operacja, rehabilitacja, to musi być zgoda obydwojga, specjalistyczne konsultacje jakieś. Zresztą takie są wymogi. szanujący się, nie wiem, psychoterapeuta czy psychiatra nie podejmie się terapii dziecka bez otrzymania zgody obydwojga rodziców, prawda? Mówię szanujący się, bo no, niestety znam przypadki, że tak się dzieje, prawda? Ale zgodnie z literą sztuki to musi być zgoda obydwojga. Podobnie jeśli chodzi o edukację. Decyzja o tym, czy dzisiaj nie pójdziesz na pierwszą lekcję, bo nie wiem, zaspaliśmy, no nie wymaga konsultacji z drugim rodzicem. Ale już na przykład, że chce zmienić klasę, chce zmienić szkołę, czyli takie strategiczne decyzje, no muszą być uzgodnione między obydwojgiem. I o tym mniej więcej mówi plan opieki rodzicielskiej, zawierany w tak zwany sposób dobrowolny, znaczy z inicjatywy, o może bardziej, rodziców. Przedłożenie tego planu do sądu jest niekwestionowalne. Sąd nie kwestionuje tego. Dołącza to do akt sprawy i według tego funkcjonujcie, szanowni rodzice. I to jest ta jakby pełna dobrowolność tego. Ale od dłuższego czasu, ponieważ prawnicy, sędziowie rodzinni, specjaliści jednak doceniają to, że to jest może mniejsze zło, może nazwijmy to, że to jest lepsza forma, aniżeli ta ciągła walka. W tej chwili jesteśmy na etapie, mówię my w naszym kraju, nie tyle, że komitet, na etapie opracowywania bardzo szczegółowych rozwiązań, jeśli chodzi o tę pieczę zrównoważoną, naprzemienną, która według legislatorów ma pójść w kierunku trochę obligu. Trochę przynajmniej na czas postępowania sądowego, rozwodowego. Ja powiem szczerze, mam co do tego obligu pewne zastrzeżenia, ale to już nie będę się może z nimi szczegółowo dzieliła. Zresztą nie jestem tu jedyną osobą, która nie do końca, prawda, będąc zwolenniczką opieki naprzemiennej, żeby była jasność, uważam, że coś, co miałoby być trochę obligatoryjne, może być nieporozumieniem i może być trudne. No, pierwsza rzecz, która absolutnie eliminuje tego typu rozwiązanie, to jest występowanie przemocy w rodzinie w okresie poprzedzającym, prawda? No, jeżeli któryś z dorosłych był przemocowcem wobec drugiego rodzica, no już nie daj Boże wobec dziecka, prawda? Ale dziecko, nawet jeżeli było obserwatorem zachowań przemocowych, no to trochę słaby to jest gwarant do tego, żeby pełnić tę rolę taką współdzieloną w opiece. Przypadłości czasem różne zdrowe. Wiek dziecka może być przeszkodą. Bardzo małe dzieci, takie gdzieś do wieku przedszkolnego, są symbiotycznie wręcz związane z matką. No, argument jest prosty. No, 9 miesięcy w brzuchu zrobiło swoje. Ta pępowina emocjonalna jest nieodcięta. Ona się wykrusza, mówiąc obrazowo, ale nie należy tego przyspieszać. Tak. Co nie znaczy, że ojca eliminujemy.
1: Nie, oczywiście nie eliminujemy, natomiast kolejne 2 lata przy piersi też zrobiły swoje.
2: Oczywiście. Mhm. Dokładnie tak. Zresztą w świecie zwierząt jest podobnie. No, małe lwiątko w miarę samodzielne popyla przy matce.
1: A nie przy ojcu.
2: Tak. No więc...
1: Pani Magdalena, no, to na koniec tej drugiej części naszej rozmowy muszę też o jedną rzecz dopytać. Pani Mirosława powiedziała parę chwil temu, że tu się do tego nie przyczepię, tylko nawiążę do tego wątku, że jak już się na coś umówimy i niech to będzie pewnego rodzaju forma kontraktu, no to później ktoś jeszcze musi kontrolować, czy te rzeczy, na które się umówiliśmy, one dalej mają miejsce. Kto to ma kontrolować? Kto się tym zajmuje?
3: No właśnie mediatorzy, dlatego że to nie jest jedno spotkanie, to jest cykl spotkań. Chociażby u nas w Komitecie Ochrony Praw Dziecka, w naszej siedzibie, jest 2 mediatorów, jest para rodziców i cały czas nasi specjaliści pracują z rodzicami.
1: A to rodzice muszą chcieć pracować.
3: Oczywiście.
1: My się umówiliśmy, dajcie nam święty spokój.
3: Pani Konradzie, to jest naprawdę tak, jak pani Mirosława opowiadała, ale to jest temat absolutnie bardzo szeroki, dlatego że ta forma opieki jest też często traktowana jako forma przetargowa, prawda? Dziecko jest traktowane trochę jako, a może i nie trochę, jako zakładnik. Mhm. Tak? Dlatego tutaj ogromną rolę odgrywa dojrzałość rodziców i też ich otwartość do współpracy. No to jest oczywiście niezwykle trudne. No ale po to jesteśmy my od 45 lat na rynku organizacji pozarządowych.
1: Jak to wygląda ta kontrola? Bo też na absolutnie sam koniec muszę dopytać.
2: Nie kontrola.
3: Nie kontrola.
2: Praca. Od
3: zgadza się tu.
1: Dobra.
2: Powiedział pan, że oni muszą chcieć. To ja chcę powiedzieć, że oni na ogół chcą właśnie. Jak już to, jak już idzie ten rytm, prawda, opieki i pojawiają się wątpliwości, to proszę mi, to bardzo często oni są inicjatorami. Czy możemy się spotkać, bo właśnie ostatnio, nie wiem, nie nastąpiło zgodnie z prawem przejęcie, przekazanie dziecka drugiemu rodzicowi, albo nie wiem, wyjechało dziecko na i przedłużone są wakacje. Czy trochę jakby na skargę, ale też trochę zróbcie coś z tym, doprecyzujmy to. Więc w ich interesie to leży, żeby to rzeczywiście, żeby znaleźć dla nich czas i spróbować omówić tę sytuację. Nie kontrolować, nie oceniać, tylko my jesteśmy w roli przyjaciela. Ja zawsze mówię, my jesteśmy adwokatem dzieci.
1: No to kiedy ten przyjaciel zaczyna zastanawiać się, co się dzieje w rodzinie X i Y, bo nie mam od nich od pewnego czasu żadnego zwrotnej informacji.
2: Brak informacji jest dobrą informacją, proszę pamiętać.
1: I wtedy poukładało się i wszystko jest w porządku, tak, dziecko nie cierpi.
2: Tak. Takie założenie trzeba czynić. No, przepraszam, to są ludzie, którzy się dogadali przecież. Podpisali się imieniem, nazwiskiem. No przecież ten podpis za podpis, ludzie w pojedynkach ginęli kiedyś, no to zobowiązuje. Prawda? Ten sąd włożył to do akt, prawda? Klepnął to, mówiąc kolokwialnie, prawda? Więc znaczy, że oni... A jeżeli się coś zepsuło, jeżeli coś nie funkcjonuje, to może trzeba to zweryfikować. I bardzo często jest też taki moment, że ci ludzie na przykład ominą nas, prawda? No nie zwrócą się o tę pomoc i o tą zweryfikowanie tego planu, tylko pędzą do sądu. No ale teraz ten przytomny sąd, zakładam, w tym momencie zadaje podstawowe pytanie. Podpisaliście się, że w razie czego, zanim przyjdziecie do sądu, to pójdziecie spróbować coś aneksować na przykład w tej umowie. No nie wiem, minęło rok, czy minęły dwa lata w życiu dziecka, to jest przepaść, prawda? Dwa lata u nie wiem, siedmiolatka. Więc może to dziecko wymaga już w tej chwili innej trochę formuły. Nie wiem, pewnego przemodelowania pewnych rzeczy. Więc dlaczego przyszliście do sądu, a nie poszliście z powrotem tak, jak się... No, to może pójdziecie. Ten sąd jakby zaleca też czasami. Ale to oczywiście może trochę brzmi bardzo tak optymistycznie, co ja mówię w tej chwili, ponieważ proszę też jeszcze pamiętać o tym, że oddawanie losu dziecka w ręce sądu, w sensie decyzji, jest z paru względów bardzo niebezpieczne, choćby ze względów czasowych. Między jedną sprawą a drugą często mijają miesiące, a nie rzadko więcej niż miesiące. I co się w tym czasie dzieje? Więc dlatego ten czas dobrze, jeżeli ci rodzice wykorzystują od kogoś, kto jest ich sojusznikiem, czyli na przykład od takiej organizacji jak nasza.
1: Tak. Drodzy Państwo, jak się pewnie domyślacie, słuchając całej tej naszej dzisiejszej rozmowy, żeby robić to wszystko, o czym Panie opowiadacie, no to tego nie da się robić po prostu za darmo. I o tym, jak uzyskać finansowanie, skąd pozyskać pieniądze, pozwólcie Państwo, porozmawiamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy. Pani Mirosława Kątna i pani Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz są dzisiaj naszymi gośćmi. Zapraszamy za chwilkę.
0: SK Rock. Porachunki osobiste. Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Hej Ania, dokąd jedziesz?
5: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
4: Opowiadaj!
5: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
6: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: rachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o pieczy współdzielonej. Raz jeszcze, po raz trzeci, niestety ostatni, bo fantastycznie się z Paniami rozmawia, a tak naprawdę fantastycznie się Pani słucha. Witam Panie u nas w naszym studio, Pani Mirosława Kątna, psycholożka, mediatorka i przewodnicząca Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
2: Witam.
1: I Pani Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, członkini Zarządu Komitetu Ochrony Praw Dziecka, która zajmuje się PR-em i promocją.
3: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry, raz jeszcze o pieniążkach na funkcjonowanie pań organizacji porozmawiamy za chwilkę. Na razie jeszcze jesteśmy ciągle w tej pieczy współdzielonej. Mama, tata dzielą się opieką nad dzieckiem. Jak ta opieka jest finansowana? I kilka wątków, bo to i 800+, tak. Alimenty, jak to jest dzielone? Powiedziała pani parę chwil temu, to drodzy państwo, powiem państwu, że niektóre rzeczy cały czas są jeszcze prawnie nieuregulowane.
2: Tak, one są nieuregulowane, czyli w związku z tym powstaje pewien chaos w głowach i ludzie bardzo często, znaczy rodzice bardzo często mówią, nie zgadzam się na opiekę współdzieloną, bo moja pozycja finansowa jest znacznie gorsza niż drugiego rodzica, nie będę mieć alimentów. Otóż nie do końca to jest prawda. Zawsze rodzic, który jest gorzej sytuowany czy w gorszej sytuacji życiowej, ma prawo wystąpić o pewne, nie chcę powiedzieć, że wyrównanie, ale o wsparcie losu dziecka i to są właśnie te alimenty. One nie są tak wysokie wtedy, ale na to, żeby wyrównać poziom życia. Czyli alimenty nie są z automatu znoszone, natomiast świadczenie socjalne, jakim jest 800+, nie jest to uregulowane, występuje. Każdy z rodziców ma prawo wystąpić. I tutaj są możliwe takie warianty, że no niestety pierwszy jest taki, kto pierwszy, ten lepszy, prawda, że kto wystąpił, może się tymi pieniędzmi podzielić. Zakładamy cały czas o współpracy rodzicielskiej, więc zakładamy, że ci ludzie jednak nie przegryzają sobie gardła, czyli jeżeli ja biorę 800+, a połowę czasu spędza dziecko i nasza sytuacja życiowa jest podobna, no to w jakiś sposób dzielę się tymi pieniędzmi, prawda, z drugim rodzicem. Ewentualnie można wystąpić równolegle do urząd, bo to 800 podzieli, a jeżeli jest więcej dzieci, to podzieli to na między rodzicami. Czyli to jest do zrealizowania. Tutaj naprawdę nie ma jakichś ogromnych strat i tutaj no, nikt nie będzie w siermiężny, biedny sposób funkcjonował, więc nie może to być przeszkodą w próbie dogadania się, porozumiewania i zawierania planu opieki rodzicielskiej, czyli opieki współdzielonej. Więc nie chciałabym, chciałabym przekonać dorosłych, żeby to kryterium i ten warunek nie był absolutnie tutaj dominujący. W cywilizowany sposób można się porozumieć. Kto płaci za szkołę prywatną, ewentualnie za zajęcia dodatkowe, kto wyrównuje na przykład aparat ortodontyczny dla dziecka, okulary, czyli te wszystkie bardzo kosztowne w życiu dziecka i rodziny koszty.
1: I a propos kosztów, finansowanie działalności. W jaki sposób zbieracie Pani pieniądze na tą działalność, o której opowiadamy?
3: To jest tak, Panie Konradzie, to jest tak. Ja lubię o tym mówić i tak na to patrzeć, że Komitet Ochrony Praw Dziecka jest ważnym i ciekawym i mądrym partnerem społecznym. Organizacją, jak już mówiłyśmy, która ma 45 lat, to jest naprawdę bardzo duże, jeżeli chodzi o rynek trzeciego sektora. Organizacją, która ma fantastycznych fachowców, fantastyczną wiedzę. Organizacją, która jest rzeczywiście dla dzieci, dla osób dorosłych, tak naprawdę dla wszystkich. I teraz jako ten partner społeczny, nie z pozycji panda, jak czasami w dowcipach, tylko jako partner społeczny mamy właściwie całą paletę różnych form współpracy z nami. Ja też często powtarzam, że tak, to jest oczywiście, że biznes pomaga organizacji, czyli Komitetowi Ochrony Praw Dziecka, ale de facto tak naprawdę sprowadza się do decyzji konkretnej osoby, która podejmie, że udzieli darowizny, przekaże ten grant, a w zamian organizacja zobowiązuje się do konkretnych świadczeń, do konkretnych projektów, do konkretnych rzeczy, do konkretnej realizacji. A jak nam można pomóc? No, powiedziałabym najkrócej w świecie wejść na naszą stronę kop.pl i oczywiście zapraszamy na nasze social media, gdzie są wszelkie informacje. I teraz tak, żeby daleko nie szukać pamięcią. Przecież to nie tak dawno razem z SK Rock i z Nocnym Kochankiem robiliśmy fantastyczną, ogromną akcję, aukcję. Mianowicie zespół przekazał kapitalne memorabilia na naszą rzecz z adnotacją, że idzie to oczywiście na działania Komitetu Ochrony Praw Dziecka, konkretnie pomoc i wsparcie dla dzieci, wsparcie psychologiczne. Słuchacze dopisali, zakończyła się cała akcja rzeczywiście sukcesem. Druga sprawa, to są wszelkiego rodzaju eventy, koncerty, które realizujemy, gale, które realizujemy nie tylko dla nich samych, tylko one też czemuś służą. Zazwyczaj mówimy o jakimś ważnym problemie, pokazujemy też, jak można nas przy okazji wesprzeć. Mam tu na myśli właśnie gale czy koncerty. Robimy, organizujemy aukcje, organizujemy kampanie społeczne, które mówią o konkretnych problemach. Ja się obawiam, że jak zacznę teraz wymieniać te wszystkie nasze kampanie, począwszy od pierwszej...
1: To zabraknie nam czasu.
3: Tak, tak, otwarte drzwi do szpitali dziecięcych, to jest pierwsza nasza historyczna, a skończywszy na nie tak odległej sprzed roku, po czyjej jesteś stronie, gdy milczysz, to na pewno zabierze to niezwykle dużo czasu. Kampanie społeczne, które pokazują konkretny problem i też pokazują, jak można ten problem rozwiązać. Mamy też oczywiście strategiczne projekty, które mają, słuchajcie Państwo, bardzo wiele lat na koncie. Mam tutaj na myśli konkurs Świat Przyjazny Dziecku, który jest bodajże, no chyba najstarszym tego

0: może zgłosić. Teraz akurat trwa 25. edycja. Każdy rok to kolejna edycja. Każda edycja kończy się oczywiście wyborami kapituły. Zaznaczę tu, że w kapitule mamy, tak, mamy też osoby znane i lubiane, ale to są też eksperci. Osoby, które rzeczywiście znają się na fajnych, wartościowych produktach dla dzieci i dla młodzieży. Słowo produkt, jeżeli chodzi o książki, brzmi bardzo niezręcznie, ale tak też i oceniamy. Patrzymy na zawartość, patrzymy też na to, co dana zabawka, książka, inicjatywa sobą reprezentuje i czy rzeczywiście jest fajna i ciekawa. Ogromnie ważnym ciałem w konkursie Świat Przyjazny Dziecku jest mała kapituła, powołana lat temu 8 przez nieżyjącą już redaktorkę Kasię Stoparczyk, która oddała głos dzieciom. I tak to jest, słuchajcie, że my się też cały czas rozwijamy, czerpiemy nowe doświadczenia, czerpiemy wiedzę i Kasia Stoparczyk, pamiętam, przy pierwszym spotkaniu spytała: Madziu, no dobrze, dorośli oceniają, a dzieci? No i powstała mała kapituła, która zajęła się wyborami książek. Powiem też, że dzieciaki to już właściwie dorastające młode pokolenie, nastolatki, dokonują tych wyborów książek z ogromną pieczołowitością i rozwagą. Mirka, pamiętasz na pewno nasze obrady kapituły, które są co roku, jak bardzo my jesteśmy zachłanni i jak wiele tych nagród głównych czy wyróżnień przyznajemy. Dlaczego? Dlatego, że rynek książek czy rynek zabawek teraz, a lat temu, a powiedzmy to 25 lat, uległ ogromnej transformacji. Słuchajcie, ja sama pamiętam z własnego dzieciństwa zabawki sprowadzane z RFN-u i NRD. Zabawki wówczas fantastyczne, których w Polsce nie było, a teraz jest zalew tych produktów, tych zabawek, tych książek dla dzieci, gier planszowych. Naprawdę jest w czym wybierać i po to, żeby nie oszaleć z nadmiaru dobroci, mamy właśnie kapitalną kapitułę złożoną z 16 osób. To są aktorzy, jest też oczywiście reżyserka teatralna i filmowa, są specjaliści, są też to osoby, które są prywatnie mamami, babciami, rodzicami, opiekunami, ciociami, jak ja. I my rzeczywiście oceniamy te książki czy też produkty, przyznając bardzo dużą liczbę nagród głównych, natomiast mała kapituła, no, zachowuje tutaj wstrzemięźliwość. My przyznajemy, słuchajcie, prawie 100 nagród, a młodzież, nie uwierzą państwo, 10, aha, 15. Taka jest różnica. Oni tak bardzo podchodzą do tego poważnie.
1: Drodzy państwo, żeby Komitet Ochrony Praw Dziecka mógł funkcjonować, potrzebne są wasze pieniądze. Oczywista rzecz, to jest 1,5% podatku. Zapytam tylko jednym zdaniem dosłownie, czy wy możecie liczyć na jakieś dofinansowanie, nie wiem, od państwa na przykład, albo z funduszy unijnych zdobywacie pieniądze?
0: To nie jest temat na jedno zdanie, ale spróbuję jak najkrócej. Oczywiście jesteśmy dofinansowani z Urzędu Miasta, z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Sięgamy także po fundusze norweskie.
2: Przepraszam, tylko hasło, że jesteśmy dofinansowani, to wymaga doprecyzowania. To nie jest tak, że my się tam pięknie uśmiechamy i, prawda, i prosimy, użyję słowa, którego Magda nie znosi, w taki żebraczy sposób, prawda, dajcie. Natomiast to są projekty składane, które my w imieniu miasta realizujemy. Miasto jest instytucją, znaczy Urząd Miasta jest instytucją, ma potrzebę realizowania dla swoich mieszkańców określonego zadania i to zadanie nam zleca. Czyli to nie jest tak, że to jest jakaś forma darowizny, bo powiedzmy współpraca z biznesem, no bardzo często opiera się na tym, że tam ludzie o wielkim sercu mówią: dobrze, trochę się podzielimy swoimi pieniędzmi, prawda? Pokażemy, że my też mamy pewną wrażliwość oprócz tylko zadań biznesowych. O tyle te pieniądze jakby publiczne, można było powiedzieć, na poziomie najczęściej miasta, wynikają z tego, że miasto ma określone zadania do zrealizowania. Samo nie może tego zrealizować, bo ma swoich urzędników, ale może zlecić i za to zlecenie, na przykład dla mediatora, czy dla psychologa, czy na kawałek czynszu, który przecież trzeba opłacić, czy telefonu, dostajemy w ram i to bardzo precyzyjnie jest rozliczane i jako absolutnie tutaj muszę pochwalić, proszę państwa, przez tyle lat, jak funkcjonujemy, przecież sprawozdajemy się, nigdy nie było tak zwanej wtopy, jak to się czasem nieelegancko mówi, prawda? Zawsze co do złotówki jest to precyzyjnie rozliczone, nigdy nie było większych zastrzeżeń, żadnych w zasadzie zastrzeżeń do tego.

0: jak te pieniądze publiczne, które stanowią tylko część tego do naszego budżetu, w jaki sposób one są realizowane. Więc oprócz tego, że jesteśmy wiarygodni, że reprezentujemy dobrą markę, to oprócz tego jesteśmy rzetelni. To tak nieskromnie, ale muszę to powiedzieć.
1: I jesteśmy rzetelni bardzo i rzeczywiście ze wszystkich form współpracy rozliczamy się. Mam tu też na myśli granty biznesowe, które są również bardzo też sprawdzane i my musimy rzeczywiście się wykazywać rzetelnością. Zresztą robimy to jako organizacja pożytku publicznego. Inaczej nie mielibyśmy tego statusu.
2: Komitet Ochrony Praw Dziecka zaczęło się 45 lat temu od niezgody na bicie dzieci. Czy klaps to też bicie dzieci?
1: Oczywiście!
0: Ach, proszę.
2: Pięknie dziękujemy, drodzy Państwo. Dzisiaj bardzo było mi miło. Pani Mirosława Kątna, psycholożka, mediatorka i przewodnicząca, a także współzałożycielka Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dziękuję pięknie.
0: I ja dziękuję.
2: I pani Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz, członkini zarządu, która zajmuje się promocją i PR-em.
1: No dziękuję bardzo. Dziękuję.
3: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Jacek Kawalec.
2: Ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
3: ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
2: No, to by hicior wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
3: Wiem, co która nuta na pięciu linii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
4: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
3: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicz.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

Reklama. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie. Reklama.

The Offspring, The Kids Aren't Alright. Tym numerem zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Eseroku. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Jest niedziela, 4 dzień października 2026 roku, a my będziemy wspólnie na antenie Eski Rock do 12. Teraz mam dla Państwa piosenkę, która jest piosenką z roku 1971, chociaż w 2003 roku dostała drugiego życia, a to po tym, kiedy swoją wersję postanowił nagrać zespół Limp Bizkit. A numer, o którym mówię, to The Who i Behind Blue Eyes.

0: Tilavi potrzebuje. Wczoraj w Estrog za nami, a przed nami już za momencik, proszę Państwa, gwiazda tegorocznego Openera. I to jedna z tych świecących najjaśniej, chociaż takim troszeczkę jednak przydymionym ciemnym światłem, bo to bardzo gotycka kapela. The Cure i Friday I'm in Love już za momencik w Estrog.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Estrog.
2: Wszędzie wędrujemy z bidonami z wodą. Pilnie odmierzamy, czy wypijamy jej odpowiednią ilość, a w monitorowaniu nawodnienia pomagają nam nawet specjalne aplikacje. Ale czy robimy to w sposób, który naprawdę służy naszemu organizmowi?
3: Nawadnia nas sam płyn, jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie. I pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie.
2: Mówi dietetyk kliniczny dr Ewa Zygmanowska.
1: Drogowskazy Escarok. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Escarok i na escarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Reklama. Escarok Warszawa.

Green Day i American Idiot w Estrock. Jakie były Państwa najbardziej rock'n'rollowe przeżycia 2026 roku? Jeśli takie były, to proszę się z nami nimi podzielić. Sposoby są dwa. Można nagrać głosówkę na Messengerze Eski Rock albo można zgłosić się na eskarock.pl i tradycyjnie językiem pisanym opowiedzieć nam o tych wydarzeniach. W nagrodę mamy dla Państwa bilety na Rocktoberfest 2026, czyli na naszą urodzinową imprezę, która odbędzie się 22 października w warszawskiej Progresji, a zagrają na niej dwa zespoły. Cztery szmery, czyli cover band AC/DC i Happy Set. No i będziemy tam my, plus słuchacze Eski Rock. Także naprawdę, to jest impreza, na której być należy. I teraz zagramy sobie, proszę Państwa, numer kapeli, która w ubiegłym roku była gwiazdą Rocktoberfestu. Pijama Porno i ezoteryczny Poznań Westrock.

0: Nickelback i When We Stand Together w ESC Rock na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10, a po 10, proszę Państwa, będzie gość, który w tym roku trafi do grona ludzi ze złotym uchem, bo takie odznaczenie przyznał mu festiwal Sound Edit, który odbywa się w Łodzi i niebawem ma dojść do wręczenia tego odznaczenia. Iggy Pop i The Passenger już za momencik po 10 w ESC Rock.
1: Autopromocja. ESC Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj ESC Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
2: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy nad sekwaną, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.

0: 100 tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.

piosenka o młodzieżowym dezodorancie. Smells Like Teen Spirit to Nirvana w Ester Rock na początek naszej drugiej wspólnej godziny. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, jest niedziela, 4 dzień października 2026 roku. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, Światowy Dzień Onkologii i Dzień Polskiej Harcerki. I moim zdaniem to ostatnie święto jest najważniejsze. Harcerstwo działa u nas prężnie, chociaż ostatnimi czasy chyba troszkę mniej. Za moich czasów, jak ja byłem harcerzem, to było nas pełno. I dziewczyn też była cała masa, także wszystkim harcerkom, tym, które teraz są, czy tym, które kiedyś były, tym, które harcerstwo mają w serduchu, składam najserdeczniejsze życzenia. Dziewczyny, świętujcie, no i tak trzymajcie, bo harcerek nigdy za dużo. Chevelle i Face to the Floor teraz w Ester Rock.

0: Wherever You Go to The Calling w Esterok, a ja już za momencik zagram piosenkę dla wszystkich tych, którzy korzystają jeszcze z pięknej pogody i dosiadają swoich mechanicznych rumaków, czyli motocykli. Born to be Wild, absolutny klasyk grupy Steppenwolf, już za momencik w Esterok.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama.

American Woman to Lenny Kravitz w Ester Rock. A ja przypominam, że już tylko 18 dni, proszę Państwa, zostało do Rocktoberfestu 2026. Dla tych, którzy nie wiedzą, Rocktoberfest to są urodziny. Eski Rock. W tym roku obchodzimy 22 urodziny, a obchodzić je będziemy 22 października w warszawskiej progresji. Zagrają Happy Set i Cztery Szmery, czyli cover band AC/DC, no a oprócz tego będą słuchacze Eski Rock. I tylko słuchacze Eski Rock, no oprócz oczywiście nas i zaproszonych zespołów. A to dlatego, że bilety na tę imprezę można zdobyć tylko w jeden sposób. Można je wygrać na antenie Eski Rock. Żeby mieć na to szansę, trzeba się zgłosić na eskrock.pl i opowiedzieć nam o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu mijającego roku. Można też takie opowieści snuć za pomocą głosówek na Messengerze Eski Rock. Od jutra ruszamy z kolejną pulą biletów, które będziemy Państwu wręczać na naszej antenie. A już teraz przed nami Danzig i Mother.

0: POD Live w Estrock na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się, proszę Państwa, 11, a po 11 zagram dla Państwa m.in. Don't Cry Gunsów.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11. On będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
3: No, ale co?
4: Nie wiem,
3: ale
4: mnie też by szlak trafił. No.
5: Ania, coś ci dolega?
6: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
5: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
6: Dolega mi każdego dnia. No, przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
3: A to wszyscy to mamy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

Skorpionsi, Rock You Like a Hurricane, na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Esterok. Jest niedziela, 4 października 2026 roku. Imieniny obchodzą dziś Franciszek, Petroniusz, Piotr, Konrad, Lucjan, Eusebiusz, Dobromiła, Edwina, Konrada, Aurea i Faust. Wszystkim, którzy obchodzą dzisiaj imieniny, urodziny, czy jakieś inne święta, albo którzy świętują bez okazji, składam najserdeczniejsze życzenia, a do tych życzeń oczywiście dorzucamy upominek muzyczny. Tym razem jest to Kult i Na łódce w Oslo. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry.

0: Dreamer, czyli takie trochę Imagine Johna Lennona, tylko że w wersji Ozziego Osborna. To za nami Westerok, a przed nami już za momencik Linkin Park i Breaking the Habit.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Reklama.
4: Hi, how's it going? We're called Muse.
5: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
6: My name is Trey and I play bass.
7: My name is Wolf, I play the drums in

Pearl Jam i Daughter Westerok, a ja przypominam, proszę Państwa, że już tylko 18 dni pozostało do Rocktoberfestu. No i przypominam również, że liczba miejsc na tej imprezie jest ograniczona, a jedyny sposób na to, żeby zdobyć bilety na tę imprezę, to słuchać Eski Rock i zgłosić się do naszej Rocktoberfestowej zabawy. Na stronie eskarock.pl opowiadają Państwo nam o swoich najbardziej rock'n'rollowych przeżyciach. Można też to robić za pomocą głosówek na Messengerze Eskirock. A my od poniedziałku do piątku rozdajemy Państwu bilety podwójne na tę imprezę. No i mamy nadzieję, że zdążycie Państwo się na te bilety załapać i że spotkamy się wszyscy 22 października w warszawskiej Progresji podczas koncertów Czterech Szmerów, Happy Sadu. No a oprócz tego podczas setu DJ-skiego pana Hieronima Wrony. Zapraszam bardzo gorąco, skrock.pl. Tam znajdą Państwo wszystkie szczegóły. A już teraz przed nami Westerok Laocze i Wojenka.

0: Smash Mouth i All Star na koniec naszego dzisiejszego spotkania w Esterox. Zbliża się, proszę Państwa, 12, a to oznacza, że już za chwileczkę na antenie Eskirok pojawi się Marcin Meller i jego gość, czyli Melina. Ja Państwu bardzo za dzisiejsze niedzielne przedpołudnie dziękuję, życzę pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru i dużo energii na nadchodzący tydzień pracy. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Rankę, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Rankę.

0: w 1992
1: do 98,
0: a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
1: 8 lat.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: set. Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama. SK Rock Warszawa. Yeah!

0: Kawalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec. No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
2: ja bym emeryce. Poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Tak. Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
1: No, to byłby hiciar wasza współpraca sceniczna, to by się sprzedało, wszyscy by o tym gadali.
2: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
0: Melina w SC Rock.

0: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SC Rock. Ze mną z Wami Jacek Kawales. Witaj serdecznie.
2: Witam Cię, Marcin.
1: Zastanawiałem
2: witam
1: się,
2: Państwa.
1: Zastanawiałem się, jak zacząć. I zacznę w sposób taki. A mianowicie, byłem ostatnio w Kudowie Zdroju. Albo pierwszy raz w życiu, albo pierwszy raz od dzieciństwa, nie wiem. Poszedłem do ogrodu muzycznego. I tam stały takie atrapy instrumentów muzycznych, zresztą moja córka myślała, że to prawdziwe pianino, nieprawdziwe pianino. Okej, okay, piękny park. Cięcie. Szykuję się do rozmowy z tobą. Jest związek, zaraz zobaczysz. I szykuję się do rozmowy z tobą. Dochodzę do momentu, kiedy występowałeś w Centralnym Zespole Artystycznym Związku Harcerstwa Polskiego przy Teatrze Wielkim,
2: tak,
1: którego dyrektorem był wspominany przez ciebie...
2: I założycielem Władysław Skoraczewski.
1: I ogród muzyczny w Kudowie Zdroju jest jego imienia.
2: Władysława Skoraczewskiego.
1: Takie zapytanie.
2: Było jeszcze zabawniej, półtora roku temu, obok tego, właściwie w tym ogrodzie, tam jest taki piękny, zabytkowy teatr zdrojowy, miałem koncert.
1: Co grałeś?
2: Swój. Graliśmy taki miszmasz, to się nazywało Kawalec Teraz, ale w takim poprokowym, solidnym składzie, gdzie było sporo coverów i to takich różnych typu Led Zeppelin, Pink Floyd.
1: Tam akustyka zdaje się świetna, tak?
2: Trochę polskich rzeczy, tak, ale też nieco autorskiego materiału, bo coraz więcej tego materiału wrzucam w moje projekty, z którymi występuję.
1: A zwłaszcza, że ci odpadł jeden zespół. Do tego jeszcze dojdziemy. Ale, ale chciałem się przytrzymać tego najpierw Centralnego Zespołu Artystycznego Związku Harcerstwa Polskiego. Wcześniej byłeś w szkole muzycznej podstawowej, tak?
2: Tak, ja...
1: Klasa fortepianu.
2: Byłem w klasie fortepianu przez 5 lat. No, do szóstej klasy, przed szóstą klasą rzuciłem ręcznik. Poszedłem na egzamin z fortepianu. I przyznaję się dzisiaj do swojej wówczas głupoty. Specjalnie źle zagrałem na egzaminie, żeby nie zdać do szóstej klasy.
1: Dlaczego?
2: Wiesz co? Miałem taki ból egzystencjalny, który polegał na tym, że nie gram dobrze na fortepianie i nie gram dobrze w piłkę. I ani nie grałem w piłkę, ani... Bo siedziałem, ślęczałem przy tym fortepianie, gapiłem się w te nuty, które dla mnie były robaczkami, a nie wiedziałem wtedy, że mam dysleksję.
1: Okay.
2: Lata później okazało się, że mam zdiagnozowane, już jako bardzo dorosły, dojrzały człowiek, że mam zdiagnozowane ADHD. W tamtych czasach, w latach 70.
1: nie było.
2: Nikt, jak ktoś źle czytał, czy źle składał literki, czy nuty mu skakały po pięciolinii, to był uznawany za lenia, a nie za kogoś, kto ma po prostu z tym problemy ze skupieniem. Ja jestem słuchowcem. Ja dużo lepiej uczę się ze słuchu. Gdyby wtedy metody nauki muzyki były takie, jak dzisiaj na przykład jest taka metoda Suzuki, która polega na tym, że dzieciaki grające na fortepianie dokładnie odtwarzają to, co słyszą. To ja bym sobie pewnie dużo lepiej z tym poradził. Ja wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Zapraszam. A mogę jeszcze coś?
1: Oczywiście.
2: Lada dzień będzie premiera singla pod tytułem Flesze. Bardzo fajny kawałek. Znaczy to pozostawiam ocenie publiczności. I jeszcze mam nadzieję tej jesieni dwa nowe single. Nieco bardziej jesienne i nostalgiczne, bo ten pierwszy Flesze będzie dynamiczny, ale taka muza opowiadająca o relacji, jak trudno jest zdobyć człowieka, który będzie stał za tobą murem i człowieka, któremu ty będziesz też potrzebny, I z którym się zrozumiemy i jak warto jest o takiego człowieka w swoim życiu dbać.
1: Ty mieszkałeś przy Placu Trzech Krzyży, tak? Wtedy?
2: Tak, mieszkałem przy Placu Trzech Krzyży w domu, którego już nie ma, Plac Trzech Krzyży 10.
1: To, które to miejsce było?
2: Adres. To jest takie miejsce, gdzie teraz stoi taki wypasiony budynek, w którym topowe firmy mają swoje.
1: Ale tam gdzieś Książęca odchodzi w dół?
2: Książęca odchodzi w dół i to jest, jadąc w stronę Alei Jerozolimskich, prawą stroną Placu Trzech Krzyży, jest taki duży budynek z taką elewacją w kolorze piaskowca.
1: Kurczę, bo wiesz,
2: to tam stał
1: powinienem pamiętać.
2: W 74 roku ten budynek został rozebrany. Melina.

0: Melina Eskirok.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec. A wiesz, jak tam twoja rodzina tam trafiła po wojnie, czy jak to było?
2: Tak, moja rodzina tam trafiła po wojnie, ja byłem wnukiem krawca. Dziadek Rysiek był przedwojennym, prawdziwym krawcem, który stracił w Powstaniu Warszawskim swoją pracownię, w której zatrudniał kilkunastu czeladników. Po tym, jak wrócił do Warszawy 17 stycznia 1944 roku, to 1945 roku, to się załamał i przeżył bardzo, bardzo poważne załamanie nerwowe, i do którego nie udało mu się wyjść do końca życia, ale był wspaniałym człowiekiem i świetnym rzemieślnikiem. Dziadek jako taki prawdziwy przedwojenny krawiec szył mi na wymiar cudowne ciuchy z tego materiału, który się udawało gdzieś tam zdobyć. Także ja miałem sztruksowe, fajne kurtki, spodnie, na wzór zachodnich jeansów, których nie można było wtedy
1: z Bayer w szkole.
2: Tak, tak.
1: A rodzice co robili?
2: Ja wychowywałem się tylko z mamą. Tata miał swoje osobne życie. Był na placówce za granicą w Londynie w tym czasie, a mama... No, mama dźwignęła temat wychowania, samotnego wychowania mnie.
1: Jakbyś dzisiaj już jako bardzo dorosły mężczyzna miał się cofnąć do swojego wychowania i tego, że się wychowywałeś bez taty, to co dzisiaj o tym myślisz? Miało wpływ, nie miało wpływu?
2: No, na pewno miało wpływ, oczywiście. Myślę, że każdemu człowiekowi, a zwłaszcza facetowi, chłopakowi, potrzebny jest jakiś męski, silny wzorzec. Ja takiego wzorca nie miałem. I ciężko było mi czerpać jakieś sensowne przykłady. Aczkolwiek mama o tacie się zawsze wypowiadała w bardzo pozytywny sposób. Nigdy nie było jakiegoś takiego obrazu ojca, człowieka, który ją skrzywdził. Absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Zresztą tata początkowo w ogóle nie wiedział o tym, że ja jestem na świecie. Tata się dowiedział o moim istnieniu z dużym opóźnieniem.
1: Jakim?
2: Co najmniej rocznym. W każdym razie stanął na wysokości zadania, przynajmniej pod tym względem, że starał się mamie pomagać materialnie i starał się też... No, mam jego nazwisko w każdym razie.
1: A spotykałeś go potem? Czy w ogóle?
2: Tak, spotykałem go, ale to było niezwykle rzadkie. Ojciec był bardzo zajętym zawodowo człowiekiem. Tak jak mówię, był dyplomatą, jeździł po świecie. Ostatnie pół roku jego życia spędził jako konsul w Pakistanie i zmarł dosyć nagłą śmiercią, kiedy ja miałem 17 lat. I to był taki czas, myślę, akurat kiedy pewnie moglibyśmy nawiązać jakąś bliższą relację, no ale niestety dosyć tragiczna, nagła śmierć i taty zabrakło, żeby sobie pewne rzeczy wyjaśnić. Ale mam dwie siostry przyrodnie, z którymi mam świetne relacje, nieco starsze ode mnie, z którymi mam świetne relacje, lubimy się, wspieramy się, a poznaliśmy się już po śmierci naszego ojca.
1: Wtedy zbudowali się relacje, tak?
2: Tak, tak, tak, tak.
1: A kto był stroną inicjującą?
2: Ja.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
1: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Hej Ania, dokąd jedziesz?
6: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
5: Opowiadaj!
6: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
7: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawale. Jak w takim razie, skąd ty się wzięłeś w tej szkole muzycznej? Biorąc pod uwagę kontekst rodzinny, o którym przed chwilą słyszeliście.
2: To były ambicje mojej babci, czyli mamy mojej mamy. Babcia była osobą, która uczyła się francuskiego, miała zrobioną w tamtych czasach maturę, co nie było tak zwaną, nie wiem, tą dużą maturę czy coś takiego, co nie było takie oczywiste, zwłaszcza w czasach, kiedy była po prostu zwyczajnie bieda. Babcia kochała się w muzyce Chopina. Jako małego chłopca prowadzała mnie na koncerty chopinowskie do Pałacyku Ostrowskich. Pamiętam, że czasami no, malucha takiego 5-7-letniego, to ta muzyka mogła trochę nudzić, ale na pewno ona gdzieś we mnie została i jakaś taka fascynacja do tej muzyki klasycznej zaistniała. Zresztą babcia miała takie ambicje nie tylko względem mojej osoby, bo moja mama też ma za sobą kilka lat szkoły baletowej. Ciocia, siostra mojej mamy też uczyła się gry na pianinie. Ale mnie ta radość z muzykowania pozostała i ja wróciłem do muzykowania właśnie w latach licealnych, kiedy już mieszkałem na Saskiej Kępie i chodziłem do liceum 35 LO imienia Bolesława Prusa na ulicy Zwycięzców. Jeden z moich kumpli z klasy, notabene syn znanego aktora Mieczysława Stora, takiego znanego aktora ze stawki większej niż życie.
1: Kogo grał?
2: On grał takiego Sztetkę.
1: A, okej. Okay.
2: Tak, Kamil, jego syn. Również uzdolniony muzycznie człowiek. Zresztą był perkusistą pierwszych punkowych zespołów w Warszawie. Kamil śpiewał w chórze Skoraczewskiego w basach i zaproponował mi odwiedzenie jednej z prób i ja poszedłem na próbę, bardzo mi się spodobało. Zwłaszcza, że to był chór harcerski, założony przez Władysława Skoraczewskiego, człowieka, który był, oprócz tego, że był solistą Opery Narodowej, barytonem świetnym, był harcerzem, ale takim harcerzem z krwi i kości,
1: powstańcem,
2: który wyszedł z powstania warszawskiego i tuż po II wojnie światowej właśnie założył najpierw chór kilkunastoosobowy, który się rozrastał do tego stopnia, że w momencie, kiedy ja już w tych 70-tych latach trafiałem do zespołu, to Centralny Zespół Artystyczny Związku Harcerstwa Polskiego, taka była pełna nazwa.
1: Tam ponad 300 członków było?
2: Więcej. Przez cały ten zespół przewinęło, przez cały okres trwania tego zespołu przewinęło się 1500 ludzi, z czego większość znakomita została zawodowymi muzykami. Wtedy, kiedy ja należałem do tego zespołu, w skład tego zespołu wchodził starszy chór, do którego ja już chodziłem, chór dziecięcy.
1: Ale to byli tylko chłopcy, czy chłopcy
2: nie,
1: i dziewczyny?
2: Nie, nie, nie. I chłopcy, i dziewczęta. I chór dziecięcy też był, i chłopcy, i dziewczęta. I orkiestra symfoniczna, w której grali już muzycy, uczniowie średnich szkół muzycznych, ale też studenci. I już czasem nawet zawodowi muzycy Teatru Wielkiego, którzy na co dzień grywali w spektaklach operowych. I my z tym zespołem śpiewaliśmy czasami na scenie.
1: A próby mieliście w Narodowym?
2: Nie, mieliśmy właśnie, tak, mieliśmy w Teatrze Wielkim, w pięknej sali prób, która znajduje się dokładnie, jak spojrzymy na fasadę Opery Narodowej i widzimy tam na górze tę kwadrygę, pod spodem są 4 czy 5 dużych okien i to są okna naszej sali prób, w której śpiewaliśmy.
0: Melina w Esce Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawale. Jakie to były klimaty, powiedz mi, czy to były, wiesz, ja tylko znam takie historie z filmów, albo są to filmy o jakiejś bardzo zawziętej rywalizacji, albo jakimś kumpelstwie, albo jakichś głupotach, albo wiesz, chłopaki i dziewczyny. Jak ty to wspominasz?
2: No to były bardzo fajne czasy. Tak, ja tam poznałem swoją pierwszą z tamtych czasów narzeczoną, która chodziła do jednego z żoliborskich liceów, Agnieszkę Kurowską, która chciała iść na matematykę, a miała fantastyczny sopran. I namawiałem ją wspólnie z kolegami, z przyjaciółmi, żeby ona jednak została wokalistką. I Aga została wokalistką, zaśpiewała wszystkie mozartowskie role w operze kameralnej w swojej kariery.
1: Podziękowała kiedyś?
2: Jasne. Lubimy się, rzadko się kontaktujemy, ale pamiętamy tamte czasy.
1: A bo słyszałem o obozach na Warmii i Mazurach.
2: Tak, to były obozy, właśnie obozy harcerskie, na których w mundurach harcerskich śpiewaliśmy klasykę, ale też śpiewaliśmy na przykład pieśni powstańcze, takie pieśni patriotyczne.
1: Pamiętasz, gdzie jeździliście na te obozy?
2: Ruciane Nida na przykład.
1: No wiem, oczywiście znam. Ale w samym Rucianym czy gdzieś pod Rucianym?
2: To było gdzieś w jakiejś szkole podstawowej.
1: W szkole podstawowej. A, czyli w szkole mieszkaliście, nie pod namiotami.
2: Tak, tak. Pod namiotami też czasami mieszkaliśmy, tak. Ale no, też z uwagi na to, że to był cały zespół. Byli muzycy, którzy mieli ze sobą, nie wiem, dajmy na to wiolonczele za...
1: Tak, to w lesie trochę...
2: Trochę ciężko trzymać tak cenny instrument, kiedy może na niego się lać woda. I pamiętam, że mieliśmy bardzo szeroki repertuar, właśnie od klasyki, bo śpiewaliśmy na przykład w Borysie Godunowie, czy śpiewaliśmy kantatę Widma Moniuszki do Dziadów, ale też śpiewaliśmy i graliśmy muzykę Leonarda Bernsteina z filmu West Side Story.
1: A babcia dumna była wtedy? Żyła wtedy?
2: Babcia żyła, tak, ale babcia była na jednym pewnie z koncertów w Filharmonii Narodowej, gdzie graliśmy, śpiewaliśmy widma. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: I to do którego roku, do której klasy tam byłeś?
2: Byłem do końca liceum, kiedy to zdecydowałem się na studia aktorskie.
1: Zaraz jeszcze do studiów zejdę, tylko chciałem się o profesora Skoraszewskiego zapytać, bo mówisz o nim bardzo pozytywnie. Jakim typem dyrektora był? Jakim typem pedagoga?
2: To był człowiek, którego wszyscy w zespole kochali. On miał autorytet, potrafił huknąć na nas, a jednocześnie w każdym momencie wszystkiego, co robił, było widać, że on nas kocha i myśmy go kochali. Był takim, no mogę powiedzieć o ojcu, Władek był takim facetem, że jak wybuchła rotunda w Warszawie, i on przechodził, jako wynosił rannych ludzi. Nie wiem, czy, bo młodsi ludzie nie pamiętają, była taka katastrofa. Ta rotunda, gdzie mamy bank, który stoi w środku rotunda Warszawy.
1: Był 79?
2: Tak, 78 chyba, czy coś takiego.
1: Jest Gierka.
2: Ta rotunda wybuchła, tam zginęło kilkadziesiąt osób. I Władek był jedną z pierwszych osób, które pomagały tam ratować tych ludzi, bo tam to był jakiś potężny wybuch gazu. Ale też ja dzięki temu zespołowi, dzięki Władkowi trafiłem do różnych innych fajnych miejsc. Trafiłem na przykład do Teatru Dramatycznego w Warszawie.
1: Który, 12 listopadowej.
2: Którego dyrektorem wtedy był Gustaw Hollowbeck. I Maciej Prus, reżyser spektaklu Noc Listopadowa Wyspiańskiego, poszukiwał młodych ludzi, którzy zastatystowaliby albo zagraliby w podchorążych w tej nocy listopadowej. Potrzeba było kilkudziesięciu podchorążych. I ja byłem jednym z nich. Mało tego, dostałem tam, oprócz tego, że statystowałem i miałem dużo fajnego ruchu scenicznego do znakomitej muzyki Satanowskiego, dostałem epizodzik do zagrania. I przez 3 miesiące chodziłem na próby i patrzyłem z bliska na pracę Franceskiego, młodziutkiego wtedy Marka Kondrata, Gustawa Holoubka, Zbigniewa Zapasiewicza, Marka Walczewskiego, Jadwigi Cieślak-Jankowskiej, Andrzeja Szczepkowskiego, Karola Strasburgera, który był wtedy niezwykle sprawnym fizycznie człowiekiem, robił salta na scenie. I patrząc na pracę takich ludzi z bliska, no trudno było nie zwariować i nie pomyśleć o uprawianiu aktorskiego zawodu. Jeszcze oprócz nocy listopadowej trafiłem też do Krakowiaków i Górali, gdzie trzeba było tańczyć i śpiewać na scenie. Spektakl w reżyserii Ludwika René. Piękne widowisko.
0: Melina w Esce Rock.

0: pytaniem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie.
1: Mówi dietetyk kliniczny dr Ewa Zygmanowska.
2: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo mówisz, akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forza, mówisz, masz znajdź robotę i nie Jędrzejej brak.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec, a w nocy listopadowej byłeś trupem, którego miał nosić Piotr Frączewski.
2: Był, tak? był taki moment, kiedy tuż po scenie bitwy, w której podchorążowie w takim slow motion do tej muzyki, idąc tyralierą na Moskali, są wszyscy po kolei rozstrzelani i padają na scenie usianej jesiennymi liśćmi. I ja padałem najbliżej sceny, najbliżej widowni, na samym proscenium i tam zostawałem do końca prawie spektaklu. I jedna z następnych scen to była scena, w której szpieg Makrot, którego grał Piotr Frączewski, uciekał przed linczem i próbował się zasłaniać jednym z trupów, które właśnie leżały, i tym trupem jednym z nich byłem ja, a ponieważ byłem najlżejszy, bo miałem tam 16 czy niespełna 17 lat i ważyłem niecałe 60 kilo, to łatwiej było takiego szczawika poderwać niż któregoś cięższego kolegę. Ale pamiętam, że to tylko na próbach było, tak, że się mną zasłaniał. Potem jednak reżyser z tego zabiegu zrezygnował, ale jak ja przyszedłem do klasy i powiedziałem, że pan Piotruś, ten sam, co w kabarecie Olgi Lipińskiej w telewizji co tydzień odstawia takie fantastyczne rzeczy, nosi mnie na plecach, no to w ogóle mir w liceum, w szkole, to była ogromna sprawa. Zresztą Piotr Frączewski był wtedy... Znaczy, ja go zawsze bardzo ceniłem i cenię do tej pory jako fantastycznego artystę, ale wtedy był w takim uderzeniu, w takim szwungu i u szczytu takiej kariery, że naprawdę był jednym z moich idoli.
1: A jeszcze ostatnie pytanie a propos chóru harcerskiego, a oprócz wspomnianej przez ciebie Agnieszki Kurowskiej, kogo jeszcze byś tak wymienił na szybko z tych, z którymi wtedy tam śpiewałeś i się uczyłeś?
2: No, Jacek Kasprzycki, który dyrygował nami podczas koncertów, Jacek Krośnicki, świetny tenor, wielu, ale oni byli wcześniej w tym zespole. Na przykład Grzesiek Markowski z Perfektu. Wcześniej jako młody chłopak tam śpiewał.
1: To nie, że on w seminarium, a nie jego bracy. Dobra.
2: Grzesiek Markowski, zresztą bardzo wielu kolegów z tego zespołu za protekcją Władka Skoraczewskiego, jak dostawali powołanie do wojska, na przykład dla człowieka, który gra na skrzypcach, że on ma iść teraz do czołgów na 2 lata, to jest po prostu zniszczenie jego wieloletniej pracy, a za komuny to się działo, że potrafili skrzypka czy pianistę powołać do wojska i zaprzepaścić jego wcześniejszą całą edukację. A Władek Skoraczewski potrafił tak wyreklamować od wojska, że wysyłał tych ludzi zamiast do służby takiej zasadniczej, do Centralnego Zespołu Artystycznego Ludowego Wojska Polskiego. I tam ludzie mogli przetrwać ten czas mundurowy. I w taki sposób trafił tam, z tego co wiem, Grzesiek Markowski. Ali Babki. Świetny chór, który notabene nagrywał na pierwszych płytach Budki Suflera. To był zespół wokalny, który też wyrósł z tego samego zespołu artystycznego.
1: Dlaczego ty, chłopak z Warszawy, zdawałeś do filmówki w Łodzi, a nie do PWST Warszawy na Miodową, blisko?
2: Wiesz co? Anegdota. Wojtek Adamczyk, reżyser Rancha, w którym lata później zagrałem, był wtedy studentem trzeciego roku PWST, tak się nazywała wtedy uczelnia.
1: Dzisiaj Akademia Teatralna, wtedy PWST.
2: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna. I można było zgłaszać się na takie preselekcje, na spotkania ze studentami, żeby... dali nam jakieś wskazówki tym, którzy chcieli zdawać na wydział aktorski. I Wojtek był właśnie takim studentem, do którego był jeszcze z jakimś drugim kolegą, już nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa, miał ksywkę Borys. W każdym razie obaj przesłuchali mnie, ja im powiedziałem bodajże fragment Moskwy Karczemnej Jesienina, stwierdzili, że fatalna dykcja, w ogóle spadaj mały, nie nadajesz się do niczego. Trochę mnie tym zrazili, to jedne. I dlatego to był jeden z powodów, dla których chciałem na inną uczelnię zdawać. Ja potem po latach o tym Wojtkowi powiedziałem, on w ogóle nie pamiętał takiego epizodu.
1: Pamiętają ci, którzy mają traumę, a nie tak, ci, którzy ją...
2: Pamięta się tych, którzy są rok, dwa lata, trzy lata wyżej, a nie pamięta się tych młodszych studentów.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec.
2: Chciałem się trochę wyrwać spod matki skrzydeł i trochę zażyć samodzielnego życia, a poza tym o łódzkiej szkole filmowej i wydziale aktorskim krążyła fama, że jest to szkoła, w której bardzo duży nacisk kładzie się na stronę fizyczną zawodu, na akrobatykę, taniec, szermierkę, jazdę konną.
1: I to kręciło cię to?
2: Kręciło mnie to. Po pierwsze dlatego, że ja byłem w czasach podstawówki i liceum, zawsze byłem taki, jeśli chodzi o...
1: Herlawy.
2: Taki herlawy, o wychowanie fizyczne. Zawsze najwolniej biegałem, najgorzej grałem w piłkę. Jak dostawałem piłkę, to traciłem głowę i nie wiedziałem, w którą stronę mam strzelać i do kogo podawać i tak dalej. I chciałem się pod tym względem trochę podreperować i udało mi się to. Myślę też w dużej mierze dzięki pedagogom z łódzkiej filmówki, bo kiedy zacząłem tam studiować, to wziąłem się fizycznie za siebie, ostro zacząłem trenować, biegać, ćwiczyć. U mnie na roku, poza może jednym kolegą, wszyscy potrafili robić salto, wszyscy potrafili robić różne skomplikowane ćwiczenia akrobatyczne. Myśmy mieli obozy konne, mieliśmy obozy narciarskie, na które jeździliśmy. I rzeczywiście i szermierkę, mieliśmy taki przedmiot, który się nazywał walki sceniczne, gdzie były elementy karate. Ja tam pamiętam, że wtedy był szał na Bruce Lee, wejście smoka. No to wtedy
1: pamiętam, ćwiczyłem. W podstawówce byłem, taki na relaks, po prostu w kolejkach wielogodzinnych.
2: Ostro ćwiczyłem wtedy tak zwanym nunchaku. No fajna zabawa.
1: Nunchaka to u mnie w podstawówce robili z dwóch kijków, tak, jakiś łańcuch.
2: Mam ten egzemplarz do tej pory.
1: Strach się bać. Ciebie stan wojenny zastał w filmówce.
2: Tak.
1: Jak to u was było? Bo ja znam z opowieści, jak to było w PWSE, od taty, który tam był wykładowcą, ale ja o filmówce nie wiem.
2: No pierwszy rok studiów to był Karnawał Solidarności. Tak. Ja zacząłem studia w 80 roku. Mieliśmy wtedy strajki, sami żeśmy zaczęli rządzić, kto ma być rektorem w szkole i tak dalej. Pamiętam, że bardzo kontestowaliśmy ówczesne władze uczelni, ale tutaj głównymi prowodami byli studenci starszych roków reżyserii, operatorki. Natomiast no... Ten pierwszy rok studiów to było rzeczywiście taki absolutny powiew wolności. Czuliśmy się jak hipisi, było super, były strajki, mieszkaliśmy w szkole i tak dalej. I pamiętam, że ja pojechałem na weekend do Warszawy, kiedy wybuchł stan wojenny.
1: I czołgi cię zostały w Warszawie.
2: Tak, zostały mnie w Warszawie, ale miałem prawo wrócić do Łodzi, dlatego że zostały wznowione spektakle w Teatrze Jaracza. A ja w jednym ze spektakli Jaracza w Śnie nocy letniej, reżyserowanej przez naszego opiekuna roku, Bogdana Husakowskiego, grałem jakiś epizodzik. Mieliśmy prawo wrócić do Łodzi, żeby dokończyć próby do tego spektaklu. I tak żeśmy się zjeżdżali, nagle się zrobił taki smutek. No słabo było wtedy, rzeczywiście ten stan wojenny to była mocno przygnębiająca.
1: A wyście w ogóle byli takim trochę pechowym pokoleniem, no bo kończyliście studia, bojkot telewizji, tam różnie ludzie podejmowali decyzje, no ale ci najwięksi aktorzy głównie byli poza, a wy tak...
2: Mało tego, to był taki czas, ja marzyłem o tym, żeby po studiach wrócić do Warszawy, na przykład trafić do Teatru Dramatycznego, ale Teatr Dramatyczny został odebrany Gustawowi Holubkowi na dyrektorskich stołkach w warszawskich teatrach byli obsadzani ludzie, którym było po drodze z władzą i raczej no jak ktoś myślał normalnie, prowolnościowo, no to nie szedł do takich miejsc.
1: Jedyną
2: taką w miarę neutralną pod tym względem osobą na kierowniczym stanowisku w warszawskich teatrach była Olga Lipińska.
1: Która występowała w telewizji, ale jednocześnie... tak. Tolerowała różne zachowania.
2: Swingowała na dwie strony.
1: Tak jest.
2: Tak. I trafiłem wtedy właśnie do teatru Komedia, do Olgi Lipińskiej, do spektaklu Kram z piosenkami.
1: A tam grałeś wtedy ogony, czy...
2: Tak, właściwie grałem ogony. Zabawa polegała na tym, że akurat wtedy pani Olga robiła ten Kram z piosenkami i potrzebowała młodych, sprawnych muzycznie ludzi. A ponieważ tutaj u mnie było okej, to zostałem zatrudniony.
0: Melina w Esrock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Przerwam program, żeby nadać komunikat.
2: Ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym.
3: Ja wiele nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
2: Dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
3: Pod siatką?
1: To jest podsiatkarka.
4: Żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
1: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
3: Znaczy, bo one muszą być przede wszystkim świeże.
4: Żeby się nie tłukły ten karton.
3: To jest spokojna w ogóle. Co
5: ja
3: to
5: jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
3: Ale czym się załamujesz?
4: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki. Widzisz? Dobrze przewietrzone.
0: No. 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec. A kiedy się zrobiło tak źle finansowo, że pojechałeś na saksy? I gdzie byłeś najpierw, w Stanach czy w Norwegii?
2: W Norwegii. No, były czasy trudne, kiedy ciężko było wyżyć z garży teatralnej. No, moja garża w teatrze... Ja już wtedy byłem w Teatrze Polskim. Zaangażowałem się do Kazimierza Dejmka. No ale moja garża w Teatrze Polskim wynosiła tak w przeliczeniu wtedy między 10 a 12 dolarów. A z Norwegii po 2 miesiącach potrafiłem, pracując na farmie po 16-17 godzin na dobę.
1: No, wiesz, mój tata profesor zarabiał tak, 15 dolarów.
2: Coś takiego, tak. To takie były czasy.
1: Na jakiej farmie pracowałeś?
2: Pracowałem na takiej farmie, ja tam pojechałem zbierać truskawki.
1: Ale... A, słynne truskawki. Ja słyszałem o truskawkach w Finlandii, a ty w Norwegii.
2: Tak, truskawki w Norwegii no, rosną mniej więcej przez 2-3 tygodnie, a potem się kończą i trzeba było robić coś innego. I ja się zatrudniłem do przygotowywania obory na kilkaset sztuk bydła do sezonu zimowego. A sezon zimowy w Norwegii trwa 10 miesięcy. Ten farmer, u którego pracowałem, mówił, że u nas jest 10 miesięcy zimy i 2 miesiące słabych warunków narciarskich.
1: Więc, ładne. A gdzie w Norwegii to było mniej więcej?
2: To było, wiesz co, jakieś kilkaset kilometrów na północ od Oslo. Nie pamiętam dokładnie koło jakiej dużej miejscowości to było. W każdym razie jak zbieraliśmy te truskawki i wychodziliśmy o 4, 5 rano na pole w sierpniu, bo one tam są dużo później niż u nas te truskawki, to o tej porze wkładaliśmy ręce w szron. Po prostu liście truskawek były oszronione. Ale jak się truskawki skończyły, to się właśnie dostałem kerszera i musiałem oborę na kilkaset sztuk bydła wyszorować po to, żeby krowy, które spędzały lato na łąkach, miały dokąd wrócić na zimę.
1: Masz odrzut, jak patrzysz na krowy dzisiaj?
2: Nie. Ja kocham zwierzaki w ogóle. Krowy są bardzo fajne.
1: Ile czasu w sumie byłeś na tych?
2: Ile to no tyle, ile miałem przerwę w teatrze. W teatrze, tak. Podobnie było rok później z Ameryką, kiedy poleciałem do Nowego Jorku i miałem załatwioną robotę przez moją mamę, która już wcześniej tam wyemigrowała na budowie.
1: A mama wyjechała do Stanów, tak?
2: Tak, mama wyjechała do Stanów, tak.
1: I gdzie pracowała?
2: Mama zostawiła swój biznes tu w Warszawie, wyjechała do Stanów, pracowała w Nowym Jorku jako taka housekeeper, potrafiła u jakichś bogatych ludzi, pracowała jako ich gospodyni. I ja miałem załatwioną robotę na budowie, ale jak się facet, Polak, jak się facet dowiedział, że ja 3 września, a był 3 lipca, kiedy przyjechałem, za 2 miesiące mam być w Warszawie, bo mam samolot, bo akurat dostałem dużą rolę u Kazimierza Dejmka w teatrze i nie zamierzam zostać, to powiedział, stuknął się w głowę, mówi, że ja cię dopiero deskę nauczę przycinać albo przenosić z miejsca na miejsce, a ty już będziesz wyjeżdżał. Także żadne takie. Na szczęście znałem język i potrafiłem...
1: W sumie, kiedy się nauczyłeś angielskiego?
2: Wiesz co,
1: to nie była taka częsta, młodszym wyjaśniamy,
2: nie,
1: wtedy...
2: Tak, wtedy nie mieliśmy dostępu do nauki angielskiego. Nasze pokolenie było z przymusu uczone języka rosyjskiego, a angielskiego można było się uczyć prywatnie. I ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego z 3 moimi innymi kolegami. Mieliśmy takie komplety tajne, śmieję się, po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca i ja po prostu pokochałem tę muzykę. Moje pokolenie...
1: To kto cię uczył?
2: Słuchaj, to była starsza pani, która emerytka, która była polską Żydówką, która wyemigrowała do Ameryki jako nastolatka, w związku z czym jako nastolatka tam się nauczyła mówić i na stare lata wróciła do Polski na stare śmieci. i uznała, że chce, za naprawdę takie prawie że symboliczne pieniądze dawała nam lekcje języka angielskiego, które były bardzo pożyteczne. Potem już po dwóch czy trzech latach nauki z nią zacząłem chodzić do metodystów.
1: Na Plac Zbawiciela.
2: Na Plac Zbawiciela, tak. To było takie kultowe miejsce, gdzie...
1: Wiem. Chciałem tam chodzić, zazdrościłem, bo tam miejsc nie było. Tak, tylko się znajomi się dzielili się na tych, którzy tak. chodzą do metodystów i nie chodzą. A ja chodziłem do Instytutu Francuskiego, no.
2: Ale po latach mi to, wiesz, ta miłość do tego angielskiego gdzieś tam zaprocentowała, bo jak mieliśmy COVID i siedzieliśmy w domu, nie mieliśmy prawa wyjść na scenę, to ja się wziąłem, wróciłem do tej muzyki Pink Floydów i wziąłem się za tłumaczenie Ciemnej Strony Księżyca. Przetłumaczyłem Time Pink Floydów i zrobiłem nawet takie nagranie z moim wokalem. Ono jest do posłuchania
1: na YouTubie.
2: I przetłumaczyłem dwa utwory, Time i Home Again, i czytałem pod komentarze ludzi pod tym filmikiem z tym nagraniem z prośbami o to, żeby nagrać cały album. Tomek Lubert, taki bardzo dobry gitarzysta, namówił mnie, żebyśmy razem spróbowali zrobić coś w rodzaju spektaklu i właśnie odpalamy coś takiego, to się nazywa Po naszej stronie Księżyca, gdzie będzie kilka utworów granych i śpiewanych w akustycznej wersji, ale właśnie z polskimi tekstami moimi. Jeszcze później przetłumaczyłem na przykład Money. Forza! Mówisz masz, znajdź robotę i nie jędrzej jej brak. Na przykład jest tam też, no to są te kamienie milowe floydowskiej ścieżki. Natomiast wszystkie są zagrane i zaśpiewane w wersji akustycznej.
1: A z prawami nie mieliście problemów?
2: To jest kwestia opłacenia za X. Okay. Tak jak w spektaklu, bo to jest spektakl, który składa się przede wszystkim z warstwy muzycznej, ale też z opowieści o historii. Taka piguła kilkudziesięciominutowa całej historii tego zjawiska, można powiedzieć, kulturowego, jakim jest zespół Pink Floyd, bo moim zdaniem oni są czymś więcej niż tylko grupą
1: kiedy
2: muzyczną.
1: Kiedy zaczyna się?
2: Udało nam się już zagrać takie próbne spektakle dla kilkusetosobowej widowni, która... A jest to przedsięwzięcie absolutne With a Little Help from My Friends. Więc bardzo się cieszymy, że się udało. I dla publiczności, która entuzjastycznie to przyjmowała na standing ovation i tak dalej. Mam nadzieję, że jesienią ruszymy. Jak tylko będziemy znali konkretne jakieś terminy, to się te rzeczy pojawią na moich mediach społecznościowych i serdecznie zapraszamy Po naszej stronie Księżyca. Zresztą na YouTubie jest już taka zajawka nagrana na jednej, czterominutowa, na jednej z takich prób otwartych dla publiczności.
0: Melina w S Rock.

0: Melina, Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Jacek Kawalec, ale jak wybuchła ta cała...
2: Ale na pewno dużo bardziej profesjonalnie i myślę, że coraz częściej, a też chyba za sprawą nacisku takich sytuacji jak ta, coraz częściej śpiewają na żywo.
1: A powiedz mi, a wcześniej, co się wiąże z Budką Suflera, zrobiło ci się przykro, kiedy Krzysztof Cugowski, z tym, żeby było jasne, ja doczytałem dokładnie jego powiedź, on nie mówił o tobie, on mówił w ogóle szerzej o wznowieniu Budki Suflera, bo on powiedział, że Budka Suflera się skończyła w 2014 i w ogóle wznawianie Budki z innymi wokalistami i tu, cytat, to jest demolowanie legendy.
2: Ja szczerze mówiąc nie miałem takiego oglądu, bo nie śledziłem tak bardzo kariery Budki Suflera po dwóch pierwszych płytach. Dla mnie dwie pierwsze płyty Budki Suflera to było objawienie i byłem absolutnym fanem. Chodziłem na ich koncerty do sali kongresowej, gdzie występowali obok Czesława Niemena czy zespołu SBB. I to było dla mnie coś fenomenalnego. Natomiast później nie śledziłem i nawet, szczerze mówiąc, nie wiedziałem dokładnie, że w 2014 roku zespół postanowił się rozwiązać. Przy okazji wejścia do zespołu całą tę historię poznałem. Natomiast mnie została złożona propozycja przez Tomasza Zeliszewskiego, żeby dołączyć do grupy nie tylko w celu wspólnego koncertowania, ale przede wszystkim w celu nagrania niepublikowanych wcześniej, pozostawionych przez Romualda Lipko kompozycji. Myślałem, że tego będzie dużo więcej. Takie były mi obietnice składane. Nagraliśmy w sumie jedną płytę, na której śpiewałem w pięciu kompozycjach, w siedmiu kompozycjach, z czego w pięciu solo, w dwóch w duecie z Ireną Michalską, do tekstów Bogdana Olewicza i jednego tekstu Jacka Cygana, znakomitych tekstów, do znakomitej muzyki, ale jednak przede wszystkim zaaranżowanej już nie niestety przez Romualda Lipko, który był dla mnie absolutnym geniuszem, jeśli chodzi o komponowanie przebojów. Naprawdę był to ktoś, zresztą moje rozmowy i z Dorotą Lipko, wdową, i z artystami, którzy mieli do czynienia z nim wcześniej, no, jakby bardzo dużo wniosły w to, jak postrzegałem jego twórczość i możliwość podarowania tej muzyki ludziom, publiczności, była dla mnie niesłychanym wyróżnieniem i czymś, co dla mnie jako artysty było niezwykle cenne. Nagraliśmy taką płytę Skaza właśnie. No i na tym się jakby odtwarzanie czy tworzenie tych utworów zostawionych przez Romualda Lipko skończyło. Tomasz Zeliszewski nie umiał mi odpowiedzieć, dlaczego dalej nie pracujemy nad tymi utworami.
1: No bo brak jedzenka.
2: No nie, to się wydarzyło jakoś dużo później. Koncertowaliśmy i siłą rzeczy wiadomo, że na koncertach graliśmy również te wszystkie sztandarowe rzeczy, które wcześniej śpiewali i Krzysztof Cugowski, i ja śpiewałem też utwory śpiewane przez
1: wcześniej Romualda
2: przez Felicjana Andrzejczaka.
1: Romuald Lipko.
2: Który był dla mnie... Miałem radość poznać tego człowieka i spotkać się z nim na jednym koncercie. Nie akurat przy koncercie Budki Suflera, bo tam też w relacjach z Tomkiem Zeliszewskim między Felkiem Andrzejczakiem a Tomkiem no nie było zbyt pozytywnie. Ale spotkaliśmy się kiedyś w Radio Kielce, mieliśmy taki wspólny koncert, na którym ja śpiewałem covery, a Felek Andrzejczak śpiewał swoje, te najbardziej rozpoznawalne z Budką utwory, typu Jolka, Noc Komety. Uwielbiam śpiewać te utwory i zawsze jak śpiewam te utwory, wspominam jego postać, bo uważam, że to był niezwykle charyzmatyczny, obdarzony wielkim talentem wokalista i straszny żal, że już go nie ma z nami. Ja teraz słucham rzeczy, które Felek zaśpiewał i które nie miały jakiegoś takiego szerszego, powiedzmy jak piosenki Zenka na przykład, od dźwięków wśród szerokiej publiczności, a są to perły. Absolutne i fantastycznie zaśpiewane i mądre, życiowo, teksty i po prostu świetna muza, naprawdę.
1: Pamiętam, jak przez lata pracowałem w Dzień Dobry TVN i występowałeś pewnie nieraz.
2: Tak? Tak.
1: No i to zawsze jest tak, że jest tam dużo ekipy na planie, która się zajmuje zazwyczaj pracą. Ale pamiętam, jak był Andrzejczak, to w ogóle było trochę tak, jakby do podstawówki, wiesz, idol przyszedł.
2: Dokładnie.
1: Wszyscy operatorzy, dźwiękowcy, wiesz, dokumentalistki, wszyscy tylko tak, wiesz, patrzyli na niego.
2: No on po prostu otwierał paszczę i się otwierało niebo. Było coś niezwykłego, bo w tym był i rockowy pazur i łagodność anioła.
1: I to bardzo piękna puenta do naszej zaskakującej momentami, a bardzo miłej rozmowy. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję za przyjście, za opowieści.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
0: Reklama.

Pocisk miłości. Rok 90, jeżeli dobrze pamiętam. I Munich wracający właśnie wtedy z mycia garów w Londynie. Jarosław Bierajewicz mówi dzień dobry, witam po 14. Tradycyjnie w niedzielę o tej porze zaczynamy weekendowe, kultowe historie. I pojawi się zespół, który w Australii jest już trochę kultowy. A to ze sprawą albumu Get Burn, który ukazywał się w roku 2003. No i ze sprawą tej płyty, która ma już 23 lata, o tym zespole naprawdę zrobiło się głośno. I to nie tylko w Australii, na całym świecie. Cold Heart Beach. Zaczynamy.

Imitation of Life zespół R.E.M. A teraz będziemy patrzeć na telewizor, albo przynajmniej sobie wyobrażać, bo będziemy sobie wyobrażać rok 92, gdy Sinead O'Connor pojawiła się po raz drugi w programie Saturday Night Live. I to był jeden z najbardziej bulwersujących momentów w historii nie tylko amerykańskiej telewizji, w ogóle jako takiej. Tego 3 października, 34 lata temu, artystka stanęła na scenie programu i zagrała, zaśpiewała dwie piosenki. Drugą było War Boba Marleya. A potem wykrzykując walczcie z prawdziwym wrogiem, podarła na wizji w programie na żywo zdjęcie papieża Jana Pawła II. To był protest związany z aferą podowilską w kościele katolickim w Irlandii. Twórcy całego widowiska byli zszokowani, tak samo jak widzowie, bo Sinead starannie ukrywała swoje zamiary i nikogo o nich nie informowała. Wiceprezes stacji NBC Rick Ludwin przyznał po latach, że gdy zobaczył, co się dzieje na scenie, prawie spadł z krzesła.

0: New Divide i Linkin Park. Przypominam, że 22 października w warszawskim klubie Progresja świętujemy, my, dziennikarze, nasze 22 urodziny. Czyli tyle lat upłynęło od momentu, kiedy po raz pierwszy w eterze popłynęła muzyka rockowa sygnowana marką Eski Rock. I Państwa na te urodziny też serdecznie zapraszamy, żeby być z nami na koncertach Czterech Szmerów i Happy Set. Wystarczy wypełnić formularz na roktoberfest.eskarock.pl. Potem odrobina cierpliwości i mogę Państwu powiedzieć, że z dużą dozą prawdopodobieństwa do Państwa zadzwonimy w sprawie podwójnego zaproszenia. To ja zapraszam, proszę wypełniać ten formularz, a ja zagram za moment Walk of Life. Dire Straits.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
4: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, tym się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
5: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
4: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicz.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Hi, I'm Phil Collins.
4: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
5: Hi, this is Beto.
6: And this is Paavo from Apocalyptica
5: on SK Rock.

dla Ciebie, zespół Mysłowic. A teraz będziemy opowiadać o historii, która miała miejsce 63 lata temu. 63. Trochę czasu upłynęło od momentu, gdy wtedy 17-letni Eric Clapton, dziś mający lat 80, ale wtedy 17, po raz pierwszy pojawił się w Crawdaddy Club Richmond w Anglii na scenie jako członek zespołu The Yardbirds. Tak, on też był przez chwilę w składzie tego zespołu, zastępując ich oryginalnego gitarzystę Antoniego Topama.

0: The Outfield. Mówią, że podobni do The Police, tyle że różnica taka, że oni powstali w momencie, gdy The Police już nie było. No kto wie, może chcieli zastąpić, wskoczyć na półeczkę, którą właśnie The Police opuścili, rozwiązując się na początku lat 80. Your Love za nami, a przed nami druga godzina kultowych niedzielnych historii i Metallica, Nothing Else Matters za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55%.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

Kołysanka dla nieznajomej, perfektu. A teraz fragment płyty, która, no to w sumie cud, że powstała, bo choć do dziś przez wielu fanów muzyki rockowej, jeżeli chodzi o Depeche Mode, jest ulubioną płytą tego brytyjskiego zespołu, no to wychodziła w takim momencie i powstawała, kiedy chłopcy byli trochę pogubieni. Albo przez alkohol, albo przez narkotyki, albo przez innego rodzaju, różnego rodzaju psychologiczne sprawy. A jednak Songs of Faith and Devotion powstało, no i dość lubimy wracać do płyty, która ma już 30, drodzy Państwo, 3 lata, jeśli wszystko dobrze policzyłem. I fragment, najładniejszy moim zdaniem, brzmi tak. Walking in my shoes.

Elvis Team, The Offspring w SC Rock. A teraz nieżyjący już od ponad 40 lat John Lennon, który, jak wiadomo, zginął w zamachu, zamordowany przez, to paradoks, swojego fana Marka Chapmana. Morderca artysty po raz pierwszy występował o wcześniejsze zwolnienie z więzienia dokładnie w październiku, na początku października 2000 roku. I drugiego dnia tego miesiąca, 26 lat temu, prośba Chapmana została odrzucona. A potem kolejne, które składał przez te wszystkie lata, aż po dziś dzień. Bo Mark Chapman ma prawo ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie z więzienia co 2 lata. No i co 2 lata słyszy, że to się nie wydarzy.

0: prostu były piękne czasy, te lata 90. z takimi zespołami, wtedy absolutnie świeżymi i dopiero co powstałymi, jak to The Cardigans ze Szwecji. My Favorite Game. A pan Iggy Pop? No już wtedy był stary. Tak mam wrażenie, że wyglądało to. A teraz to już chyba jest po prostu dinozaurem. Ale trzyma się całkiem spoko i za moment dla państwa zaśpiewa Last for Life.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Michał Prokopowicz.
2: Cześć. Kiedy w ubiegłym roku opowiadałem o swoim paralotniarstwie w kontekście rock'n'rollowych doświadczeń, nie sądziłem, że ten rok mnie aż tak życiowo doświadczy. Bowiem okazało się, że skończyłem 40 lat. I to jest dopiero rock'n'roll, kiedy nagle orientujesz się, że już nie tylko wszyscy piłkarze reprezentacji Polski są młodsi od ciebie, ale nawet lekarz rodzinny okazuje się młodszy. Jak dobrze, że mam jeszcze starsze koleżanki i kolegów w radiu. Chociaż po tym tekście już chyba nie mam. To ja chyba podziękuję i wracam za rok z kolejnymi lotniczymi doświadczeniami.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
10: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Hi, this is Daniel.
4: I'm Chad, we're from Nickelback.
5: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
6: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

How You Remind Me zespołu Nickelback. Gdyby nie pewien feralny wypadek, to dziś mielibyśmy 72. urodziny Stevie'ego Raya Vaughana, wokalisty, gitarzysty, przede wszystkim gitarzysty, a także wielkiego kompozytora i także człowieka, który produkował nagrania innym. Miałby dziś 72. urodziny, gdyby nie ten właśnie feralny wypadek helikopterowy 27 sierpnia roku 90., gdy ginął wracając z koncertu, na którym zresztą grał u boku Davida Bowiego, z którym tworzył kiedyś przed laty przepiękną piosenkę China Girl.

0: Children of the Revolution. A gdyby Państwo chcieli poczytać sobie coś ciekawego o Marku Bolanie, bo są nowe rzeczy, bardzo interesujące, to proszę zajrzeć na stronę eskarok.pl. Nie będę zdradzać szczegółów, ale naprawdę warto. 16. Półmetek niedzielnych kultowych historii, pan Jarosław Bierajewicz, czyli ja, do 18:00, a razem ze mną pani Agnieszka Chylińska. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Moc działania bez wyciekania.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylorzel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Reklama.

tym roku mieliśmy w Poznaniu obchody 70-lecia wydarzeń czerwcowych, czyli tego wielkiego strajku robotników, który przerodził się, można powiedzieć, nawet w dwudniowe zamieszki, czy też raczej rodzaj robotniczego powstania. A oni akurat w rocznicę tamtych wydarzeń przyjechali w latach 80. do Poznania na koncert, no i fotografowali się na tle tych krzyży, które już wtedy stały na placu Adama Mickiewicza. Do dziś pamiętam historię, choć oczywiście byłem wtedy zbyt mały, żeby osobiście ją przeżyć, mając 10 lat. Specjalnie się zespołem Merylion nie interesowałem. To stało się dopiero chwilę później, kiedy poszedłem do liceum. Kylie za nami, a przed nami spotkanie z zespołem, który już w tym składzie, w którym nagrywał piosenkę Here Without You, nigdy nie wystąpi.

Kobiet i do Ani. O miłości, która trwa do teraz, do roku 2026 i mam wrażenie, panie Kazimierzu i pani Aniu, że będzie trwać dalej. Mimo, wiadomo, no, różnego rodzaju rozterek życiowych i konfliktów, które są nieodłącznie wpisane w te nasze męsko-damskie albo damsko-męskie, jak to woli, kontakty i konszachty. Kult za nami, a przed nami spotkanie z tą, która już nie chodzi po tej ziemi i to od dawna, bo jej życie skończyło się 4 października 56 lat temu. Była pierwsza 30, gdy znaleziono jej ciało w hotelu Landmark w Ameryce. I tak skończyła się krótka, choć bardzo intensywna kariera ikony dawnych lat, 60. głównie oczywiście, czyli Janis Joplin. Cry Baby.

0: Oryginał tej piosenki to oczywiście dzieło Chrisa Isaaca, które ukazało się w czerwcu roku 1989 na płycie o tytule Heart-Shaped World. I nie był od razu sukces, tylko trzeba było roku 91 i filmu Davida Lyncha Dzikość serca, który piosenkę tam wykorzystał. No i tutaj weszło teraz radio. Już nie pamiętam nazwy, ale dyrektor muzycznej jednej ze stacji radiowych w Atlancie, zachwycony filmem, zaczął regularnie puszczać utwór na antenie, co zapoczątkowało jego globalną popularność. A potem jeszcze pojawił się teledysk czarno-biały, a obok Chrisa Isaaca duńska supermodelka Helena Christensen. No i poleciało. A to wersja oczywiście Finów z Him.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
2: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
2: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Reklama.
5: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
6: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Kylie Minogue. W piątek wspominałem, bo minęła 31. rocznica wydania tej piosenki na singlu. Wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu gościa o takim właśnie nazwisku. Nick Cave. Drodzy Państwo, cóż przed nami? W tej chwili pojawi się zespół, który nazywa się Queen. To jest zespół, który zawsze łączył, starał się przynajmniej łączyć różne style muzyczne w swojej twórczości, a kiedy to robili, to prawie zawsze wychodziły z tego hity. No i pewnego dnia panowie wzięli się za funk. No i okazało się, że nawet w tym gatunku potrafią zrobić wiele. Another One Bites the Dust. Rok 1980. I pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Właśnie tej piosenki.

Burning Heart z zespołu Survivor. Nieustannie zachęcam do tego, by korzystać z niedzieli. Dzień coraz krótszy, więc czasu na to, by wyjść z domu na ładny zachód słońca coraz mniej. Polecam, bo pogoda naprawdę przepiękna. Ej, a co pan Jaro będzie robił po 18? Pan Jaro zaraz po 18 rusza do poznańskiego klubu Dwa Progi przy Niepodległości w stolicy Wielkopolski. Dziś pojawi się warszawiak i inni warszawiacy, Pablo Powo i Ludziki, i koncert rozpoczyna się dokładnie o 19:00, więc jeśli ktoś tam się wybiera, to pewnie się spotkamy. Na razie

0: już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Reklama.

O zespole, a raczej o nazwie Sztywny Pal Azji wspominałem dokładnie 1 października, gdy mieliśmy Dzień Polskiej Muzyki i trochę tej polskiej muzyki więcej pojawiło się także u nas na antenie Eski Rock i wtedy rozbieraliśmy, nomen omen, tę bardzo kontrowersyjną, intrygującą, może lepiej powiem, nazwę na czynniki pierwsze. Ale jeszcze kiedyś do tego tematu wrócimy. Tyle, że nie dzisiaj. Teraz będzie Skankanazja, więc goście z Wielkiej Brytanii i ich największy hit Hedonism.

ciągnik i Blenders. Przeskakujemy z roku 2026 do 1980, gdy magazyn Melody Makers opublikował wyniki, no takiej można powiedzieć ankiety, sondażu, plebiscytu swoich czytelników i rozdawał nagrody za tamten rok, bardzo ciekawy muzycznie. Najlepszą wokalistką została Kate Bush, najlepszym wokalistą Peter Gabriel, tytuł najlepszego gitarzysty powędrował do Richiego Blackmura, najlepszym perkusistą został Phil Collins, podobnie jak jego zespół Genesis wygrał tytuł zespołu roku. Najlepszym singlem według czytelników Melody Makers 46 lat temu była ta piosenka Pink Floyd's.

0: Udawcy Marzeń, zespołu z Mysłowic, miasta pięknie położonego blisko Katowic, dobrze skomunikowanego z resztą górnośląskiego regionu, ale nie posiadającego na dworcu, przynajmniej był tak jakiś czas temu, czegoś w rodzaju kasy biletowej czy też poczekalni. Czy ktoś może potwierdzić z tamtych okolic, że sytuacja się nie zmieniła? A może lepiej, zmieniła się, co byłoby lepsze dla mieszkańców? Proszę dać znać. Sprzedawcy marzeń za nami. A przed nami jedna jeszcze opowieść o pewnym zespole z Manchesteru, ale najpierw Bon Jovi.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Wszędzie wędrujemy z bidonami z wodą. Pilnie odmierzamy, czy wypijamy jej odpowiednią ilość, a w monitorowaniu nawodnienia pomagają nam nawet specjalne aplikacje. Ale czy robimy to w sposób, który naprawdę służy naszemu organizmowi?
3: Nawadnia nas sam płyn, jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie. I pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie.
2: Mówi dietetyk kliniczny dr Ewa Zygmanowska.
1: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Mam ochotę na safari.
16: Na safari to trochę daleko.
15: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
16: A ile można upolować?
15: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
16: No to w drogę.
17: Nowa zdrapka Safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esca Rock.
4: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Esca Rock.

Fly Away, Lenny Kravitz. A teraz o wielkim momencie w historii zespołu The Smiths, który miał miejsce dokładnie 4 października roku 82. Wszystko dzięki kapeli o nazwie Blue Rondo a la Tark. Taka była jakaś kapela, którą bardzo lubił John Mary. Kiedy dowiedział się, że jego ulubieńcy mają zagrać w hotelu Ritz, połączył siły z kilkoma przyjaciółmi, fryzjerem Andrew Barrym, a także Johnem Kennedym, który był coś kimś w rodzaju guru stylu, no i jakoś udało się przekonać organizatorów, że The Smiths to doświadczony zespół, który zagra kilka piosenek jako wsparcie dla chłopaków ze wspomnianego Blue Rondo a la Tark. Był tylko jeden problem. Mieli mało własnych piosenek. Koniec końców, podczas swojego debiutu te 44 lata temu zagrali tylko 3.

0: 26. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Jaro Sobierajewicz.
1: To był 21 dzień sierpnia 2013 roku. Byłem w Jarcinie na festiwalu i przeważnie bawiłem się oczywiście pod sceną, ale dzięki akredytacji mogłem też zaglądać na tak zwany backstage. Ale nie wszędzie mi pozwalali wejść. Zakaz dotyczył m.in. strefy, gdzie swój namiot ze sceną miał grający ostatniego dnia Soulfly. W pewnym chwili poczułem, że muszę spróbować, że bliżej już nie będę, że taka okazja się może nie powtórzyć, więc postanowiłem, idę. Zatrzymałem się przy toyotach i analizowałem, jak ominąć ochronę. Drzwi od jednej z tych plastikowych toalet się otworzyły i zobaczyłem gościa, który z niej wychodzi z poczuciem wielkiej ulgi na twarzy. No i nie mogłem w to uwierzyć, bo to był naprawdę on. Pierwszy raz robiłem sobie zdjęcie z kimś znanym przed kiblem.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant, no i myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że bardzo się cieszę, że przed nami kolejna wspólna godzina. Zacznę ją od zagadki. Zagadki, którą sama wymyśliłam. Jestem z niej szalenie dumna. Bez czego nie da się wyjść do pracy i o czym przypominają codziennie, co rano ciocie w żłobkach, panie przedszkolanki, no i co możemy dostać w milionie wariantów już właściwie w niemal każdym sklepie. Bidon na wodę. To jest kluczowy element naszego codziennego funkcjonowania. Chciałabym powiedzieć, że jest nim także picie wody, ale wiem, że z tym jest różnie. No, picie wody stało się modą. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych mód, która może przynieść nam wiele korzyści, dlatego że chyba nie ulega wątpliwości, że woda jest nam potrzebna. Gdzieś przeczytałam, że już utrata 10% wody w organizmie może się wiązać z różnymi chorobami, a 20% to już jest w ogóle czarna rozpacz. Natomiast dane mówią, że już nawet co szósty Polak nie wypija nawet litra wody dziennie. Tu niestety kobiety wypadają gorzej, dlatego że co piąta Polka deklaruje, że pije niecały litr wody. Na drugim biegunie są osoby, które piją od 3 do 4 litrów, no ale ich jest już zdecydowanie mniej. Woda jest nam potrzebna. Czy znamy odpowiedź na pytanie dlaczego? Nie wiem. Czy wiemy, jak ją pić, żeby pić ją mądrze i naprawdę sobie pomagać? Wiem, że to brzmi absurdalnie, jak pić mądrze wodę, no ale czasami chyba łatwo się zakręcić w tych różnych instagramowych, internetowych poradach, wskazówkach, właściwie wytycznych, bo tam jest bardzo wiele osób, które z wielką pewnością mówią, co wolno, a czego absolutnie nie wolno. Ja pomyślałam, że spróbuję ten problem rozwiązać i zaprosić do drogowskazów ekspertkę. Osobę, która o żywieniu człowieka wie naprawdę bardzo wiele i to jest pani doktor Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed. Witam w drogowskazach.
2: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
1: Chciałam inaczej zacząć naszą rozmowę, no ale teraz po tym moim troszkę przydługim wstępie tak sobie pomyślałam, czy pani uważa, że taka rozmowa o wodzie, o tym, jak my ją rozumiemy, jak my ją traktujemy, jak my ją włączamy w swoją codzienność, to jest naprawdę temat, który wymaga rozmowy?
2: Oczywiście, że tak, dlatego że w swojej praktyce zawodowej widzę ewidentnie u pacjentów szeroko pojęte objawy nienawodnienia, odwodnienia i bardzo często my zapominamy o piciu jakichkolwiek płynów, już nawet nie mówiąc o samej wodzie. I myślę, że tutaj moda na te bidony zrobiła nam bardzo dużą robotę. Niemniej jednak nadal ten problem z piciem, z nauką picia odpowiedniej ilości i częstotliwości płynów wody jest bardzo istotny.
1: Kiedy mówiła pani o tym, że pijemy za mało, to jest temat, który wraca do nas przede wszystkim latem. Kiedy zmierza do nas kolejna ogromna fala upałów, to temat rzeczywiście jest podnoszony. Zdaje się, że wiele samorządów już też wychodzi naprzeciw i wystawia w miejsca ogólnodostępne jakieś beczkowozy czy bezpłatną wodę. Swoją drogą, no wszyscy czekamy na ten moment, kiedy wzorem innych państw kranówka w ogóle będzie bezpłatna, na przykład w obiektach użyteczności publicznej czy w restauracjach, ale to chyba jeszcze droga daleka. Dlaczego picie wody jest tak istotne? No bo to się wydaje naprawdę niewiele, woda. Ona jest kluczowa właściwie dla każdego układu i organu w naszym organizmie.
2: Dokładnie tak. Po pierwsze musimy sobie przypomnieć trochę informacji na temat naszej budowy, naszej biologii i tutaj w zasadzie w 80% składamy się z tej wody. Nasze komórki głównie zawierają w swojej budowie płyn, jakim jest woda. Jeżeli weźmiemy pod uwagę budowę naszego mózgu, to tam 70% to stanowi woda. Wszelkiego rodzaju przemiany biochemiczne, wszelkiego rodzaju rozkład na przykład węglowodanów albo pozyskiwanie energii z komórek tłuszczowych, budowa i produkcja hormonów, to wszystko dzieje się w środowisku wodnym. Jeżeli ta komórka nie jest odpowiednio nawodniona, no to niestety te wszystkie mechanizmy siłą rzeczy będą działać nieadekwatnie albo w sposób mocno spowolniony. Również weźmy pod uwagę taki sam fakt, który możemy samodzielnie obserwować w ciągu dnia. Jeżeli boli nas głowa, jeżeli mamy podwyższone ciśnienie, to bardzo często to jest wynikiem odwodnienia, ponieważ naczynia krwionośne się zwężają, tego płynu jest mniej, organizm nie może do wszystkich części ciała dostarczyć odpowiednich substancji, a płynem transportowym jest właśnie woda. Stąd też potem mamy bardzo duże objawy odwodnienia, podwyższonego ciśnienia, bóli głowy, wręcz z problemami takimi jak zawroty głowy, gorsze widzenie, problemy nawet z koncentracją. Bardzo często wydaje nam się, że jeżeli nie możemy zapamiętać jakiegoś tekstu albo przypomnieć sobie coś, co się działo parę dni wcześniej, wydaje nam się, że to nasz umysł szwankuje, bo mamy jakieś niedobory witaminowe. Natomiast może być to kwestia prozaiczna, po prostu nieodpowiednie nawodnienie, słaba ilość wypijanych płynów. Wcześniej było wspomniane o tym, że pamiętamy w sezonie letnim o nawodnieniu bardziej. Natomiast ja tutaj muszę zwrócić uwagę, że w sezonie letnim właśnie pamiętamy i pilnujemy, żeby się nawadniać, dlatego że poczucie pragnienia, kiedy są wysokie temperatury, jest dosyć intensywne. I dzięki temu my pamiętamy, żeby w lato pić tą wodę, a w szczególności jak jest gorąco. Natomiast problem zaczynamy mieć w sezonie zimowym, kiedy już to poczucie łaknienia jest nieco słabsze, a mimo wszystko nasz organizm tak samo potrafi się odwadniać. Pamiętajmy, że też często pracujemy w otoczeniu kaloryferów, które de facto też nas odwadniają. I tutaj wbrew pozorom istnieje większe ryzyko nieodpowiedniej ilości wypicia wody czy innych płynów, bo my po prostu nie czujemy tak intensywnie jak w sezonie letnim. W zimie też niechętnie pijemy chłodne płyny. Jesień i zima stanowi większe wyzwanie, żeby organizm prawidłowo nawodnić.
1: Zaraz wrócę do picia wody chociażby zimą, ale miałam takie wrażenie, że spora część objawów, o których pani mówiła, to są takie objawy niespecyficzne, które łatwo jest pomylić z tym, że jesteśmy niewyspani, jesteśmy przemęczeni, właśnie przebywamy w pomieszczeniu, które jest słabo wentylowane, tak jak są biura, w których jest klimatyzacja, nie można otworzyć okna. I chyba to jest też kolejny kamyczek do ogródka, jeżeli chodzi o to, dlaczego my bagatelizujemy objawy, chyba nie od razu odwodnienia, ale takiego niedoboru wody dla naszego organizmu.
2: To, że my czujemy ból głowy, na przykład wtedy, kiedy pijemy za mało płynu, to trzeba o tym pamiętać, że to nie jest pierwszy sygnał, który organizm nam wysyła. To jest już taki sygnał ekstremalny, gdzie mówi nam nasze ciało, wypij wodę, bo jest źle. I często my powinniśmy wcześniej zadbać o to, żeby się nawodnić. Również jest taki problem wśród nas, że jesteśmy dosyć mocno zaganiani, zapracowani i kiedy ta głowa nas boli, a to jest taki pierwszy objaw niedoboru płynu, to wolimy wziąć tabletkę przeciwbólową, bo jest szybciej, bo jest łatwiej, niż zastanowić się, czy ja dzisiaj piłam odpowiednią ilość wody, płynów i poczekać, aż ta głowa przestanie nas boleć. To już są sygnały, które organizm uruchamia w dosyć mocnej intensywności i to już jest za późno. My musimy pilnować takich rzeczy wcześniej. To również są niespecyficzne objawy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy. I tutaj bardzo często pierwszym pomysłem, który powinien przyjść do głowy, właśnie powinno być, ile ja dzisiaj wypiłam, albo czy może wypiłam nieodpowiednie płyny, które predysponują do tego, żeby jeszcze odwadniać organizm. Problemy z koncentracją, tak jak wcześniej wspomniałam, to jest wszystko efekt tego, że ten płyn jest potrzebny do transportu różnych związków, różnych substancji, hormonów, enzymów i to jest taki sygnał od naszego ciała, że hej, zapomniałeś o czymś i źle pracuje fabryka.
1: Powiedziała pani przed momentem coś, co no, z takiej perspektywy laika brzmi aż absurdalnie, że pijemy płyny, które predysponują nas do odwodnienia. I to jest treść mojego kolejnego pytania. Mówimy o wodzie, ale czy tylko woda gwarantuje nam nawodnienie? Chyba jesteśmy świadomi, że kawa, jeżeli zależy nam na nawodnieniu organizmu, jest takim średnim wyborem. Soki to pewnie dietetycy mają inną perspektywę, jeżeli chodzi o cukry, jeżeli chodzi o różne inne składniki. No ale jest też herbata, no i jest cała masa historii pod tytułem płyny izotoniczne. Oszczędzę już może tym słodkim napojom, bo mam nadzieję, że to też jest już lekcja, którą mamy odrobioną.
2: Powiem więcej, że nawet sama woda jest wodzie nierówna, więc tutaj musimy się też zastanowić, co tak naprawdę nas nawadnia, bo nie nawadnia nas sam płyn jako woda. Nawadnia nas to, co jest w tej wodzie i pytanie, czy w tej wodzie jest coś, czy może nie ma nic. Mam tutaj na myśli minerały, bo tak naprawdę poziom odpowiedni różnego rodzaju minerałów będzie właśnie wskaźnikiem i drogowskazem, czy ta woda będzie dla nas efektywna, czy nie w procesie nawadniania. Mamy wody, które są dostępne na rynku w wersji butelkowanej, czyli Te butelkowane możemy podzielić na wody źródlane, wody stołowe i wody mineralne. Każda z nich ma zupełnie inny poziom minerałów w swoim składzie. Jeżeli rozmawiamy o wodach stołowych i źródlanych, to one mają zdecydowanie mniejszą zawartość składników mineralnych. I one są świetnym rozwiązaniem dla małych dzieci, dlatego zawsze pamiętamy, że maluchy do 3 roku życia nie powinny pić wód wysoko mineralizowanych, bo tam jest za dużo minerałów dla ich małych, dopiero co rosnących, rozwijających się nerek, bo te nerki muszą te nadmiary przefiltrować i czasem jest ciężko, jeżeli tych minerałów jest za dużo. Dlatego też te wody mineralne, one będą dla dzieci powyżej 3 roku życia i dla nas dorosłych najlepszym rozwiązaniem, bo mają bardzo dużo minerałów. Głównymi minerałami, które tak naprawdę transportują do komórki albo z komórki wodę i dzięki temu my możemy powiedzieć właśnie, że jesteśmy dobrze nawodnieni albo słabo nawodnieni, to jest magnez i potas, który, mówiąc kolokwialnie, wpycha nam tą wodę do tej komórki i to jest właśnie prawidłowe nawadnianie. I mamy też sód, który będzie działał odwrotnie, będzie wyciągał nam tą wodę z komórki i będzie działał odwadniająco. Tak więc wody mineralne są chyba najlepszym rozwiązaniem, ale tutaj znowu moja uwaga taka, aby sprawdzać, czy mamy w tych wodach odpowiednią kompozycję minerałów. Wody stołowe i wody źródlane są lepsze dla osób z chorobami nerek i dla małych dzieci. No i mamy jeszcze wodę w kranie. I tutaj trzeba się nad tą wodą w kranie troszeczkę pochylić, dlatego że z reguły ją pijemy filtrowaną. I tutaj trzeba sprawdzić, czy nasz filtr przypadkiem oprócz bakterii i metali ciężkich nie będzie troszeczkę nam filtrował też minerałów. I bardzo często jest w mojej praktyce tak, ponieważ mam w przychodniach Enelmed możliwość sprawdzenia nawodnienia pacjentów poprzez takie badanie, które nazywamy bioimpedancją elektryczną. I często pacjenci, którzy przychodzą, deklarują, że przecież wypijam bardzo dużo wody, piję ponad 2 litry, a okazuje się w tym badaniu, że jest po prostu ten organizm odwodniony. I wtedy moje pierwsze pytanie jest takie, a jaką wodę pan, pani pije? I się okazuje, że to jest na przykład nasza warszawska kranówka pita bezpośrednio z kranu i oczywiście ona jest bezpieczna mikrobiologicznie, natomiast jej kompozycja mikroelementów odbiega od tego, czego byśmy się spodziewali i chcieli, aby taka woda posiadała. Druga rzecz to jest też woda pita kranowa, ale po przefiltrowaniu przez nasze dzbanki takie filtrujące w domu. I wtedy też jest duże ryzyko, że te dzbanki i te filtry troszeczkę za dużo filtrują i też te wody mają niewielki udział minerałów. No i wcześniej wspomniane już napoje izotoniczne. Istota tych dostępnych na rynku i to, dlaczego one zostały stworzone, to są wszelkiego rodzaju sytuacje, kiedy mamy bardzo intensywny wydatek energetyczny i fizyczny. Więc
3: sportowcy chyba.
2: Sportowcy, tak. Ale też trzeba pamiętać, że tacy sportowcy, którzy trenują dosyć długo. Bo jeżeli ćwiczymy na przykład pilates przez 15-20 minut, to taki napój izotoniczny nam nie jest kompletnie potrzebny, bo on również oprócz tych elektrolitów będzie miał dużą zawartość wszelkiego rodzaju cukrów bądź słodzików. Te płyny zostały stworzone dla sportów wytrzymałościowych, takich jak piłkarze, kolarze, osoby, które trenują mocno enduro. I wtedy tak, można korzystać z takich płynów. Trzeba pamiętać, że trening, po którym albo w trakcie którego możemy użyć taki płyn, to jest godzina bądź więcej. Natomiast kiedy my idziemy na siłownię, robimy tam trening 45-minutowy bądź trenujemy w domu, spokojnie wystarczy nam taka typowa woda mineralna.
3: Oj, myślę, że zepsuła pani humory wielu osób, które idąc na siłownię, to muszą mieć z sobą ten kolorowy izotonik. Śmieję się, mówię pół żartem, pół serio, bo oczywiście wszystko, co wspiera to, że na tą siłownię się ruszymy, należy w sobie budować. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć zakończyć pierwszą część naszego spotkania. Trochę te tematy, które pojawiły się przed momentem, będziemy rozwijać w drugiej odsłonie drogowskazów. Konkretnie będzie to robiła dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, związana z Centrum Medycznym Enelmed, z którą rozmawiam dzisiaj o wodzie, a tak naprawdę o nawodnieniu. O tym, dlaczego ono jest tak kluczowe dla naszego organizmu, no i co zrobić, żeby ono było efektywne, bo jak już się okazało, co przyjmuję z pewnym rozczarowaniem, nie zawsze te domowe sposoby, które wydają się tak super pomyślane, są dla naszego organizmu najlepsze. Mam nadzieję, że słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z Wami już po raz drugi i z wielką radością rozpoczynam drugą odsłonę drogowskazów na antenie Eski Rok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i goszczę dzisiaj dr Ewę Zygmanowską, która jest dietetykiem klinicznym, dziekanem Lubelskiej Akademii WSEI. Związana jest z Centrum Medycznym Enelmed. Woda. Dosyć dużo już na ten temat w pierwszej odsłonie drogowskazów powiedziałyśmy, ale co wydaje mi się szczególnie ważne, zagaiłyśmy sporo wątków, które będziemy rozwijać teraz. Pani doktor mówiła o tym, jak zwracać uwagę na to, co w wodzie, którą pijemy, się znajduje, bo nie chodzi tylko o to, żeby ona była czysto mikrobiologicznie, co oczywiście jest fundamentalne, no ale też, żeby zawierała kompozycję, powtórzę po pani, minerałów, która naszemu organizmowi służy. Zapytam jeszcze o wątek, który się nie pojawił, a który ja pamiętam z dzieciństwa, że to dla każdej babci było kluczowe, żeby dziecko piło wodę przegotowaną. Czy gotowanie wody, którą pijemy, nam służy? Oczywiście nie mówię o wodzie na herbatę, tylko po prostu chcemy się napić wody, no więc mamy dzbanek, w którym mamy zawsze trochę przegotowanej wody. To jest dobry pomysł, czy taki umiarkowany?
2: Raczej umiarkowany. Mam wrażenie, że to wywodzi się z ryzyka zanieczyszczenia tej wody. I chyba ta idea naszym babciom przyświecała, żeby ta woda była przygotowana, bo wtedy jest mniejsze ryzyko zakażenia jakimiś wirusami czy bakteriami, mniejsze ryzyko biegunek, a ponieważ dzieci mają delikatne brzuszki, dlatego nasze babcie nam wciskały wodę przygotowaną, bądź kompociki, które tak naprawdę, jeżeli nie są dosładzane mocno, są świetnym rozwiązaniem jako alternatywa dla nielubiących picia czystej wody. Natomiast woda przygotowana, zwróćmy uwagę, że jak gotujemy wodę, to osadza się kamień w czajniku. I właśnie ten kamień to są te elektrolity, które po części powinniśmy dostarczać do organizmu, więc woda przygotowana na pewno jest bezpieczniejsza dla małych brzuszków, ale też będzie miała mniej tych składników, które de facto nas nawadniają.
1: Czyli przygotowana, no ergo wyjałowiona.
2: Dokładnie tak, ale jeżeli jesteśmy w miejscu niepewnym, to znaczy pozyskujemy wodę ze studni albo jesteśmy za granicą i w takim miejscu, gdzie nie mamy pewności, czy na pewno ta woda nie jest jakimiś bakteriami zanieczyszczona, zawsze lepiej przygotować i napić się takiej, niż nie pić w ogóle.
1: Zanim przejdziemy do elektrolitów, o których pani już wspomniała, wrócę na moment do tematu wody w butelkach, bo trochę już na ten temat rozmawiałyśmy. Wyniki raportu Enelmedu analizują nasze preferencje dotyczące bąbelków. Mówię o tym z pełną świadomością, dlatego że chodzi o wodę gazowaną i niegazowaną. Otóż prawie połowa z badanych woli wodę niegazowaną. 38% w tym badaniu potwierdziło, że woli wodę gazowaną. Czy dla naszego organizmu to ma duże znaczenie? Czy pijemy wodę gazowaną, czy niegazowaną?
2: Dla zdrowego organizmu kompletnie nie. Jeżeli ktoś woli wypić wodę gazowaną, bo wie, że więcej tej wody w ciągu dnia wypije, proszę bardzo. Natomiast pamiętajmy, że bąbelki mają tendencję do rozciągania naszego żołądka, a rozciągnięcie ścianek żołądka to jest nasz fizjologiczny sygnał do tego, aby mózg zainicjował proces wydzielania kwasu solnego w żołądku. Więc de facto, kiedy ta woda gazowana wpada, to organizm myśli, że tam jest jedzenie. I to może być pewien problem dla osób, które mają dolegliwości bólowe żołądka z powodu stanów zapalnych, nadkwasoty, refluksu, bo wtedy, jeżeli nie ma w tym żołądku pożywienia, to ten kwas solny będzie troszeczkę podrażniał naszą śluzówkę żołądka i może przyczyniać się właśnie do powiększenia się tego stanu zapalnego w żołądku. Tak więc osoby ze zdrowymi żołądkami, proszę bardzo, mogą pić niegazowaną, gazowaną, średnio gazowaną. Natomiast ci, którzy mają problem z refluksem, z wzdęciami, ta woda mineralna niegazowana będzie dla nich lepsza. Pamiętajmy, że ci, którzy chcą dbać o płaski brzuch, też również powinni tą wodę gazowaną odstawić na boczne tory.
1: No to a propos dbałości, kłania się też temat dbałości o planetę, bo wiadomo, że wody mineralne, wody gazowane to są wody, które możemy kupować właściwie wyłącznie w butelkach, chociaż teraz pojawiły się już różnego rodzaju maszyny, które taką wodę domowymi sposobami pomagają nam nagazować.
2: Mam tutaj niestety pewien dysonans, ponieważ muszę to powiedzieć, że najlepiej właśnie nawadnia woda mineralna, którą możemy tylko dostać w butelkach plastikowych. I tutaj, jeżeli będziemy pamiętać o tym, że te butelki będziemy recyklingować, no to chyba jesteśmy troszkę rozgrzeszeni. I wtedy tak, warto kupować te mineralne wody w butelkach. Jeżeli jednak jesteśmy bardzo proekologiczni, to świetnym rozwiązaniem, taką alternatywą może być woda, którą filtrujemy w dzbankach domowych albo przez inne różne filtry, woda kranowa, i nosimy ją we wcześniej wspomnianych bidonach, ale dodajmy do niej elektrolity i wtedy mamy problem z plastikiem rozwiązany.
1: Tu ukłania się kolejny wątek, na którego poruszeniu bardzo mi zależało, dlatego że poza osobami, które nadal chcą filtrować wodę, ale bardziej zadbać o organizm, te elektrolity i różne dosmaczacze są stosowane przez osoby, które nie lubią pić wody. Takie są z nami osobiście, które mówią, że po prostu woda rośnie im w ustach, że to nie smakuje, że nie umieją wyrobić w sobie tego nawyku, po prostu nie i nie i nie. Ale jak tam sobie czegoś trochę dodadzą, to jest lepiej. Jak to jest z tymi elektrolitami, dosmaczaczami? Jak kupować je, żeby kupować je mądrze, żeby nie dać się nabić w butelkę, a przede wszystkim, no, żeby o siebie zadbać?
2: Ja tutaj kompletnie nie jestem przeciwnikiem takich preparatów. Uważam, że akurat w przypadku wody cel uświęca środki. Proszę bardzo, kupujmy, ale kupujmy z głową. Ważne jest to, aby wybierać odpowiedni preparat elektrolitowy, dlatego że jeden drugiemu nierówny i musimy zwrócić uwagę na to, czy w takim preparacie są takie substancje jak magnez, jak potas, jak chlorki, mała ilość sodu i uwaga, mała ilość cukru, a także czy nie ma nieodpowiednich słodzików. I
1: wtedy słodzik słodzikowi nierówny,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Dokładnie tak. Lepiej wybierać te dobrze przebadane, te, które nie mają podejrzanego wpływu na nasz organizm. I mam tutaj na myśli takie jak ksylitol, jak erytrytol. Są też dostępne elektrolity, które w ogóle nie mają dodatku cukru i takie możemy na co dzień używać. I jeżeli to spowoduje, że będziemy wypijać 2 litry wody dziennie, a wcześniej nie piliśmy wcale, proszę bardzo, na pewno to będzie bardziej korzystne dla naszego organizmu.
1: Waham się, czy zadać to pytanie, no ale zapytam o wody smakowe. Czy to w ogóle ma sens?
2: Ha, to jest dobre pytanie. Najbardziej, jak najbardziej tak. Zwróćmy uwagę, że mamy wody smakowe, takie, które są dosładzane i tym mówimy nie, bo cukru mamy w nadmiarze w naszej diecie, ale mamy na rynku takie, które są wodami smakowymi z naturalnymi sokami i dodatek tego cukru w tych wodach jest naprawdę niewielki. Natomiast zwróćmy też uwagę bazowo, jaka tam jest używana woda, bo to nie będzie zapewne woda znów, no niestety, mineralna, tylko znowu źródlana. No i nasze koło poszukiwań się zamyka.
1: Przejdźmy teraz, jeżeli zgodzi się pani, do różnych porad, które funkcjonują na temat picia wody. Pierwsza z nich to jest ta słynna szklanka ciepłej wody z cytryną o poranku. Doszukałam się różnych tłumaczeń, dlaczego warto ją pić. Jedno mówi o tym, że to oczyszcza organizm, drugie, że to zakwasza organizm, trzecie, że to po prostu daje takiego kopa metabolizmowi, w związku z tym wspomagamy się trochę w kwestii odchudzania.
2: Pierwsza rzecz to cytryna. Cytryna jako owoc chemicznie ma pH zasadowe, więc na pewno nie będzie naszego organizmu zakwaszać i z reguły ta cytryna czy sok z cytryny nie ma jakiegoś większego znaczenia dla naszego metabolizmu, zdrowia, odchudzania. To jest tylko dodatek smakowy, aby przyjemniej tą wodę się piło. Natomiast ciepła woda to jest odpowiedni płyn, który pobudza wydzielanie tak zwanych soków trawiennych, czyli my wypijając ciepłą, a nie zimną wodę na pusty żołądek, będziemy de facto go przygotowywać do lepszego trawienia śniadania. No i sama woda to jest taki wytrych, który przymusza nas trochę do tego, żeby już rano troszeczkę ten organizm nawodnić, a pamiętajmy, że w nocy no nie pijemy, wytracamy z potem, ze skórą tą wodę, więc to też będzie taki fajny starter przed tą typową czarną kawą rano w trakcie pracy.
1: Kolejna rzecz, o którą chciałam zapytać, to jest kwestia ilości płynów. Pamiętam, że jeszcze kilkanaście tak naprawdę lat temu to było minimum 1,5 litra wody i to był taki przykaz, który pojawiał się we wszystkich, nie wiem, czy magazynach lifestyle'owych, czy programach o tej samej tematyce, niezależnie od tego, jaki kto miał tryb życia, jaką miał wagę, żelazne 1,5 litra wody dziennie, teraz jest więcej, teraz to się chyba zwiększyło do 2, 2,5, ale czy w ogóle istnieje taka jedna konkretna konkretna stała wytyczna dotycząca ilości płynów?
2: Według WHO jest ta stała wytyczna i to, co wcześniej wybrzmiało, to właśnie te 2 litry dla kobiety, 2,5 litra dla mężczyzny. Natomiast my w żywieniu, w dietetyce lubimy precyzyjne dane. Na wszystko mamy odpowiednie przeliczenia cyfrowe, więc jeżeli chcielibyśmy sami dla siebie wyliczyć, ile to ja, moje ciało potrzebuje tego płynu, to możemy dokładnie sobie to wyliczyć, a mianowicie swoją masę ciała pomnożyć przez 35-40 ml i dobowo to jest dla naszego organizmu ilość płynów, ale tutaj powtórzę płynów, nie samej wody, ile powinniśmy dostarczyć z dietą. A płyny to między innymi też będzie zupa, to będzie płyn, który znajduje się w jogurcie, jeżeli takowy zjemy. To będzie też kawa, herbata, to będzie woda. Natomiast my zawsze zachęcamy, że ta wartość, która nam wyjdzie, jeżeli ją podzielimy na pół, to to jest ta ilość, którą powinniśmy wypijać w postaci czystej takiej wody.
1: Co z porą? Ja zapytałam o tą słynną szklankę wody rano, ale sama złapałam się kiedyś na tym, że miałam bardzo intensywny dzień, wiedziałam, że za mało wypiłam i zaczęłam bardzo kolokwialnie tankować tę wodę po południu wieczorem, a później zaczęłam się zastanawiać, czy jeżeli nie piję przez pół dnia, a potem wleję w siebie na hejnał 1,5 litra wody, to raz, czy to w ogóle ma coś wspólnego z nawodnieniem, dwa, czy to nie jest przeciwskuteczne?
2: To jest trochę tak jak z tym podlewaniem kwiatków, prawda? Jak wylejemy wiadro wody, to po prostu nam się przesączy przez ziemię i wyleci bokami. I tak samo jest z naszym przewodem pokarmowym. I tutaj musimy wyobrazić sobie, jak działa proces mechaniczny transportu tego płynu. Jest regulowany ruchami perystaltycznymi naszych jelit. Więc jeżeli wypijemy bardzo dużo tej wody na raz, no to niestety ona po prostu przeleci przez tą naszą rurę, jakim jest przewód pokarmowy. I ważne jest, aby właśnie w ciągu całej doby wypijać tą wodę drobnymi, małymi łykami. My z reguły szacujemy, żeby to była szklanka wody raz na godzinę. I dzięki temu nasze komórki, kolonocyty są w stanie sobie tą wodę pobrać, wchłonąć i wykorzystać do potrzeb organizmu.
1: To na zakończenie tej części naszej rozmowy zadam pytanie z gatunku tematów niepopularnych. Mianowicie wprowadzamy do organizmu określoną ilość płynów, no i później również tych płynów musimy się pozbyć. Mnie to zawsze frustrowało w momentach, kiedy postanawiałam, że tak, ja teraz zacznę pić wody, miałam te ogromne bidony z motywacyjnymi napisami i przychodził moment rozgoryczenia, że wszyscy opowiadają, że trzeba pić wodę, a nikt nie zwraca uwagi na to, co zrobić, jak co 15 minut trzeba biegać, szukać toalety, zwłaszcza w takich sytuacjach jak podróż pociągiem, lot samolotem, czy też ważne spotkanie w pracy. I ktoś mi właśnie w pracy powiedział, że to jest kwestia przyzwyczajenia organizmu, że jak ten organizm mi się przyzwyczai do tego, że tak dużo pije, to już tak często nie będę biegała.
2: Dokładnie tak jest. I to w zasadzie nie chodzi o nasz cały organizm, tylko o ten worek, który mamy na dole, czyli pęcherz moczowy. Bo pęcherz moczowy jest mięśniem. I jeżeli zaczniemy go trenować, tak jak trenujemy mięśnie na siłowni, żeby on pomalutku się rozciągał i gromadził tam coraz więcej płynów, to z biegiem czasu przyzwyczajimy go do tego, że może trochę więcej tego płynu zmagazynować na raz i wtedy to bieganie do toalety już nie będzie tak częste jak na początku. Ale tutaj liczy się wytrwałość. Pierwsze tygodnie i miesiące trzeba przetrwać i potem na pewno będzie już lepiej.
1: Miesiące nie zabrzmiały tu optymistycznie, no ale prawda jest taka, że im później zaczniemy, tym później sobie ten mięsień wytrenujemy. Bardzo się cieszę, że również miejsce na taką odpowiedź, taką wskazówkę na naszej antenie się znalazła, a konkretnie, że udzieliła jej dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI, która jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Dwie dotychczasowe części drogowskazów poświęciłyśmy wodzie, nawodnieniu, temu jak robić to najbardziej efektywnie, ale też żeby przy tym wszystkim nie zwariować. W ostatniej finałowej odsłonie drogowskazów trochę zmienimy temat. Postanowiłam skorzystać z okazji, jaką jest zaproszenie tutaj dr Zygmanowskiej, dlatego że zawodowo zajmuje się także wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Dotyczy to różnych jednostek chorobowych. Mam nadzieję, że ten temat rozwiniemy w finałowej części drogowskazów, dlatego że rola jedzenia odpowiedniej diety w procesie leczenia wydaje mi się, że często bywa przez nas bagatelizowana. Mam nadzieję, że słyszymy się już za kilka minut, kiedy drogowskazy wrócą na antenę Eski Rock. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie. 6 dni bez pracy, no. Poza domem, bez żon, bez dzieci.
4: No.
3: Po prostu bajka. No.
4: Też kiedyś pojechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Trzy rowery, 6 pedałów.
5: No, właśnie tak.
6: Myślałem, że pan powie tak. Córko. Bardzo rock'n'rollowa jest moja córka, bo codziennie przez godzinę, jak jeździmy od 6 lat do liceum, kiedy ją odwożę, gratulujemy córci.
1: Tak, to było łaśnie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas na finał dzisiejszego spotkania w Drogowskazach na antenie Eski Rock. No, skład w naszym radiowym studiu jest niezmienny. Ja się nazywam Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest związana z Centrum Medycznym Enelmed. Już odpuszczamy trochę wodzie. Wydaje mi się, że sporo na ten temat padło. Na pewno nie wyczerpałyśmy tematu, ale sądzę, że już na własną rękę różnych odpowiedzi można poszukać. W dalszym ciągu jestem zdruzgotana tym, co się dzieje, jeżeli przefiltrujemy wodę przez dzbanek, bo jak się domyślacie, takowy posiadam. Ale jak powiedziałam, kiedy kończyłyśmy drugą część naszego spotkania, pani doktor zajmuje się także pomocą czy wspomaganiem leczenia terapią żywieniową. Ja drugi raz powtarzam tę frazę, właściwie robię to po to, żeby zapytać panią, na czym to dokładnie polega, o czym my rozmawiamy.
2: Terapia żywieniowa może być różnorako rozumiana w kontekście różnych jednostek chorobowych. Po pierwsze, terapie żywieniowe stosujemy w sytuacjach, kiedy mamy pacjenta niedożywionego białkowo i wtedy dbamy o to, żeby wzmocnić tego pacjenta odpowiednią podażą białka. My na co dzień nie mamy świadomości, że niedożywienie białkowe, czyli jeżeli pacjent ma zbyt małą ilość tego białka w diecie, może na przykład zwiększyć ryzyko zgonu o 30% po na przykład rozległych operacjach. Tak więc wzmocnienie tego pacjenta jest bardzo kluczowe, aby on potem przeszedł dobrze zabieg operacyjny i żeby potem szybko w procesie rekonwalescencji wyzdrowiał. Bardzo często również stosujemy terapię immunożywieniem i tutaj wspieramy się takim immunożywieniem u pacjentów, którzy mają problemy, choroby onkologiczne albo choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład reumatoidalne zapalenie stawów, takie jak choroba leśniowskiego Crohna albo wrzodziejące zapalenie jelita grubego. I w tej sytuacji dbamy o to, aby wprowadzić odpowiednie produkty, które mają odpowiednie substancje aktywne, wpływające na obniżenie stanu zapalnego. Również możemy zastosować takie leczenie żywieniowe u pacjentów, którzy są w procesie, w terapii onkologicznej i przyjmują chemię bądź radioterapię. Tu jest bardzo istotne, aby zadbać o to, aby wzmocnić organizm, aby ich morfologia, krwinki czerwone były na odpowiednim poziomie, ponieważ jeżeli te parametry będą znacznie obniżone, to niestety, ale dawka kolejnego leku będzie wstrzymana, a to, jak wszyscy wiemy, no niestety, ale powoduje intensywniejszy rozwój komórek nowotworowych. Tak więc u takich pacjentów dostarczamy odpowiednie produkty, które mają dużą zawartość niezbędnych do produkcji krwinek czerwonych składników. I my troszkę widzimy sam produkt, jeśli chodzi o dietę, natomiast musimy pamiętać, że w produktach, czy to są odpowiednie warzywa, czy to są owoce, produkty mleczne, mamy szereg różnych składników, dzięki którym możemy modulować nasze zdrowie i nasze procesy regeneracyjne w naszych organach przy różnego rodzaju schorzeniach.
1: Pozwolę sobie wrócić do początku pani wypowiedzi, bo wtedy powiedziała pani o niedożywieniu białkowym.
2: Tak.
1: Myślę, że intuicyjnie możemy rozumieć, o co chodzi, ale może zgodzi się pani trochę więcej na ten temat powiedzieć i co do tego prowadzi.
2: Bardzo często widzimy pacjentów, którzy nawet nie mają niedoboru masy ciała, czyli nie widzimy osoby, która jest chuda, szczupła. Zwykle tacy pacjenci, takie osoby mają nawet nadmiar tkanki tłuszczowej i na oko widzimy, że mogą nawet mieć nadwagę. Natomiast kwestia dzieje się w środku organizmu. Jeżeli sprawdzimy skład ciała, to bardzo często się okazuje, że takie osoby mają bardzo małą zawartość tkanki mięśniowej. Z czego to wynika? Mianowicie przy jedzeniu bardzo małych ilości białka organizm korzysta z zasobów tego białka z mięśni. I jeżeli pomyślimy sobie, że to białko jest też niezbędne do produkcji składników budulcowych, do produkcji hormonów, enzymów, również do budowy mięśni szkieletowych, na przykład takich, które odpowiadają za odpowiedni proces oddychania, to jeżeli mamy niedobór takiego białka, to możemy sobie wyobrazić, że takie osoby będą miały płytszy oddech, będą bardziej narażone na powikłania i bardzo często nie będą miały siły również takiej witalnej, aby wyzdrowieć i również będą narażone na różnego rodzaju problemy związane z intensywnymi zakażeniami bakteryjnymi.
1: to jest taka gorzka refleksja, ale że do takiego niedożywienia mogą prowadzić kwestie finansowe.
2: No niestety właśnie u nas w kraju tak jest, bo produkty, które mają dużą zawartość tego białka, to z reguły to jest dobrej jakości mięso, ryby. Chyba wszyscy wiemy, jakie ceny ryb mamy w naszym kraju. To jest również nabiał, przetwory mleczne i bardzo często głównie osoby w wieku senioralnym, osoby, które mają niskie emerytury, osoby, które są schorowane i muszą tę emeryturę przeznaczyć na leki, niestety już im nie starcza na kupowanie dobrej jakości tych produktów albo w ogóle na kupowanie tego typu produktów i wolą na przykład wtedy kupić zdecydowanie tańsze produkty zbożowe, na przykład ryż, na przykład kaszę czy makarony. Również mamy i obserwujemy taki problem u osób, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Wdowy, wdowce, osoby, które wcześniej miały dużo osób do zadbania, często deklarują, że nie chce im się gotować posiłków, robić obiadów takich pełnowartościowych dla ich samych. Nie mają dla kogo gotować, albo to, co słyszę bardzo często w gabinecie, ugotuje dużą ilość tego posiłku i potem nie chce jeść tego przez tydzień, więc wolę sobie zjeść pieczywo, wolę sobie zjeść jakąś samą kaszę bez tego mięsa. A to w długofalowej perspektywie niestety prowadzi do tego, że dochodzi do zaniku mięśni, dochodzi do też obniżenia odporności, no bo w końcu komórki naszego układu odpornościowego to też jest białko.
1: To bardzo ważne, żebyśmy zastanowili się, czy w naszej rodzinie, w bliskim otoczeniu nie ma osób, które no właśnie żyją w pojedynkę i te różne zachowania no, mogą być im bliskie. Osoby, które rzeczywiście nie mają ochoty gotować tego samego albo które po prostu mają problem, żeby według tych standardów własnych przyzwyczajeń gotować dla jednej osoby, bo to rzeczywiście może być trudne. Kiedy zaczęłyśmy tę część naszej rozmowy, ja miałam w głowie takie zalecenia, które pojawiają się, wydaje mi się, regularnie, które słyszymy od lekarzy, czy wychodząc ze szpitala, czy kończąc jakieś leczenie i które często brzmią bardzo podobnie, dlatego chyba łatwo jest na nie machnąć ręką, czyli proszę ograniczyć czerwone mięso, proszę ograniczyć ilość używanej soli, jeść dużo owoców i warzyw. I to się pojawia w kółko, wszyscy mamy świadomość, że to są ważne zalecenia i rzeczywiście nasz organizm kiepsko sobie radzi z nadmiarem tej soli, czy czerwonego mięsa. Z drugiej strony czasami trudno jest to uznać za taką bardzo kierunkową wskazówkę od lekarza, która może realnie wpłynąć na nasze zdrowie, zwłaszcza po tym leczeniu, które przeszliśmy.
2: Tak, no bo niestety, ale bagatelizujemy te zalecenia. Wydaje nam się, że zalecenie im prostsze, tym na pewno będzie miało mniejsze działanie. A ja przypomnę, że praktycznie 70-80% współczesnych leków, ich substancje czynne, to były substancje chemiczne odkryte z produktów spożywczych, z różnego rodzaju ziół, roślin. I tylko i wyłącznie teraz modyfikacje, które są w tych lekach, wpływają na ich intensywność działania. Natomiast pierwowzorami były te, które można było znaleźć czy w warzywach, owocach, ziołach czy roślinach. Więc niby proste zalecenie, ale tak naprawdę zastanówmy się, skoro te zalecenia są takie proste, czy dziennie zjadamy 0,5 kilograma warzyw, tak jak rekomenduje nam WHO, i czy dziennie zjadamy chociaż jeden owoc, nawet jabłko, nasze polskie typowe jabłko, które ma dużą zawartość błonnika, okazało się, że jedzenie przez 3 lata jednego jabłka dziennie zmniejsza ryzyko raka jelita grubego o 15%. Samo jabłko. Kto z nas dzisiaj jadł jedną porcję owoców bądź warzyw? I z reguły jest tak, że my wymagamy wygórowanych zaleceń, natomiast gdybyśmy sami zaczęli od takich najprostszych działań, to większość dolegliwości, schorzeń, problemów zdrowotnych moglibyśmy sami wyleczyć bądź zaleczyć w naszym domu.
1: Kiedy mówiła pani o tych owocach, to uświadomiłam sobie, że bardzo dbam o to, żeby mój syn do każdego posiłku miał owoce, miał warzywa i rzeczywiście staramy się jeść większość posiłków razem, ale o ile jem dużo warzyw, to z tymi owocami jest zdecydowanie gorzej i na pewno do każdego śniadania nie jem owoców. Na koniec naszej rozmowy chciałam zapytać panią o różne wspomagacze, dlatego że w trakcie naszej rozmowy już z kilkoma mitami czy z kilkoma sprzedażowymi hitami się rozprawiłyśmy. w telewizji pojawiają się reklamy różnych specyfików, które mają zachęcić zwłaszcza osoby starsze do tego, żeby trochę więcej jadły, mają poprawić ich apetyt. Również na rynku jest sporo produktów, ja tutaj jestem ostrożna, dlatego, że to są produkty medyczne, wysokokaloryczne, które mają dostarczyć energię i podejrzewam, że różne składniki osobom właśnie w trakcie leczenia, chociażby onkologicznego. Też od bliskiej osoby słyszałam, że mam sobie to pić sama, bo jest to obrzydliwe. Mam nadzieję, że jest to kwestia tylko i wyłącznie gustu. Jak do tych różnych środków podchodzić? Czy być może sprawdzi się tu stara dobra rada, żeby konsultować się po prostu z lekarzem?
2: Na pewno z lekarzem bądź z dietetykiem nie zaszkodzi się skonsultować. Niemniej jednak te preparaty, pamiętajmy, że one są dla osób, które nie są w stanie uzupełnić swojego zapotrzebowania energetycznego i na makroskładniki, czyli na białko, tłuszcz i węglowodany w sposób naturalny. I takie preparaty mają bardzo wysoką kaloryczność w swojej małej objętości i mają też w swoim składzie niezbędne składniki, które są potrzebne w procesie leczenia, takie jak większej ilości żelaza, większej ilości innych minerałów, stąd też ich specyficzny smak i zapach. Natomiast nasz przewód pokarmowy ma taką tendencję, że zdecydowanie lepiej wchłania i efektywniej wszelkiego rodzaju substancje, które pochodzą ze źródeł naturalnych. I jeżeli mamy bliską osobę, pacjenta, siebie samych, gdzie jesteśmy w stanie pokryć to zapotrzebowanie ze źródeł naturalnych, czyli jeść dobrej jakości jogurty, twarogi, porcji mięsa, to zawsze lepszym rozwiązaniem jest spożywanie tych składników w naturalnej formie. Ale jeżeli mamy osoby, które niestety nie mogą uzupełnić tego zapotrzebowania,

0: Natomiast zawsze warto zwrócić uwagę, czy to jest preparat, który faktycznie ma w swoim składzie niezbędne składniki, czy może jest tylko dostarczycielem cukrów i różnego rodzaju substancji, które niekoniecznie dla naszego organizmu są potrzebne. Takim weryfikatorem jest na pewno po pierwsze kupowanie w aptece, a nie w internecie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dany preparat nam pasuje, odpowiada i czy będzie dobry dla nas, no to właśnie skonsultujmy się z lekarzem bądź z dietetykiem. Pamiętajmy też, że te preparaty mają różny skład i te substancje są w różnych ilościach, dlatego nie każdy będzie odpowiedni dla osoby z daną jednostką chorobową, bo jeżeli mamy pacjenta z chorą wątrobą, to musimy tutaj dbać o to, aby podawać takie preparaty z mniejszą ilością tłuszczu, a jeżeli mamy pacjenta z niewydolnością nerek, to z mniejszą ilością białka. Więc na własną rękę nie polecam tutaj zakupów.
1: Bardzo się cieszę, że właśnie taka wskazówka kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zwrócenie uwagi, żeby wszelkie zmiany dotyczące funkcjonowania naszego organizmu, planowane przez nas zmiany, jednak konsultować z ekspertami, niekoniecznie opierać się na własnej intuicji albo na propozycjach z internetu. Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za wszystko, co Pani powiedziała, no a przede wszystkim za to, że podzieliła się Pani ze mną, a tak naprawdę z naszymi słuchaczami swoją wiedzą.
0: Bardzo dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj dr Ewa Zygmanowska, dietetyk kliniczny, dziekan Lubelskiej Akademii WSEI. Pani doktor jest też związana z Centrum Medycznym Enelmed. Wydaje mi się, że to była rozmowa z gatunku tych, które naprawdę mogą wpłynąć na nasze codzienne funkcjonowanie. Mam tu oczywiście na myśli te dwie pierwsze części związane z piciem wody. Tak, ja cały czas jestem myślami przy moim dzbanku filtrującym, ale na szczęście mam też wskazówki, co zrobić, żeby jednak sobie tych minerałów nie odbierać. Mam nadzieję, że z tej rozmowy skorzystacie także i wy. Tym bardziej zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na nasze kanały na YouTubie, na Spotify, ponieważ tam zapis tej rozmowy już się znajduje i można jej przesłuchać raz jeszcze. Na Facebooku pojawiają się informacje na temat kolejnych odcinków, a także gości, osób, które zapraszamy. No i wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. No i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Aleksandra Galant.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Big Out.
2: Na pewno niedawno była ta afera Wieczorem Panieńskim, gdzie...
1: O Jezu, to ja przegapiłem. Jaki Wieczór Panieński?
2: Wieczór Polki.
1: A, w samolocie?
2: Polki.
1: Ach, wspaniałe. Wspaniałe. Ja nie wierzyłem własnym oczom, jak to
2: oglądałem. Zostały wyrzucone z samolotu. Byłem na forum i widziałem relacje, że... od ludzi, którzy byli w tym samolocie, którzy byli w terminalu, i złożyłem to w całość i napisałem, i ta historia to jest chyba mój największy viral w życiu.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
0: Reklama.

Reklama. Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie. Reklama.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11. On będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
2: Ale co? Nie wiem, ale mnie też by szlak trafił. No.
3: Ania, coś ci dolega?
4: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
3: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
4: Dolega mi każdego dnia. No, przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
2: A to wszyscy to mamy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.